0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Let me see you dance, man.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Miło mi być z wami w programie Tydzień w Legnicy, w którym jak zawsze czeka na was spora porcja informacji i opowieści o tym, co w Legnicy i na Dolnym Śląsku się dzieje. Strzelnice w szkołach, nowy sezon koncertowy w Legnicy czy obchody 130-lecia działania kina w Legnicy. Między innymi o tym u nas posłuchacie, ale na początek taniec. Zespół pieśni tańca Legnica rekrutuje i o tym w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam szefowa zespołu Elżbieta Andrusieczko-Tor.
7: Aktywnie w Legnicy.
9: Ja już jestem gruntownie przeszkolony, jeśli chodzi o działalność zespołu pieśni i tańca Legnica. Pani Elżbieta już mnie nieraz tu przeczołgała. Z urokiem oczywiście, więc ja wiem, ale państwo nie wiedzą, dlaczego by trzeba przyjść do zespołu. Państwo młodzi, którzy mogliby przyjść sami, albo też państwo starsi, którzy mają dzieci, które mogliby do tego zespołu przyprowadzić. Po co, dlaczego, jak, kiedy, wszystko to, bo oczywiście mówimy to w kontekście tego, że rekrutujemy.
10: Znaczy tak, ja myślę, że ci tacy młodsi, najmłodsi i najstarsi i ci, którzy przyprowadzają nawet dzieci, też razem z tymi dziećmi do nas mogą przyjść. W tej chwili zapraszamy wszystkich państwa, którzy skończyli przynajmniej 7 lat, bo tak jest chyba najmądrzej. I tych, którzy jeszcze nie mają 107, też zapraszamy. Dla wszystkich państwa mamy propozycję tańca, śpiewu, a może gry na jakimś instrumencie. Zależy, co kto lubi.
9: Czyli widzi pani, to szkoleniom nigdy dość. Czyli może być tak, że przyjdą rodzice z dziećmi i będą razem przychodzili na próby?
10: Rodzice z dziećmi, z dziadkami, a dlaczego nie?
9: Proszę, 3 pokolenia pani zmieściła. Ja zaskoczony 2, pani zmieściła 3.
10: Drodzy państwo, każdy tańczyć może. Musi tylko bardzo, bardzo chcieć. Wcale nie musi być super muzykalny.
9: To tak jak ze śpiewem, śpiewać też każdy może.
10: No może to trochę inaczej, bo w ton trafić jest trudniej, ale nauczyć się tańczyć w taki sposób, żeby tańczyć tak jak inni, może każdy. Mamy na to sposób, że każdy z państwa może z nami zatańczyć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za rok, może za 5 lat. Tego nie wiemy, ale wtedy, kiedy państwo poczują się dobrze na sali i będą czuli, że mogą wejść na scenę, wtedy dopiero wchodzą. Nic na siłę, ale wszystko delikatnie popychając do przodu, ucząc się, wszystko możemy zrobić.
9: Kto tam uczy tych ludzi, którzy przychodzą?
10: Ano ja, pani Anna Zięba, pan Kamil Zemła. To są osoby, które w tej chwili pracują w zespole i mogą nauczyć was muzyki, tańca. Pani Konstancja Mozolewska będzie przyjmowała też dzieci, które zechcą tylko i wyłącznie śpiewać. Mogą to być w wieku szkoły podstawowej lub średniej, może studenci, którzy chcieliby się nauczyć śpiewać, chcieliby wejść w ludowiznę, to zapraszam, na pewno znajdą u nas miejsce.
9: Ludowiznę to jakaś taka, to taki slang chyba branżowy.
10: No cóż, dzisiaj, kiedy mówimy o tańcach ludowych, często się to niestety bardzo źle kojarzy, a my chcielibyśmy wprowadzić taką lekko stylizowaną formę tego tańca. My na to mówimy po prostu ludowizna, bo opiera się to jak najbardziej na tańcu, na śpiewie ludowym. Ale nie jest to czysto autentyczny taniec. Tak jak dzisiaj wideoklip trwa kilka sekund, tak my musieliśmy troszkę pozmieniać. To nie może być 17, 18, 25 zwrotka piosenki. piosenki, którą kiedyś panie śpiewały. Wtedy, kiedy darły pierze albo kiedy przebierały jakieś zboża, to wtedy można było sobie siedzieć, śpiewać i śpiewać i śpiewać i dorabiać kolejną zwrotkę. Dzisiaj niestety musi mieć to szybkość po to, żeby zainteresować publiczność, po to, żeby były popisy i po to, żeby każdy w tym dobrze się czuł. Więc troszeczkę jest to zmienione. Dlatego ja to po prostu nazywam taką fajną ludowizną. Ciekawą, inną w formie, ale myślę, że dającą zadowolenie i dla tych, którzy są na scenie, i dla tych, którzy to oglądają.
8: Więcej o tym, jak to jest być w Zespole Pieśni i Tańca Legnica, jeszcze w kolejnej części naszego programu, bo teraz zmieniamy dziedzinę sztuki. Kino w Legnicy obchodzi swój jubileusz. Mija właśnie 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Z tej okazji w mieście sporo wydarzeń, a u nas podróż po dawnych kinach Legnicy.
7: Ciekawa Legnica.
11: Jeżeli historię kina mierzyć od słynnego paryskiego pokazu braci Lumière z 28 grudnia 1895 roku, to legniczanie nie musieli zbyt długo czekać na pierwszy pokaz kinowy. Odbył się on na początku listopada 1896 roku. Żywe fotografie zaprezentowano w sali Bismarcka, znajdującej się w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus przy obecnej ulicy Carfantego.
12: Zgromadzeni tam wówczas goście mogli obejrzeć takie ujęcia jak na przykład wizyta rosyjskiego cara w stolicy Francji, paryski ruch uliczny, przyjeżdżający na stację pociąg, życie na codzienne nadmorskiego kurortu, pokazy umiejętności tancerek oraz krótkie sceny humorystyczne.
11: Przez następną dekadę film był upowszechniany przez kina objazdowe, które organizowały projekcje w wynajmowanych przestrzeniach lub takie, które w czasie festynów i jarmarków budowały własne wolnostojące konstrukcje.
12: W Legnicy takimi miejscami były m.in. wspomniany już Badehaus, Dom Strzelecki w Parku Miejskim oraz Koncerthaus przy ulicy Skarbowej. Z kolei namioty z objazdowymi kinami rozbijano na parkowych błoniach. Z czasem żywe fotografie trafiły do programów popularnych wówczas teatrów rozmaitości. Uczyniono tak w lokalu przy ulicy Skarbowej, który wówczas określany był już jako Central Theater.
11: W drugiej połowie pierwszej dekady XX wieku w Niemczech zapanował prawdziwy boom na otwieranie kin stacjonarnych. W Liegnitz pionierem został Georg Adam, który w lipcu 1907 roku uruchomił kinematograf Metropol.
12: Biznes był zlokalizowany przy placu Wilsona, w kamienicy na rogu ulic Wrocławskiej i Parkowej. Funkcjonował przez ponad 3 lata i było to przedsięwzięcie dosyć kameralne. O wiele dłużej działało kino uruchomione w październiku 1907 roku w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus, dysponujące w chwili otwarcia 200 miejscami siedzącymi. Pod różnymi nazwami i z krótkimi przerwami przetrwało do lat 20. Ówczesny repertuar to tzw. programy numerowe. Składały się zazwyczaj z około 10 krótkich filmów o najróżniejszej tematyce. Zasadniczo nie liczył się pojedynczy obraz, a całość programu, który musiał być jak najbardziej atrakcyjny dla widza.
11: Jako trzecie powstało małe kino salonowe mieszczące się przy ulicy Środkowej 14, w samym sercu legnickiej starówki, pośród licznych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych.
12: Iluzjon uruchomiono w Boże Narodzenie 1908 roku. Znajdował się w ciągu nieistniejących już dzisiaj kamienic zlokalizowanych pomiędzy ulicą Paderewskiego i ulicą Młynarską. Działał jednak tylko przez kilka miesięcy. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba uruchomienia w tym miejscu kina w sierpniu 1909 roku, które zamknięto jeszcze przed końcem tego samego roku.
11: Za jeszcze bardziej zaskakujące miejsce, gdzie można byłoby uruchomić taki biznes, należałoby uznać lokalizację kina Walhalla, które mieściło się w dawnym budynku świątyni.
12: Magistrat kupił budynek w 1898 roku i przeznaczył go na przestrzeń wystawienniczą Legnickiego Stowarzyszenia Sztuki. We wrześniu 1910 roku Ewald Hermann otworzył w nim natomiast Iluzjon. Reklamowano go jako największy na Śląsku. To jednak nie do końca prawda, aczkolwiek 500 dostępnych miejsc stawiało Walhalle pod tym względem w czołówce kin w naszym regionie. Później kilkukrotnie zmieniała właściciela. To tam legniczanie mogli po raz pierwszy podziwiać Astę Nielsen oraz inne ówczesne gwiazdy kina niemego. W tym czasie zaczynało się bowiem rodzić tzw. kino gwiazdorskie.
11: Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny dwa kina zostały uruchomione na legnickich kartuzach. Jako pierwsze otworzone zostało Apollo Theater, znajdujące się przy ulicy Daszyńskiego. Doszło do tego w kwietniu 1911 roku.
12: Był to mały Iluzjon, o którego funkcjonowaniu nie wiemy zbyt wiele. Przetrwał zresztą zaledwie kilkanaście miesięcy. O wiele dłużej działało uruchomione w kwietniu 1912 roku przez Martina Golbsa kino Monopol, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego i Daszyńskiego. Jego historia sięga do początku lat 20.
11: W okresie międzywojennym kinowym biznesem Legnicy zawładnął jeden człowiek, Richard Elfman. Swoją ekspansję na lokalnym rynku rozpoczął w roku 1918 od przejęcia kina przy ulicy Biskupiej, które zostało uruchomione w 1912 roku. Natomiast w grudniu 1919 roku po gruntownej przebudowie uruchomił kino przy ulicy Skarbowej.
12: Central Lichtspiele, bo taką nazwę przyjęto, stało się chlubą Elfmana i najważniejszym ogniwem prowadzonego przez niego zjednoczenia kin. We wrześniu 1921 roku przejął trzecie kino, Walhalle. Ta jednak ze względu na zły stan techniczny została kilka lat później zamknięta i rozebrana. Jej miejsce w biznesie Elfmana zajął Iluzjon w gospodzie przy ulicy Kartuskiej, gdzie wcześniej, poczynając od 1919 roku, kilka razy z lepszym lub gorszym skutkiem uruchamiano kino.
11: W drugiej połowie lat 20. jedynym realnym konkurentem dla kin zjednoczenia był Crystal Palace przy ulicy Wrocławskiej, uruchomiony w grudniu 1926 roku przez jednego z byłych współpracowników Elfmana.
12: Wcześniej w tym miejscu przez wiele lat funkcjonowała gospoda, a wraz z nią estrada i teatr rozmaitości. W trakcie I wojny światowej i zaraz po niej podjęto próbę uruchomienia tam kina, ale ani Victoria Lichtspiele, ani Astoria Lichtspiele nie zapisały zbyt długiej karty w historii lokalnych iluzjonów. W latach 30. kino przy ulicy Wrocławskiej również zostało przyjęte przez Zjednoczenie Kin Elfmana. On sam jednak tego nie dożył, bo zmarł w 1930 roku.
8: Do historii legnickich kin jeszcze wrócimy, bo teraz współczesność, Dawid Filipowski i informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
7: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
13: Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w Pszokach.
14: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
13: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
7: Wtorek.
13: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
15: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
13: Zapisy już trwają.
7: Środa.
13: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi netkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
16: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
13: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Od wczoraj zablokowana jest droga ekspresowa S3. W jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Objazdy prowadzą Krajową Piątką i drogą wojewódzką 320. A w Legnicy ulica Spokojna przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową.
7: Czwartek.
13: 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
15: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: Plenerowa wystawa na rynku, konferencja naukowa czy seanse klasyki kina niemego, także z muzyką na żywo. Tak Legnica świętuje swój filmowy jubileusz, bo właśnie mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w naszym mieście. A u nas z tej okazji o historii legnickich kin opowiada Marek Żak z Muzeum Miedzi.
7: Ciekawostki o Legnicy.
12: 14 marca 1930 roku doszło w Legnicy do pierwszego pokazu filmu dźwiękowego. Był to dramat Atlantyk opowiadający historię słynnego Titanica. Wyświetlono go w kinie przy ulicy Skarbowej.
11: Jedynym kinem, które zostało uruchomione w latach 30. XX wieku w Legnicy, był Iluzją Wintergarten przy ulicy Łąkowej 2. Było to miejsce, gdzie już od kilkudziesięciu lat istniał lokal o tej samej nazwie.
12: Iluzjon, należący do Friedricha Tietze i Józefa Kloze, zainaugurował swoją działalność w grudniu 1932 roku filmem Fryderyka. Był w tym czasie jedynym kinem w tej części miasta.
11: Po wybuchu II wojny światowej legnickie kina działały bez zakłóceń. Co więcej, w czerwcu 1942 roku doszło do uruchomienia nowego kina przy ulicy Nowy Świat.
12: Nie był to pierwszy raz, kiedy kinematografia wkroczyła do tego gmachu. W 1919 roku uruchomiono tutaj bowiem kino Jupiter. Działało jednak niespełna dwa lata.
11: Przebudowany pod nową funkcję gmach mógł pomieścić 500 widzów. Co więcej, na łamach lokalnej prasy chwalono takie nowinki technologiczne jak podświetlane numery siedzeń.
12: Kino miało być jednak tylko rozwiązaniem zastępczym na czas wojny. W planach było bowiem wybudowanie całkowicie nowego Iluzjonu przy ulicy Dziennikarskiej.
11: Już w maju roku 1945 w kinie przy ulicy Skarbowej, przemianowanym przez Polaków na kino Polonia, odbyła się pierwsza projekcja filmowa. Zebrani wówczas widzowie mogli obejrzeć radziecki film Kutuzow, przenoszący ich w epokę wojen napoleońskich.
12: Jeszcze w 1945 roku kino zostało przekazane lokalnemu kołu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które prowadziło je do drugiej połowy roku 1948. Gmach spełniał wówczas jednak o wiele więcej funkcji. Organizowano w nim występy artystyczne, przedstawienia teatralne, ale także uroczyste akademie i zebrania. W latach 50. zaczęło działać w tym miejscu kino Ognisko.
11: Warto wiedzieć, że zanim w roku 1946 kino Bałtyk zostało uruchomione przy ulicy Wrocławskiej, przez kilkanaście miesięcy wcześniej funkcjonowało pod innym adresem.
12: Bałtyk uruchomiono w sierpniu 1945 roku przy ulicy Łąkowej i podobnie jak Polonia, sala służyła też do organizacji zebrań, akademii oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Wielbiciele kina powrócili też na ulicę Biskupią, gdzie w lutym 1950 roku udostępniono kino Piast. Inauguracja jego działalności była jednym z punktów programu obchodu 5. rocznicy tzw. wyzwolenia Legnicy. Sam Piast otrzymał wówczas profil kina młodzieżowego.
11: We wrześniu 1957 roku swoje własne kino przy ulicy Łąkowej uruchomił Związek Zawodowy Kolejarzy. Już wcześniej, bo od 1949 roku mieściła się tutaj kolejowa świetlica, z czasem przekształcona w słynny Dom Kultury Kolejarz.
12: Lokalizacja nie była przypadkowa. Dawne kartuzy były miejscem, gdzie po wojnie osiedliła się liczna grupa pracowników kolei. Sam kolejarz był dla tej dzielnicy prawdziwym centrum kulturalno-oświatowo-rozrywkowym. Kino dopełniło ofertę Domu Kultury i szybko stało się jego integralną częścią. Miejsc, w których można było wówczas obejrzeć dobry film, było jednak o wiele więcej. W latach 50. pojawiają się informacje o zielonym kinie funkcjonującym w cieplejsze miesiące w Parku Miejskim. Filmy wyświetlano również w Domu Kultury imienia Gershona Duła przy ulicy Nowy Świat, należącym wówczas do legnickiej mniejszości żydowskiej. W latach 60. istniało także kino oświatowe przy ulicy Jordana, najpierw pod nazwą Kamera, a później Jutrzenka. Do tej wyliczanki należałoby także dodać działające w naszym mieście kina radzieckie. Jedno z nich funkcjonowało w gmachu Domu Oficera.
11: Lokalne kina były w tamtym czasie jednymi z najbardziej charakterystycznych punktów Legnicy, które wszyscy doskonale znali. W pamięci mieszkańców zachowało się wiele ciepłych wspomnień związanych z wizytami przy ulicy Skarbowej, Wrocławskiej, Biskupiej czy Łąkowej. Jednakże z największą estymą wspominane są kinowe poranki dla dzieci, na których wychowały się pokolenia naszych rodziców oraz dziadków.
12: Dzisiaj jedynym miejscem, które pamięta o tamtych czasach, jest wciąż działające kino Piast. Inne są już niestety historią. Kino Kolejarz zakończyło swoją działalność pod koniec lat 70., kiedy przekształcono je w kino oświatowe przy Domu Kultury. Kolejne lata to jednak schyłek Kolejarza, który ostatecznie zamknięty i opuszczony niszczą. W 2014 roku przeprowadzono jego rozbiórkę. Kino Bałtyk zostało zamknięte w 1981 roku ze względu na zły stan budynku. Chociaż obiecywano remont, finalnie zabrakło na to pieniędzy. W latach 90. zostało wyburzone. Do końca pierwszej dekady XXI wieku przetrwało kino Ognisko.
8: I w budynku tego kina po remoncie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. A na naszej antenie ponownie witamy Elżbietę Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Do zespołu można teraz dołączyć. Czemu warto? Oto szefową grupy pyta Maciej Czujko.
9: Miliony pytań przez głowę, popisy, czyli co to są te popisy? Jakieś spektakularne podskoki, podrzuty, obroty?
10: Też, powiem też, ponieważ były tańce, które miały w swoim w środku zawartości popis mężczyzny, który chciał się popisać przed jakąś młodą kobietą, że jest sprawny, że nadaje się na męża, więc wprowadzamy...
9: To się dzieje i do dziś.
10: Tak, dzieje się, ale inaczej.
9: Tak, tak, zdecydowanie.
10: Albo popisy panienek, które w super wyprasowanych haleczkach, świetnie wykrochmalonych, pięknie wyszytych, obracały się, żeby pokazać, jakie są pracowite, bo miały nawet halkę wyszytą. Więc dzisiaj pokazujemy takie obroty, że ona mogła się 5-7 razy obrócić, dała rady, w głowie jej się nie zakręciło, czyli jest silna, czyli jest zdolna rodzić kolejne dzieci, czyli może być fajną żoną. Takie popisy wprowadza się dzisiaj na scenę z innego powodu. Z tego powodu, że ludzie potrzebują też tego, żeby ktoś się popisał, pokazał, jak jest silny, jak jest zwrotny, jak jest podskoczny i jak...
9: I człowiek jest wspaniały.
10: No bo jest wspaniały tak naprawdę, wiele może.
9: No bywa różnie.
10: I każdy z nas tam w głębi potrzebuje się troszkę popisać i pokazać, jaki jest dobry. A może ma już 60 lat, chciałby pokazać, że jeszcze ma werwę, że jeszcze się czuje na 40-latka. Nie musi biegać po ulicy i pokazywać, krzyczeć: super jestem facet, super jestem kobieta, ale może przyjść u nas, zatańczyć i dobrze poczuć się na scenie, a wszyscy jego znajomi, koledzy, koleżanki, mąż, żona, rodzina powiedzą: ty jesteś w całkiem dobrej formie. A to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nam przyklasnął chociaż raz i żebyśmy się poczuli ważni.
9: No nie ma się co popisywać na wariata, zawsze trzeba to robić z głową, a przyjść do zespołu Pieśni i Tańca Legnica to takie popisywanie z głową.
10: No i zaskakujemy naszych znajomych, sąsiadów, że jeszcze coś potrafimy, że możemy zatańczyć walczyka, polkę, że możemy oberka
9: Coś nowego, coś inspirującego, coś ciekawego, bo to ja mam takie spostrzeżenie już w 40 roku mojego życia, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Nawet jeśli nam się to wydaje mało rzeczywiście takie, bo ludowizna może się wydawać mało ekscytująca, mało nowoczesna, mało spektakularna, mało imponująca, mało modna, ale wszystko co jest nowe jest fajne, a ta ludowizna też, jak tu rozmawiam z Państwem właśnie o tych kwestiach folkloru, to chyba wraca trochę do łask.
10: Chyba wraca i to dosyć mocno wraca. Ludzie teraz dopiero zauważają, co jest w niej pięknego. Okazuje się, że każdy taniec współczesny, nowoczesny jest oparty na krokach ludowych. Nie ma innej opcji. I okazuje się, że jak pod naszą ludowiznę podłożymy muzykę współczesną, to spokojnie możemy to samo zatańczyć i nikt nie zauważy, co to jest czasami.
9: No i jak pani Ela weźmie w obroty takiego delikwenta, to mu wypracuje taki warsztat, że on na każdej imprezie zatańczy do popowych rytmów, nieprawdaż?
10: Nie wiem czy ja, ale to każdy nauczyciel tańca stara się chyba, żeby ten uczeń jego potrafił znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i na każdej nie tylko zabawie, ale imprezie, żeby potrafił zabłysnąć, żeby był elokwentny, żeby potrafił się zachować przy stole. To się zaczyna od ludowizny, a tak naprawdę to uczymy się wszystkiego.
9: Czyli na przykład jeśli ktoś siedzi i trochę się nudzi, chciałby spróbować czegoś ciekawego, to zamiast płacić miliony złotych za różne kursy, cuda, nie widy, że tak się wyrażę ogólnie, no to po prostu można przyjść i tutaj pofikać przecież za darmo.
10: Można przyjść do nas, poskakać, potańczyć, pobawić się, nauczyć się podstaw klasyki, chodzenia, bo to wcale nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym, a przede wszystkim oddychać, bo często siedzimy przed telewizorem i zapominamy, że trzeba też mieć płuca i że trzeba oddychać. Zauważcie Państwo, że zazwyczaj instruktorzy tańca nie wyglądają na swój wiek. A dlaczego? Bo bardzo dużo ćwiczą. Tak samo tancerze. Więc im więcej tańczymy, im więcej dajemy z siebie, tym lepsza rehabilitacja w każdym wieku. Czy to będzie 7, czy 107, zawsze to krążenie jest lepsze.
9: No, my tak do tych starszych i myślę, że czuję się zachęcony. Zawsze jak z panią rozmawiam, to się czuję zachęcony, ale też i tych młodszych troszeczkę, bo tutaj to jest bardzo poważny zespół pieśni i tańca. Ciofy, nie ciofy, no tu nie ma, nie ma żartów. To naprawdę można po pierwsze wiele osiągnąć, a po drugie sporo zwiedzić.
10: No i napracować się, tak? W tym...
9: Rozumiem, że jest jakiś trzon zespołu taki do występowania, bo to ci wszyscy, którzy tam sobie ćwiczą, kombinują, to owszem, ale pewnie jest jakaś elita, która się pokazuje.
10: Może to nie tak, że elita, ponieważ każda nasza grupa ma możliwość pokazania się, wejścia na scenę, tylko każdy to robi inaczej. Wiadomo, że młodsze dzieci pokazują się na imprezach tutaj, na miejscu, a wyjeżdżają raz w roku przynajmniej na warsztaty taneczne, gdzie uczą się nowych programów. Dzieci w szkole podstawowej wyjeżdżają na drobne wyjazdy do Czech, tu w pobliże gdzieś, żeby to nie było za daleko, za długo, żeby zawsze do tej mamy można było wrócić. Natomiast są dwie grupy takie młodzieżowe, które już jeżdżą daleko. W tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, gdzie troszeczkę pozwiedzaliśmy, troszeczkę potańczyliśmy, troszeczkę pobawiliśmy się, ale myślę, że organizatorzy byli zadowoleni z naszych koncertów, bo na koniec bardzo nam dziękowali za to, że zobaczyli, jak tańczyliśmy górali z Żywca. To jest nasz najnowszy program, bardzo trudny, bardzo popisowy, ale zarazem ciekawy. Bo czasami jest tak, że jest popisowy, ale dla nas nieciekawy. A to jest ciekawe i dla widza, i dla tych, którzy występują. I każdy chciałby w tym tańcu chociaż jeden kawałek zatańczyć sam. Tyle, co się uda, zawsze mogą zatańczyć.
9: Panie Lu, jak pani tak dostosowuje ten repertuar do współczesnych wymogów, wrócę do tamtego tematu, bo o to miałem zapytać, to nie boi się pani, że przodkowie się w grobach przewracają? No bo to jednak jest jakaś zmiana. To trzeba robić pewnie delikatnie, z wrażliwością. No i pewnie zastanawia się pani, czy ja nie przesadzam.
10: Zawsze zastanawiamy się nad tym, czy przesadzamy, ale dla dzieci jest to bardziej autentyczne, bardziej proste. Natomiast trudno, żeby taki 16-18-latek tańczył tak, jak ten, który ma 7 albo jak ma 107. Będzie tańczył energiczniej, będzie tańczył mocniej. Jak się mocno zakręcił, to i dziewczynę podniósł do góry, bo właśnie mu się zachciało. To była jedyna okazja kiedyś, żeby dziewczynę dotknąć. Dzisiaj chodzimy z dziewczyną za rękę, przytulamy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kiedyś tego nie można było. I dzisiaj tak naprawdę świat poszedł do przodu i troszeczkę dostosowujemy do tych rzeczy, które są dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli nawet będzie widać kolano dziewczynie idącej ulicą, to nic się nie stanie. A wtedy to było niemożliwe. Więc dzisiaj mamy te halki pod spodem odrobinę krótsze. Odrobinę, tak żeby to kolanko było jednak widać, dostosowane. Ale myślę, że nasze babcie, prababcie i tak by się przewróciły w grobie, gdyby zobaczyły, jak my chodzimy po ulicach. Więc to jak tańczymy i troszeczkę więcej zrobimy obrotów, troszeczkę wyższe podskoki albo podniesiemy wyżej dziewczynę, myślę, że to nam wybaczą.
9: Ja mam dzisiaj czarną koszulkę polo, nie zaszalałem, przyzna pani.
10: Przyznam, że nie zaszalał pan, ale ja na przykład mam białą i do tego jeszcze z ludowym wzorkiem, ale też nie całkiem ludową, tylko stylizowaną.
9: Żadnej babci w każdym razie byśmy nie obrazili. Pani Lu, w takim razie, to ja domyślam się, skoro tutaj jest tak dużo młodych ludzi i te haleczki są troszeczkę krótsze, no to tutaj też pewnie się dzieje pod względem znajomości.
10: No dzieje.
9: Na sobie życie ułożyć troszeczkę.
10: Dzieje się, dzieje, ale to trzeba przyjść i zobaczyć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, co się dzieje. Bywa różnie. Czasami jest tak, że nasi tancerze mają z zewnątrz koleżankę, kolegę, czy przyjaciela, czy dziewczynę i tamci są zazdrośni. Albo wy tu się dotykacie, albo wy tu podnosicie dziewczyny, a my tu pracujemy, po prostu pracujemy. Ale bywa tak, że jest w zespole para, tak jak i teraz mamy pary w zespole, które są z sobą, my to szanujemy jak najbardziej, a wręcz nawet bardzo jesteśmy za.
17: Niech będą razem, bo i razem wyjadą, i razem są cały czas i nie są tak bardzo zazdrośni. I wtedy jest łatwiej.
9: No właśnie, najbardziej egzotyczne wyjazdy, jakie do tej pory wam się przytrafiły? Gdzie byliście?
17: To chyba Tajwan. To był najbardziej egzotyczny. Dla mnie też Gruzja, bo była innym krajem zupełnie. Ja sobie ją wyobrażałam inaczej, a było inaczej.
8: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Elżbieta Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. A u nas za chwilę będzie o laserowych strzelnicach w szkołach. Zapraszam, zostańcie więc z nami.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
8: W programie Tydzień w Legnicy teraz o tym, że strzelnice są już w niektórych szkołach w Legnicy i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole.
7: Edukacja w Legnicy.
8: 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich znalazł się na przykład Jawor, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
18: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no, trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego, sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych środków wpłynęło, znaczy wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy ten, jeżeli będzie ta

0: potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w tej w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
1: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
2: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
1: Co to jest za sprzęt?
2: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego, bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta takiego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
3: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
2: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
3: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
2: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
3: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
2: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
4: Edukacja na Dolnym Śląsku.
1: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
5: Bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
1: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała m.in. jedna szkoła z Jawora.
6: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
3: Ile pieniędzy Państwo dostali i na co konkretnie?
6: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych. I to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
3: Będą korzystać wszyscy uczniowie, jak Państwo to wymyślili?
6: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
3: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
6: Dokładnie tak. Także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
3: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego Państwo się na to zdecydowali?
6: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, i zawnioskowanie.
3: Ale Państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc Państwo skorzystali.
6: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym dopiero od miesiąca.

0: objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakaś wielka przestrzeń była potrzebna, absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
1: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
0: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny i oczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń i nawet teraz jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe, ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
1: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
0: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia w WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i nawet młodzież, która miała pierwszy raz kontakt z bronią, bardzo chętnie korzystała. Oczywiście za każdym razem przeszkolenie, takie nawyki trzymania broni w dół, nie celowania w człowieka. To są może takie bardzo trywialne rzeczy, ale niektórzy młodzi ludzie pierwszy raz mieli w ogóle i trzymali sztukę broni w swoich rękach, więc sama ta ciekawość powodowała, że chcą zobaczyć, jak to wygląda. Wychowani na filmach hollywoodzkich, czy w ogóle na filmach, tutaj mieli możliwość tę broń dotknąć, strzelić, bo na przykład te sztuki broni połączone są z takimi nabojami gazowymi, więc jest też ten efekt takiego lekkiego odrzutu, słychać ten strzał. No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich, no takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
1: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie będą musieli przejść też nauczyciele WF-u?
0: No oczywiście, każdy, kto będzie odpowiedzialny, no tutaj ten taki podstawowy kurs zabezpieczenia czy pracy z bronią, no będzie musiał się odbyć, absolutnie.
1: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. O tym projekcie rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam, zostańcie z nami, wrócimy jeszcze do tego tematu za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tworzenie strzelnic w szkołach finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i o tym teraz jeszcze więcej w programie Tydzień w Legnicy. W pierwszej edycji programu Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole pieniądze na laserowe strzelnice dostało 9 powiatów i miast na prawach powiatu. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest na przykład Jawor.
2: Edukacja na Dolnym Śląsku.
3: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
1: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
3: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej. Ja myślę, że to też spowoduje to, że i samorządy, i rady poszczególnych gmin zobaczą, że to jest naprawdę dobry program i będzie się, ten program będzie się rozwijał, tych szczelnic będzie więcej.
4: Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne.
1: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
4: Młodzież kiedyś w szkołach uczyli, teraz nie ma tej nauki w szkołach, jak się zachowywać w czasie trudnych warunków i chodzi o to, żeby po prostu ta młodzież miała. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć.
1: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc w nich amunicji. A u nas teraz już o koncertach, na które wkrótce będzie można wybrać się w Legnicy.
2: Co jest grane w Legnicy?
5: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers. Zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów, bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa. Więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było, tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten, i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się, są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat, ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku, formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy.
1: A na te wydarzenia zapraszał Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury. A ja zapraszam Was już do słuchania kolejnych programów Tydzień w Legnicy, bo ten właśnie dobiega końca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.

0: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy, w którym będzie i o kursie tańca w sali maneżowej Akademii Rycerskiej i o tym, o co warto zadbać przy rozpoczynającym się sezonie grzewczym, ale też o tym, jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z miasta i powiatu legnickiego. Zapraszam więc do słuchania, a zaczynamy od czegoś zupełnie innego, od opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego, o wyjątkowym dziele sztuki związanym z Legnicą.
8: Ciekawostki o Legnicy.
10: Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście no, mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Gerlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię, nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, no jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Gerlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który jest chlubą kolekcji Grüne Gewölbe w Dreźnie, to jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany, wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne, oprócz równie niezwykłego, nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu i wreszcie Joachima Eiflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, no, końcu, bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tyluż tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony Verlangen w Niemczech na aukcji taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
9: Faktycznie niedużo.
10: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, że złotnika legnickiego, tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów, też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie zaskoczyć i na swój sposób potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja jeśli chodzi o złotnictwo legnickie czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku, wygląda zupełnie, diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego. Ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie, zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. To był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk, perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze, jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy.
9: W programie Tydzień w Legnicy słuchacie opowieści o wyjątkowo ciekawym odkryciu dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o kielichu, który powstał w Legnicy, a teraz znajduje się we Wrocławiu.
10: Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności, po 45, w latach 50. tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało, nie? Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować ten kościół i klasztor. Na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczeń w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia, jak wiadomo, misja szczególna to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany. Jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz szedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratów, wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co? Bonifratom widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym, jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie? Bo to nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa, następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby.
9: Jak możecie się domyślać, to jeszcze nie koniec tej opowieści. Przerywamy ją jednak na chwilę, bo właśnie nadszedł ten czas, kiedy Dawid Filipowski zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
12: Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
13: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
14: Dzięki. Szpital się zmienia, głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
12: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
11: Wtorek.
12: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
15: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
12: Zapisy już trwają.
11: Środa.
12: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję. Mówi netkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
16: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
12: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
11: Czwartek.
12: Zadbaj o zdrowe kości. Zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
15: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: O pamiątce z przełomu XVI i XVII wieku po wybitnych rodach legnickich odkrytej we Wrocławiu przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego zaraz będzie więcej w programie Tydzień w Legnicy, ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
11: Nasza Legnica.
17: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii sejmiku.
18: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
17: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję.
19: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
9: Mówi radna tego dorosłego sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
19: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
20: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
9: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
20: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
9: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
20: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
9: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
20: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
9: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
20: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
9: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
20: 2 lata.
9: Ciutko.
20: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
9: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
20: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą młodzieżowego sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
11: Zmieniamy temat.
9: Wracamy już do opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o pochodzącym z Legnicy kielichu, odkrytym przez niego w jednym z wrocławskich kościołów.
11: Ciekawostki o Legnicy.
0: Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrob któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować zaryzykować, że mamy do czynienia, jednym słowem, z złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się 4 herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. Nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, no, przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi, jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sama czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoisty déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości pewnej, no, inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, znaczy dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia w tych innych wyrobach. We Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, to mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia, to był jednak duży wydatek. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szafgoczów, i von Axleben. Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Chojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johanna Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako, no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie, przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie, jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo, dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. No, nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u Bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć.
9: O swoim odkryciu opowiadał wam w programie Tydzień w Legnicy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
9: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Legnicy i całego Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich posłuchacie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
11: Na drogach Legnicy.
2: Komisarz Rafał Gredziuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
21: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
2: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata. Będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba, no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. No, nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym, no, nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma zero. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas policjantów na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
21: specjalny kurs?
2: Tak, jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, no, które będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
21: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
2: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo.
21: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
2: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
21: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie

0: brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy, czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to polecam, zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
1: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
0: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadałem, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
1: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
0: Dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
1: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz coś dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z tańcem. Właśnie rusza nowy kurs tańca towarzyskiego pierwszego stopnia. Dla kogo są te zajęcia i czemu warto tańczyć? O tym z prowadzącym kurs Andrzejem Mierzwą rozmawia Maciej Czujko.
2: Aktywnie w Legnicy.
3: Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elce.
4: Oczywiście zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. Parom seniorskim, które też chcą zadbać o przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu.
3: No to można powiedzieć, że nie rada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
4: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach, więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po 2 razy po 45 minut, czy 1,5 godziny, jeden

0: jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu.
1: 13 tańców w 8 spotkań to dużo, mi się wydaje.
0: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie...
1: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
0: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny. Gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka Osiecka mówiła kiedyś, że życie trwa tyle co taniec, bo życie to bal jest nad bale, na ten bal drugi raz nie zaproszą nas wcale. Zresztą niektórzy też mówią, i gerontolodzy, inni fachowcy medyczni, że jak będziesz tańczył, będziesz trochę mądrzejszy. I to nie tylko w tym kontekście, że ludzie tańczący dłużej zachowują sprawność umysłu, aniżeli ci, którzy tego nie robią. Przez taniec, tak to udowodniono medycznie, jest ryzyko wpadnięcia w zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%.
2: Do tańca, choć w rozmowie z Maciejem Czujko zapraszał instruktor tańca, utytułowany tancerz, sędzia międzynarodowy oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego Andrzej Mierzwa.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
2: W programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się teraz tematem, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania, i pojawia się nie bez powodu.
3: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
4: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie.
2: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
4: O statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, przypomnę, mamy dopiero październik, straż pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka. uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, a zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
5: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
2: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
5: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
6: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
7: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna, przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umią tego robić. No i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo w czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
2: O rozpoczynającym się sezonie grzewczym i o tym, czemu warto mieć w domu czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy.
8: Starszy brygadier Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
2: Co roku rozmawiamy o tych czujkach. Państwo ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska.
8: Tak, jest to taki cykliczny element. Natomiast no nie możemy tego zaniechać, dlatego co roku, jak jest początek sezonu grzewczego, gdy jest na zewnątrz się zimno, rozpoczynamy tą kampanię, żeby przypomnieć o instalowaniu czujek tlenku węgla, jak i dymu.
2: I to są urządzenia, które każdy powinien mieć, niezależnie od typu mieszkania?
8: Tak, niezależnie od tego, czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym, to ewentualnie wtedy musimy je inaczej instalować, bo w bloku, kiedy mamy mieszkanie w jednym poziomie, no to jedna czujka na środku, gdzieś na przedpokoju wystarczy. Jak mamy domek jednorodzinny, to powinno być to na każdym piętrze i też na przykład w kotłowni, jeśli mamy, to tam czujka tlenku węgla jak najbardziej powinna być. Dobra czujka powinna spełniać normy, powinna mieć oznakowanie polską normą bądź znakiem EC, tym europejskim. No i nie powinna być tania, tak naprawdę, powiem szczerze, bo rynek wykorzystuje każdą sytuację i wytwarzanie czujek no nie jest jakoś reklamantowane także przepisami do końca i no mogą być takie czujki, które mogą zawodzić po prostu i te ze znaczkami właśnie odpowiednimi powodują to, że dają nam gwarancję bezpieczeństwa, czyli dobra czujka no nie powinna być tania tak naprawdę.
2: A jak już mamy czujkę, to mamy spokój z zeszłego roku?
8: Jak mamy czujkę, tak, nie ma problemów, jak mamy ją dobrze zainstalowaną, tak, czyli gdzieś na suficie czujkę dymu, bądź w łazience, w kotłowni, przy kominku czujkę tlenku węgla, to musimy tylko dbać o to, żeby ona miała odpowiednią baterię, a to się sprawdza wykonując test. Każda czujka ma taki przycisk z napisem test i gdy go wciśniemy, to tylko musimy uprzedzić domowników, żeby wiedzieli, że za chwilkę będzie odgłos piszczenia i jeśli ten dźwięk się wydobywa, znaczy, że bateria działa. Poza tym czujka jak ma baterię już słabą, to ona daje też taki sygnał właśnie piszczenia, co oznacza, że musimy po prostu wymienić tą baterię.
2: Państwo zawsze sprawdzają przy interwencjach, czy te czujki były i to jest właściwie szersze pytanie o to, dlaczego warto instalować te czujki.
8: Tak, no my właśnie jak jesteśmy przy już zdarzeniach takich tragicznych, pożarach, gdzie są ofiary ranne bądź śmiertelne, no to patrzymy się, czy była tam czujka po to, żeby odnotować w swojej statystyce, czy ten pożar był właśnie wykryty przez czujkę, czy był już później wykryty, dopiero zgłoszony przez inne osoby, kiedy ten rozwój pożaru już był taki, że no nie pozwolił przeżyć tym mieszkańcom danego mieszkania. Dlatego no cieszymy się, jak są te zgłoszenia, często już nam się to zdarza, z czujek, tak, przyjeżdżamy dużo szybciej, bo to o to gra, idzie o ten czas i wtedy no te osoby najczęściej nie tracą życia albo nie są ranne, bo one same się ewakuują z tych mieszkań, domów dużo wcześniej.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
9: Bardzo często do śmierci czy też zatrucia tlenkiem węgla dochodzi, kiedy ludzie śpią w sypialni. Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. I na przykład nieszczelność przewodów kominowych. Ten dym i tlenek węgla przedostaje się przez wentylację pięknie po całym budynku. Kiedy śpimy, pojawia się zapach powoli. Nasz nos działa na tej zasadzie, że przyzwyczaja się do tego zapachu, nie ostrzeże nas. Jeżeli do pomieszczenia wejdzie osoba, która jest wypsikana perfumem, mocno zapachnie, poczujemy to. Natomiast jeżeli ten poziom powoli wzrasta, my się przyzwyczajamy do tego, nie mamy ostrzeżenia. A tlenek węgla działa dusząc człowieka. On się świetnie wiąże z hemoglobiną we krwi, dużo lepiej niż tlen i po prostu powoli, stopniowo zabija osobę, tak że kiedy ktoś się obudzi, może już nie mieć nawet siły, żeby zareagować, żeby odpowiednio się zachować, żeby otworzyć okno, żeby przewietrzyć to. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim dostęp świeżego powietrza, czyli te takie już symboliczne, zatkane kratki wentylacyjne, żeby nie leciało zimne powietrze. No kto z nas tego nie zna, kiedyś zawsze na zimę zasłaniało się, bo będzie leciało zimne powietrze, a w łazience to nie jest przyjemne. No właśnie, jeżeli zaczyna brakować świeżego powietrza, dochodzi do procesu niepełnego spalania i pojawia się tlenek węgla. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich bierze kąpiel, co pewien czas sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. Zapukajmy do drzwi, czy jest kontakt głosowy, bo bo naprawdę ja słyszałem relacje ludzi, którzy brali taką ciepłą kąpiel, mówili, że czuli się błogo, relaksowali się i w pewnym momencie, gdy poczuli, że coś jest nie tak, nie byli w stanie już wyjść z tej wanny, opuścić pomieszczenia, nie było nikogo z bliskich w domu i te osoby były znajdywane po kilku godzinach leżenia w wannie. Wtedy, kiedy przyjdzie pomoc, już jest zbyt późno, bo w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Nasz mózg zaczyna się dusić i nawet jeżeli ta pomoc przyjdzie po pewnym czasie, nie da się tego już cofnąć. Ta osoba już nigdy nie będzie pełnosprawna. Jeżeli mamy takie urządzenie, zanim coś zacznie się dziać z naszym organizmem złego, dostaniemy ostrzeżenie. Już przy niewielkim stężeniu tlenku węgla ono ostrzeże nas o tym, że jest zagrożone. Może nie tlenku węgla, bo to jest akurat czujnik dymu. Taki czujnik z kolei powinien być w każdym mieszkaniu, bo to jest czujnik dymu, czyli on reaguje na drobinki w powietrzu tego spalania, których my nawet możemy nie widzieć. Każdy z nich da nam znać, że w mieszkaniu pojawił się dym, nawet jeżeli my go jeszcze nie widzimy. Dla nas to jest sygnał, żeby zorientować się, jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, wyjdziemy na korytarz, otwieramy drzwi, zobaczymy, czy tam już się ten dym pojawił. Jeżeli nie ma dymu, otwórzmy okna, przewietrzmy, wzywamy pomoc, wzywamy straż pożarną. Najlepiej wyjść jak najszybciej na zewnątrz, tam będziemy bezpieczni. My jako strażacy jeździmy do zdarzeń, do pożarów i wiemy, że przyczyny są tak różne, że nie jesteśmy nigdy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pożarowego w naszym mieszkaniu. U nas może być bezpiecznie, ale sąsiad, no nawet dochodzi do takich skrajnych sytuacji, jeden z sąsiadów porąbał meble, podpalił to i postanowił w ten sposób pożegnać się z życiem, ale przy okazji stanowiło to duże zagrożenie dla całego budynku mieszkalnego. Takie urządzenie da nam czas, żeby właściwie się zachować. Czujnik tlenku węgla to jest urządzenie z kolei, tak jak mówi, mieszkanie, gdzie są urządzenia, gdzie widzimy płomień. Czy jest to piecyk, czy jest to kominek. W garażach samochodowych też często dochodzi do zatrucia. Teraz, kiedy jest zimno i ktoś robi pracę przy swoim samochodzie, jest zamknięte szczelnie drzwi i włączony silnik. W spalinach jest także tlenek węgla. Jeżeli pojawi się niewielkie stężenie, w garażach podziemnych takie urządzenia są. One ostrzegają nas o tym, że jest zagrożenie. Opuść jak najszybciej strefę. Jeżeli mamy domek z garażem, jeżeli sami się nie zabezpieczymy, jesteśmy zagrożeni bardzo poważnie. Także jest to niewielki wydatek, a teraz jest okazja, żeby uzyskać takie czujniki. My na swoich samochodach te urządzenia będziemy posiadać. Jeżeli pojedziemy do zdarzenia, gdzie jest podejrzenie tlenku węgla, stwierdzimy, że ten tlenek był lub go nie było, ale zobaczymy, że nie ma takich urządzeń. Ludzie będą chcieli się w nie zabezpieczyć. Jesteśmy w stanie pomóc im z montażem, zrobić to tak, żeby było bezpiecznie. Co najmniej jedna czujka dymu w mieszkaniu, a jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to jedna czujka na jednej kondygnacji. Taka jest zasada. Najlepiej gdzieś w pobliżu sypialni, bo tak jak mówię, najbardziej zagrożeni jesteśmy, kiedy śpimy, kiedy nie jesteśmy w stanie poczuć, że coś jest nie tak.
2: I tymi zaleceniami oraz testowymi na szczęście odgłosami czujek się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym programie Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
2: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
11: 10 października, Radio Złote Przeboje. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
13: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
12: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
14: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
12: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Dobre wieści, dziś cieplej niż wczoraj, ale przeważnie na Podkarpaciu. Tam 18 stopni i słońce. Podobnie w Małopolsce i w Lubelskiem, 16 stopni w Wielkopolsce i nad morzem. Na Pomorzu przelotne opady, w centrum chmury. I z tego, że dziś będzie trochę cieplej, należy się cieszyć, bo wczoraj jak wyszedłem na spacer, to taka cieplejsza kurtka stwierdziłem, że na pewno by się przydała. Kacper Sosnowski, witam. Radio Złote Przeboje. Aha, ale jak ktoś do pracy teraz mknie, to jeszcze lepiej w cieplejszym wdzianku. Kombi, sen się spełni na rozbudzenie. 4 minuty prawie po godzinie 8.

Tom Jones w Radiu Złote Przeboje. A my wciąż mamy dla was 1000 złotych i w każdy poniedziałek najlepiej 1000 wam chcemy przekazać w naszej zabawie Złoto od Złotych. Wchodzicie na stronę złoteprzeboje.pl, tam w formularzu piszecie odpowiedź na pewne proste pytanie. My wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze zgłoszenia. No i w poniedziałek dzwonimy z gwarantowaną 100 i 3 pytaniami. Każdy daje wam po 300 zł. Razem, nawet z moją humanistyczną matematyką, wychodzi, że można po prostu 1000 zgarnąć. I warto już wejść na stronę złoteprzeboje.pl, sprawę załatwić, formalności mieć za sobą, żeby w poniedziałek, bo to pojutrze, czekać na telefon i 1000 się cieszyć. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

optymistycznie, ale optymistycznie. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. A wrzesień i październik to są miesiące biegania. W Poznaniu ostatnio maraton się odbył. Jutro półmaraton w Krakowie. Będą utrudnienia dla kierowców, proszę uważać. Natomiast Kasia Kowalska, która przed chwilą, no, że śpiewa, to wiemy, a że biega, no, biega hobbystycznie, to już też wiemy. Natomiast jest, słuchajcie, Kasia Kowalska, lekkoatletka, olimpijka, i ona opowiadała kiedyś, że no, po jednej z konferencji prasowych podszedł do niej pewien Brytyjczyk z płytą CD Kasi Kowalskiej. No i uradowany poprosił o autograf. I duże było jego zdziwienie, kiedy lekkoatletka przekazała mu, że ta Kasia Kowalska od śpiewania to jednak inna Kasia. Dobre są te historie muzyczno-sportowe. A te piękne klimaty to Eruption. One Way Ticket.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto, schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka.

0: jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Survivor w Radiu Złote Przeboje. Patrzę w kalendarz, wczoraj 86. urodziny obchodziłby John Lennon. Już dziś zapraszam na jutrzejszą Złotą Piątkę z jego piosenkami i historiami. Jednak historia ta jest o tym, że nowe technologie czasem pomagają w muzyce, bo Paul McCartney wykorzystał technologię separacji dźwięku do oczyszczenia i wyodrębnienia starych, słabej jakości partii wokalnych Johna Lennona, zmiksowanych z pianinem podczas pracy nad utworem Now and Then. No i potem ten utwór tak wspaniale wybrzmiał. A no właśnie, a tak to by leżał w szufladzie i się kurzył. Jutro sporo Johna Lennona u nas na antenie w Złotej Piątce. Jeszcze raz polecam. I gram Paulę i Kiarę w tym momencie.

Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o tym, co dzieje się w polskich szkołach, ale będą też optymistyczne doniesienia sportowe. Będzie o sukcesie Huberta Hurkacza. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka ZOO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz.
7: Reklama. Sobotni poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje, 9:00 na zegarach, wiadomości w głośnikach.
8: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
9: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
8: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczydł Nowinę zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
10: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
8: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
11: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
8: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: A propos deszczu, to ten będzie padał w najbliższym czasie w Opolu, Częstochowie, Łodzi i dotrze do Warszawy. Pokapie też w Trójmieście. Po południu mokro we Wrocławiu. Tam 15 stopni, podobnie jak w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie, ale 17 w Kielcach czy Rzeszowie. Kasper Sosnowski, witam pięknie. Fajny jestem, prawda? Powiedziałem, że życiowy sukces Huberta Hurkacza, a o Izę to tak delikatnie pominąłem. Radio Złote Przeboje. W końcu mamy sobotę, zaczyna się weekend. Ja rozumiem, że słuchacze oczekują dobrych wiadomości. No to z dobrych wiadomości to teraz Lady Punk.

0: No tak trochę do pogody za oknem ta piosenka w Radiu Złote Przeboje, Cool and the Gang. No właśnie, wieczory teraz też szybko już się zaczynają. Pewnie część przed telewizorami wyląduje, a my wspieramy muzyczny program Hipster. Dziś wieczorem w drużynach Ela Romanowska, Rafał Maserak oraz Roxy Węgiel i Kevin Mgley, a gościem specjalnym dzisiejszego odcinka będzie Tatiana Okupnik. Piotr Kędzierski prowadzi program z Idą Nowakowską. No i o co dokładnie w programie chodzi, jeżeli ktoś jeszcze Hipstera nie oglądał?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy, które się znają, przez to właśnie wspominają. I my z Piotrem robimy przysłowiowe play, puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
0: Czyli dobrze mniej więcej lub dokładnie wiedzieć, kiedy dany przebój powstał. A my tu często te daty wymieniamy. M People z 94 roku już teraz.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego!
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje.

w Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która w wieku 21 lat rozpoczęła solową karierę, bo wcześniej jako nastolatka śpiewała w Destiny's Child. Mama piosenkarki w tej karierze pomogła, bo była fryzjerką, no to fryzury robiła, prawda? A jeszcze się interesowała modą, więc potem robiła też sceniczne kostiumy. Ale ta kariera Beyoncé łatwa nie była, głównie przez zakręty w życiu prywatnym, choroby, komplikacje przy ciążach, niewiernego męża, ale wyszła na prostą. I na tej prostej teraz się skupia. Tak a propos tego, że w życiu różnie bywa, to za moment piękne przesłanie Jacka Kawalca o życiu. A na razie zapraszam.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
14: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek.

Jacka Suflera w Radiu Złote Przeboje. A propos konfliktu z Jackiem Kowalcem, który z nowej budki odszedł, muzyk ostatnio obchodził urodziny, a członkowie budki złożyli mu urodzinowe życzenia w mediach społecznościowych. No nie był tym jakoś specjalnie wzruszony, napisał tak: nasze życie nie jest gładkim blatem stołu i jakby to powiedział Shrek, ma warstwy. Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień, zwłaszcza w dzień urodzin. Pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok. Ładne, również przy weekendzie, prawda? W weekend też odsuńmy wszystko, co złe i zostaje nam dobra muzyka.

te radosne rytmy w Radiu Złote Przeboje to oczywiście Samantha Fox. A w naszych wiadomościach o 10 za 6 minut wpadniemy na 125 urodziny. Czyje? Bo nie mogę powiedzieć kogo. Szczegóły za chwilę.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę o godzinie 10 zapraszamy na wiadomości.
8: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125 urodziny. Marcin Krzemiński, nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
9: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
8: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownicy oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Popadać dziś może niemal wszędzie. Teraz na Dolnym Śląsku i w Łodzi, a po południu w pozostałej części kraju. Wyjątkiem województwo zachodniopomorskie. Tam 15 stopni, trochę chłodniej, bo 13 w Białymstoku, 16 stopni w Katowicach, 18 w Krakowie. to ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas słuchają i mimo tego, że chmury, mimo tego, że jakiś przelotny deszcz, to się uśmiechają i mówią, że ładna pogoda. Tak trzymać, bo takiego optymizmu w ten weekend nam absolutnie potrzeba.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: Ja dostarczam najlepszą muzykę, również tą z lat 80. i 90. Przede wszystkim tą, proszę bardzo, jako się rzekło, 86. rok i Counting Crew.

Andrzej Zaucha w Radiu Złote Przeboje, C'est la vie. Czyli tak jest życie. Uwielbiam tę piosenkę też w wykonaniu Kuby Badacha i Anny Karwan. Pięknie razem brzmią. A słowa, którymi pewnie część słuchaczy się zachwycała przed chwilą, napisał Jacek Cygan. Całość brzmi znakomicie i proszę sobie wyobrazić, że Andrzej Zaucha nagrał utwór za jednym podejściem. Przekazał realizatorowi, że żadnych prób nie będzie, nie trzeba. No i miał rację. Zdolny był po prostu. Kto robi muzykę z filmu Dirty Dancing? Proszę nie kręcić pokrętłami, bo Time of My Life za chwilę, a na razie September.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
22: Panie Pascalu,
23: tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
25: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Simply Red w Radiu Złote Przeboje, który rusza w przyszłym roku na wielką europejską trasę koncertową, między innymi po Anglii, Holandii, Włoszech, Austrii, a najwięcej koncertów w Niemczech będzie. Polski niestety w jego planie nie ma. Obywa. Teraz u nas Jennifer Rush, która pod koniec września skończyła 66 lat, na koncerty nie wybiera się, a szkoda, bo można by na nich usłyszeć...

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Czyta lektor AI.

0: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3.

Martika w radiu Złote Przeboje. Patrzę sobie na statystyki. Coraz więcej wypadków z hulajnogami mamy niestety, ale też potrąceń rowerów, również elektrycznych, przez auta. No ja jak skręcam autem, to zawsze się denerwuję, że pędzącego rowerzysty nie zobaczę, szczególnie jak jest wieczór. Także dobrze, jakby oni byli dobrze oświetleni. No i przypominam, że rowerzysta to może przejechać przez ulicę przy pasach, jak ma ścieżkę rowerową, ale tak na zwykłym przejściu dla pieszych to musi zsiąść z roweru. Tyle teoria, bo praktyka jest inna. Szerokiej drogi sobie życzmy i Sonic posłuchajmy.

0: Duran Duran w Radiu Złote Przeboje z filmu Zabójczy Widok. To był 14 film o Jamesie Bondzie, a w sumie to było ich już 25. W naszych wiadomościach o 11 o dogadaniu się Trumpa z Putinem. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
15: Jeszcze chwila i będzie godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Mamy dla was wiadomości.
16: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie, skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji, do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Paprzon to bagatelizuje.
0: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc tutaj kibiców chyba jest mało.
16: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
15: Deszcz teraz na Śląsku i na Mazowszu, a po południu solidnie popada we Wrocławiu i powtórnie w Opolu. Ale na przykład w Rzeszowie, gdzie 19 stopni, sporo słońca. Słońce też w Szczecinie i Koszalinie, tam 15 stopni. I to dziś taka popularna temperatura.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Wolny weekend przed nami, 1 listopada w niedzielę. Sejm czas temu debatował, czy jak święto wypada w niedzielę, to dobrze byłoby oddać ten wolny dzień pracownikom. Co z tego wyszło?
17: Radio Złote Przeboje.
15: Szczegóły w tej sprawie u nas już za chwilę. Ciężko powiedzieć, że to są jakieś dobre informacje.
18: Zaprasza Kacper Sosnowski.
15: I gram tak, żeby uspokoić nerwy dla tych wszystkich, którzy patrzą za okna. Tam wiatr, deszcz, chmury, latawce jakieś, dmuchawce może też. Urszula na pewno w głośnikach już teraz.

10 po 11 OMD w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na kalendarz najbliższych dni wolnych. 14 października, w najbliższą środę, Dzień Nauczyciela. Będzie wolny dla uczniów od zajęć dydaktycznych, ale oczywiście aktywności tego dnia w szkole będą. Mam nadzieję, że też jakieś czekoladki albo życzenia dla nauczycieli, w tym dla wszystkich w trudnym czasie. Natomiast pierwszy dzień listopada w tym roku wypada w niedzielę. Debatowano w Sejmie czas temu, czy jak święto wypada w niedzielę, no to oddawać pracownikom wolny dzień gdzieś w tygodniu. No i puenta była taka, że nie. Także w niedzielę 1 listopada, jak ktoś na groby będzie jechał, no to w poniedziałek do pracy albo dzień urlopu. A to już Szagi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś słyszałem, że to artystka jednego przeboju. No to właśnie tu przed chwilą zaprezentowaliśmy następny Jestem Kobietą. A Dumka na dwa serca to Nieznana, a Dotyk też to była piękna piosenka, pamiętacie? No właśnie. A był też album wydany po angielsku, gdzie było m.in. When You Come Back To Me. No właśnie, powiem kiedyś, że jechałem kiedyś przez Szwajcarię, to było w latach 90. pod koniec tych lat, no i w radiu puszczano wtedy właśnie Edytę Górniak po angielsku, więc to była naprawdę artystka, która jak na polskie warunki została za granicą zauważona. Zresztą sprzedała ponad 500 000 swoich płyt na świecie właśnie. To teraz Francuzka, która też na świecie sprzedała sporo płyt, pewnie kilka milionów, Alize, Noa Lolita w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
9: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi.

0: również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej!
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje. A Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus jutro będzie gościem w programie Hitster. Tam będzie występował, natomiast dziś od południa będzie też gościem Marzeny Rogalskiej i sobie razem między innymi pośpiewają.
1: Tomku,

0: Britney Spears w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a w naszych wiadomościach w południe za kilka minut o wypadku autokaru w Turcji i rannych Polakach. Po 12 weekend jak marzenie, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
3: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
4: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
3: i 90.
5: I do dziś są kochane.
3: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
2: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
9: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
11: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie ma w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
10: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Pogoda.
10: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Wspaniała stylówka, wspaniała opalenizna, proszę pana.
14: Ja imię? Na czarno. Tomuś.
13: Imię? Tomuś, tak.
14: Nazwisko?
13: Nazwisko?
14: Rogalska.
13: Tomek Szczepanik, jak dobrze cię widzieć.
14: Dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność.
13: Słuchaj, już rok szkolny dawno się zaczął, a ty jesteś absolutnie w wakacyjnej formie, looku takim naprawdę.
14: Lekka opalenizna hiszpańska.
13: Nie zaszkodzi, senior. ¿Cómo estás?
14: Vamos, vamos.
13: Vamos, do 15. Radio Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik z nami. Tomku, jak to jest, że Pektus gra ze sobą 21 lat? W Pektusie czterej bracia. Pracujecie ze sobą i się przyjaźnicie. Komu wy to zawdzięczacie?
2: Kobietom. Kobietom od naszej mamy... Pozwolisz, że zacznę. Bogusia w naszym dzieciństwie nie miała łatwo z nami, bo my byliśmy raczej urwisami i wychowała nas twardą ręką. A taty często nie było w naszym dzieciństwie, ponieważ pracował za granicami po to, żebyśmy mieli, żeby każdy z nas miał swój pokoik w domu murowanym. Bo my wychowywaliśmy się w domu drewnianym z Bali, taki klasyczny stary domek góralski, sądecki, z Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, jeśli miałabym być precyzyjny.
1: Tam blisko jeziora Rożnowskiego?
2: Bardzo blisko, tak jest.
1: Ale wiesz, potem mogliście pójść każdy w swoją stronę, a wy trzymacie się razem, gracie razem, pracujecie razem. Dobra, ja tak powiedziałam, z rozpędu na wakacje jeździcie razem.
2: Na wakacje, na ferie. Przed chwilą, jadąc do ciebie, dostałem SMS-a od mojego brata. Zapraszam na grilla o 16. Przysięgam.
1: Jadę z tobą! Nie, ale to jest po prostu...
2: Słuchaj, żebym nie był naprawdę.
1: Który?
2: Mateusz. Mateusz wysłał mi.
1: Nie wytrzymam.
2: Mamy taką grupę Rodzina Szczepaników, proszę bardzo. Hej, jeśli macie ochotę, to zapraszamy do nas na grilla o 16. A mnie przepraszam, jadę na wywiad. Przyjedziemy z Marzenką.
1: Marzenka na to jak na lato. Zwłaszcza, że teraz Marzenka zagra Pektus Barcelona.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomek Szczepanik oczywiście. Serio jedziemy do Was na grilla?
2: W naszym domu rodzinnym zawsze drzwi były otwarte dla sąsiadów, dla kogoś, kto miał ochotę z nami do nas przyjść i spędzić z nami czas. I zawsze mówię, że mama zawsze miała coś słodkiego, a tata zawsze coś do ogórków.
1: To się nazywa porządna rodzina.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tak sobie pomyślałam, Tomku, Tomek Szczepanik, że jako rodzina się wspieracie i burzycie to powiedzonko, że z rodziną to najlepiej na zdjęciu.
2: Na pewno dużą rolę odegrała nasza mama i nasz tata, nasza babcia, stawiając na relacje w dzieciństwie. W naszym domu było skromnie, ale było dużo miłości, czyli były te relacje. Mama nas przytulała często, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, co jest dobrem, a co złem, dlaczego trzeba być uczciwym wobec drugiego człowieka, dlaczego nie wolno się spóźniać, bo to jest szacunek i tak dalej. I to wszystko przerobiliśmy w dzieciństwie przy naprawdę skromnych warunkach. My... No, przepraszam, ale ja do 8 klasy szedłem podstawowej i ja nie miałem toalety w domu. Naprawdę było mega skromnie, ale dzięki naszym rodzicom, dzięki no, mamie przede wszystkim, Bogusi, i tym wartościom, i tym prostym takim, wiesz, takim prostym słowom, które naprawdę dużo mogą. Przepraszam, dzień dobry, dziękuję. Dzisiaj nic nas nie zaskoczy. A wiesz doskonale, kiedy się spotykamy przy różnych okazjach.
1: Tak, przy różnych okazjach.
2: Jesteśmy otwarci na człowieka.
1: Tak,
2: jesteśmy radośni, uśmiechnięci.
1: Tak, to prawda.
2: I myślę, że tacy sami na scenie i poza sceną, tak?
1: Przez grzeczność nie zaprzeczę. I zagram Jennifer Lopez. Let's get loud.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Tomku Szczepaniku, za co jesteś sobie najbardziej wdzięczny po 21 latach funkcjonowania Pektusa?
2: Za to, że nie zatraciliśmy tej relacji rodzinnej i biznesowej. I to dla mnie, jako dla najstarszego z braci, to było absolutnym priorytetem, żeby się nie zatracić i żebyśmy w normalnych warunkach, kiedy usiadamy z rodzicami przy stole wigilijnym, możemy sobie podać rękę, życzyć wszystkiego najlepszego, nie rozmawiać o sprawach zawodowych, po prostu pobyć ze sobą.
3: Promocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: Już jutro po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
19: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
20: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na

0: żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
5: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Lider zespołu Pektus Tomek Szczepanik z nami. Tomku, zanim zacząłeś pisać, komponować swoje piosenki, jakie były twoje ulubione piosenki?
2: Tak naprawdę ja się wychowałem na muzyce folkowej. Wiesz, ja bardzo dużo znam utworów z Podhala. No i te pieśni z Podhala, z Zakopanego, one nieco się różnią od tego, na czym ja się wychowałem. Czyli sądecko, rzeszowsko, podkarpacko, pogórzańskie takie przyśpiewki. Żeby ci jakoś zobrazować
1: muzycznie,
2: no to na przykład, wiesz, Zakopane, czyli strzeliste góry, wierzchołki i tak dalej, i tak dalej. No to w dźwiękach jest podobnie. Na przykład... Ej, nie bój się, Janicku, nie bój się tego nic. A tu masz Rożnów, pogórzańskie śpiewanie i na przykład... Na biale woda, ładna dziewczyno, na biale woda. Uwiódłbym cię, ładne dziewce, uwiódłbym cię, ładne dziewce, ale cię skłoda, ładna dziewczyno, ale cię skłoda.
1: Robbie Williams nie jest góralem, ale daje radę. To ja ci teraz Robiego zagram. Feel.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pektus, i będzie o jego drugim domu, który odnalazł na Teneryfie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
0: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
11: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem 2 stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
13: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
12: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły 2 osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
13: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe 2 osoby poniosły śmierć.
12: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1000-setny dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W Orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
15: Senioras i seniores, Tomek Szczepanik jest ze mną.
16: Uno, dos, tres, cuatro! Vamos, ole!
15: Vamos, hablas español, Tomek Szczepanik. Znaczy, przepraszamy bardzo, no bo ta Hiszpania...
16: Tomek José Szczepanik.
15: Tomek José Szczepanik cały czas z nami i tak się cieszę, że jeszcze dwie godziny. O muzyce, o tym, że 21 lat stuknęło Pektusowi.
16: Ależ to minęłoż.
15: Seniores.
16: A jeszcze będzie... trochę motoryzacji.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie pytanie techniczne do mojego gościa Tomka Szczepanika. Czy piszesz szybko swoje przeboje?
2: U mnie proces trwa bardzo szybko. Kto nie nadąża, to niestety odpada z gry.
1: A kto nie nadąża?
2: To są tacy, którzy...
1: Kto nie nadąża?
2: Nienawidzę pracować wolno. Ja muszę pracować szybko i zwięźle. I wiesz, a propos też dzieciństwa. Jesteśmy nauczeni bardzo dyscypliny. Ja mam fetysz, nie potrafię się spóźnić. Dla mnie to jest jakiś po prostu koniec świata.
1: Aha.
2: Zawsze za 5.
1: No teraz byłeś nawet za 20, proszę cię. Słuchaj,
2: Ale to, jeśli chodzi o te prace, prawda, pisania utworów, to też... To musi trwać. To, również jak piszę piosenki dla kogoś, bo też zdarzyło mi się, że dla kogoś pisać.
1: Ale mówisz o tym, że i tak, ktokolwiek by to nie był, ty lubisz pracować szybko.
2: Tak, ja lubię pracować szybko, ale też wchodzę w przestrzeń, wchodzę w głęboką strukturę osoby, dla której piszę lub z którą pracuję. Mam taki dar do atencji i do przebywania z kimś na jednym metrze kwadratowym.
1: To ja teraz na jednym metrze kwadratowym przebywająca z tobą zagram ci Azteca Camera, Somewhere in My Heart.

0: Tomku Szczepaniku, powiedz mi taką rzecz, co ty planujesz na tych kolejnych 20 lat Pektusa.
1: No właściwie w tym momencie się zatrzymałem, dlatego że mieliśmy taki okres czysto rodzinny. Po prostu postawiliśmy sobie za cel, że dzieci zmienią szkoły, ustabilizujemy sobie nasze rodzinne sprawy, zrobimy remont domu, ale mówimy o czysto takim kompozytorskim podejściu, to na razie sobie dałem taki bufor uporządkowania spraw rodzinnych i myślę, po moich urodzinach 3 listopada rozpoczynam
0: kompozytorską robotę.
1: Komponuję piosenki. Tak.
2: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
5: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie. Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomek Szczepanik dalej z nami. Tomku, no mówią, że tam się szlajasz po programach różnych, nie tylko radiowych.
2: Muzycznych.
1: No, no.
2: Świetny program, uważam. Przede wszystkim taki program, który skłania do wspomnień. Mhm. Na przykład całowałem się pierwszy raz przy tej piosence. Kochaj mnie nieprzytomnie, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Przypomniało mi się to.
1: Jeszcze się tak całowałeś, no.
2: Teraz... we Fiacie 126P.
1: Bardzo ci dziękuję za te szczegóły.
2: Bardzo malutki samochodzik.
1: Było ciasto. Bardzo ci dziękuję, ja już to widzę. Już to sobie wyobraziłam.
2: Ale to o to chodzi w tym programie, żeby, tak, żeby sobie powspominać właśnie te fajne momenty z naszego życia, które no też budują, tak? Wspomnienia budują nasze istnienie. Piękny, fajny program o wspomnieniach, muzyczny program Hitster w Polsacie. Już jutro, oglądajcie.
1: Ale szkoda, że nie można powiedzieć, czy wygrałeś, czy nie, ale to się jutro wszystko
2: chyba
1: okaże,
2: to nie,
1: tak?
2: Ma aż takiego większego znaczenia.
1: I możesz powiedzieć, że wygrałeś.
2: Aczkolwiek nienawidzę przegrywać.
1: Ja akurat to rozumiem. Ukołyszę cię pięknym utworem, który kochasz. Perfekt, kołysanka dla nieznajomej.

0: No, no właśnie. No ja też się wzruszyłam. Szczepanik ma to do siebie. Tomek D'Artagnan Szczepanik ma to do siebie, że jego nie trzeba długo prosić, żeby zaśpiewał. Ja cię za to wielbię.
1: Chociaż warunki...
0: No nie, no ja wiem, no studio małe. To nie są warunki dla artysty, ale przestań.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który

0: Wspiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
9: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić, którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A ty nadal możesz być blisko, trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości, pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października, Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicje.
10: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku Szczepaniku, porozmawiajmy o pewnej wyspie, która się stała twoim drugim domem. Teneryfa. Dlaczego się w niej zakochałeś?
2: Tam jest najlepszy klimat do życia w ogóle. I mam tam ludzi, którzy tam mieszkają, którzy opowiadają, że zwiedzili cały świat. Azja, północ, południe. I na Teneryfie żyje się najlepiej, dlatego że jest najbardziej umiarkowany klimat. Przez cały rok. I jest świetne jedzenie i nie ma insektów.
1: Coś na ten temat wiem.
2: I nie ma insektów.
1: Ale czy jest wam dane cieszyć się z tego i jakoś sobie tak organizujecie to życie, że możecie tam na tej Teneryfce?
2: Widać gęsią skórkę, jak mówi, że czy tak? No ja już jestem jedną nogą na wyspie, bo kocham tę wyspę, kocham to jedzenie. Wyspa ma 7 stref klimatycznych, więc proszę mi uwierzyć, każdy znajdzie coś dla siebie. Północ, zielona, tak. Wilgotna, tak. Nieco chłodniejsza, południe słoneczne, wyspy, tak, piasek. Wszystko absolutnie się tam zgadza.
1: Nic dodać, nic ująć, drogi Tomeczku. Czas na Kylie Minogue, The Locomotion.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Tomkiem Szczepanikiem, liderem zespołu Pectus, który, uwaga, opowie o swojej nowej pasji pierogowej.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej masz. Reklama.
5: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym 3 dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
7: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
6: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
8: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
6: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
6: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
10: Witamy w kolejnej części programu Weekend jak marzenie. Z czym może się kojarzyć Tomek Szczepanik, lider, wokalista zespołu Pectus? No, z muzyką, ze sportem także, bo to niezły świr sportowy. Ale ostatnio nowa aktywność doszła.
11: Lepienie pierogów.
10: Proszę bardzo. Reszta za chwilę. Bądźcie z nami. Zapraszamy.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Mówią na mieście, że Tomek Szczepanik ma jakąś nową fiksację.
2: Słuchaj, ostatnio się zafiksowałem na pierogi. Robiłem z mamą pierogi przez tydzień.
1: Wytłumacz, robiłem z mamą pierogi, że chciałeś po prostu posiąść tajemnicę pierogową.
2: Pięknie powiedziane. Posiąść tajemnicę i tę tajemną wiedzę, na czym polega robienie pierogów w naszym regionie.
1: Ja ci powiem, ciasto, farsz, zalepiasz.
2: Nie, nic bardziej mylnego. Mąka. Klucz to jest mąka. Ale dowiedziałem się, że pierogi w naszym regionie wszystkie panie z koła gospodyń robią pierogi z mąki 450 pszennej poznańskiej. Postanowiłem zmienić ten magiczny przepis i zmienić mąkę na 500 pszenną poznańską, z czego wyszło ciasto delikatne, rozciągliwe, lekko żółte, nie rozkleja się przy gotowaniu.
1: Ale chcesz powiedzieć, że wam, starym koniom, mamusia cały czas robiła pierogi i dawała w prezencie?
2: Tak! Przy każdej możliwej okazji dostaję taki worek pierogów różnorakich, ukraińskie, nie wiem, z serem, na słodko.
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja, Tomku, chcę wszystkie. No dobra, ale najpierw ci zagram. Crowded House, Weather With You.

0: Tomku. Tomek Szczepanik oczywiście. Tomku, no to jak tak się odgrażasz z tymi pierogami, to pyknij mi trochę.
1: Nie pyknę ci pierogów, dlatego że cały fan polega na tym, że wszyscy robimy pierogi.
0: No to...
1: Ty robisz farsz, ja robię ciasto. Okej?
0: Okay? Okej. Okay. Okay. Dobrze, umówieni.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tomku, właściwie nie wiedząc, nie będąc świadomymi do końca, daliśmy receptę na to, jak żyć długo i w zdrowiu. Relacje plus aktywność
2: sport,
1: fizyczna.
2: Tak, sport.
1: Sport i relacje.
2: Moja żona jest teraz,
1: Monika, rzeczy.
2: Znacie się, jest po prostu zauroczona siłownią. Zrobiła sobie badania.
1: Aha.
2: Pani profesor stwierdziła, że jest 10 lat młodsza.
1: Czyli wiek biologiczny.
2: Pewne zdarzenia biologiczne, które mają swoje miejsce w danym wieku, cofnęły się o 10 lat.
1: No proszę pana.
2: W związku z aktywnościami, które na przykład jazda na rowerze, czy siłownia, czy spacer.
1: Tak. I takie tam różne, tak. W Olszczach tu była i pokazywała bicki. Ja jestem absolutnie za. Ja zaczęłam też trochę ćwiczyć w domu.
2: Deser można zjeść.
1: I wtedy bezkarnie jesz deser i słuchasz Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha.

0: Tomek Szczepanik z nami. 21 lat na scenie Pektusa. Czy możesz powiedzieć, opisać, jacy są wasi fani?
1: Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, naprawdę, ja to czuję ze sceny. To są ludzie, którzy no już 20 lat temu, powiedzmy, zaczęli przygodę z Pektusem, kiedy występowaliśmy po raz pierwszy w Opolu na festiwalu, czy w Sopocie. Często spotykamy się z taką właśnie, taką energią, że no, Tomku, jak słuchałam, czy słuchałem to, co chciałbym ci dać, to pierwsza piosenka na naszym weselu, wiesz, to tak buduje artystycznie i tak ludzko buduje, bo to co robimy ma sens.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Masz słabość do dobrych brzmień? 16 i 17 października Cuprum Arena gra z winyla. Giełda winyli i płyt CD. Klasyki, perełki, nowe odkrycia. Wpadnij, poszukaj, posłuchaj i odszukaj swój dźwięk. Cuprum Arena. Zapraszamy.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wygenerowano z AI.

0: pani masz.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały? Małe rytuały szczęścia.
2: No nie mam takich.
3: Bo nie mam takich rytuałów.
1: Ale kawa kawusia?
3: No kawka z żoną to jest taki też... Może pod kątem budowania takich relacji małżeńskich.
1: To kaweczka.
3: Często żartujemy, że ożeniłem się z tobą po to, żeby codziennie po południu, po obiedzie wypić z tobą kawę.
1: No i widzisz, i pięknie.
3: Jak teraz się zastanowiłem nad tymi, tymi ceremoniałami, to chyba większość naszego życia toczy się wokół jedzenia. Bo my lubimy jeść. I lubimy jeść dobre rzeczy. Takie
1: gotować
3: smaczne,
1: też dobre
3: takie...
1: rzeczy.
3: Właśnie uświadomiłem sobie, że w naszej rodzinie nie lubimy jeść byle czego. Żeby tylko zjeść i już nieważne. Jedzenie jest dla nas ważne.
1: Ważna też jest dla nas Gloria Gaynor, że ja tu uprzejmie przypomnę. Can't take my eyes off you. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

Janku Szczepaniku. Czego ci życzyć? Czego życzyć ci? Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. Nie przestawaj. Na pożegnanie, Tomku Szczepaniku. W złotym

0: mamą.
1: O, widzisz.
0: I z tobą, moja droga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Chodź, idziemy stąd na tego grilla. Dziękujemy wam bardzo.
0: Zapraszamy na program.
1: Absolutnie.
0: Hitster. Oglądajcie.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne 2 kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnej ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym 3 dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
6: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
5: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
7: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
5: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nadal w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 18. Trzy minuty po 15:00 pora rozpocząć wspólnie najpiękniejszą część weekendu, czyli drugą połowę sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zaczynamy naszą popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z taką podwójną dawką kofeiny. To będzie Bon Jovi.

Jego głos na koncertach potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. Nazywany był także ojcem chrzestnym soulu. To James Brown w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystkę, która kiedyś w wywiadzie w radiu Złote Przeboje zdradziła nam, że lubi muzykę zespołu Simple Red, za to my kochamy jej dźwięki. Przed wami Natalia Kuchulska.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.

0: Kawałek po kawałku.
1: Panie i panowie, to jest idealny moment na to, żeby nareszcie rozpocząć naszą sobotnią popołudniową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia ma 6 sekund. No a waszym zadaniem jest po prostu złożenie tych 3 fragmentów w jeden złoty przebój. Później przed 17 wystarczy do nas tylko zadzwonić pod 22 4 4 i 3 0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, zgarnia dziś butelkę termiczną i nasz fioletowy kubek. To teraz, kochani, pełne skupienie, przed nami 2-sekundowy fragment. Jeśli już coś wam tam świta, no to spokojnie, pomiędzy 16 a 17 pojawią się jeszcze 2 fragmenty złotego przeboju. Bądźcie zatem z nami i bądźcie czujni.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich

0: Dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

Ta artysta, który do dziś lubi pisać piosenki dla swoich dzieci, to Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje. A równo 25 lat temu pojawia się chyba najbardziej tajemniczy przebój tej oto gwiazdy. Przed wami Dido.

0: jednak wiele, ja po uszy zakochany jestem w tych kawałkach lat 80. i 90. i przyznam się wam szczerze, że za każdym razem coś nowego w nich odkrywam. A w Radiu Złote Przeboje już za moment tylko sprawdzone wiadomości punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
12: Największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. towarzyszą nam w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezydent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
14: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest 3 dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów 2 osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej dwa budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
13: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Do końca dnia w pogodzie dużo nam się nie zmieni. Nadal w całym kraju przelotne opady deszczu, ale także od czasu do czasu możemy zobaczyć na niebie słońce. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam nawet do 17-18. 3 minuty po 16. Jeśli nie macie żadnych planów na sobotnie popołudnie, to gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut pojawią się kolejne dwa fragmenty Złotego Przeboju w naszej zabawie kawałek po kawałku. A na dobry początek coś z rockowym pazurem Johnny B i The Hooters.

0: po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku biorę na tapetę jeden złoty przebój tnego na trzy różne długości. Pierwszy ma 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Za nami już 2-sekundowy fragment, a w tej godzinie pojawią się 2 fragmenty. To teraz pora na ten 4-sekundowy. Skupienie pełne i słuchamy. Jeśli już wiecie, kto śpiewa ten wielki złoty przebój, to spokojnie po ostatnim, 3 fragmencie 6-sekundowym, który pojawi się przed godziną 17, wtedy dzwonicie, a do wygrania dziś naprawdę cudowny zestaw gadżetów to butelka termiczna i nasz piękny fioletowy kubek, a numer telefonu 22443030 przyda Wam się przed 17.
0: Kawałek po kawałku.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga Linie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

To gwiazda, która w latach 80. bardzo często nagrywała duety z wielkimi muzykami tego świata, między innymi z zespołem Pet Shop Boys. To Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. Są takie duety z lat 80., które wywołują miłe wspomnienia, no i dla mnie osobiście ten duet robi wrażenie do dziś. Suzy Quatro i Chris Norman. I love it.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Kiciu,
13: a?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce

0: Kawałek po kawałku.
1: W zabawie kawałek po kawałku za kilka sekund będzie chyba już wszystko jasne, kto wykonuje dziś ten wielki złoty przebój, który pociąłem na trzy różne kawałki. Do wygrania przypomnę dzisiaj cudowny zestaw gadżetów, butelka termiczna i fioletowy kubek, oczywiście z logo Radia Złote Przeboje. To panie i panowie, to teraz chyba pełne skupienie przed nami, bo musimy wysłuchać w całości 6-sekundowego kawałka. Jeśli będziecie wiedzieć, kto wykonuje ten przebój, to już za moment. Dzwońcie pod 224-4-3-0. Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią, wygrywa zestaw gadżetów. To słuchamy. To już teraz odpalam nasz numer telefonu 224-4-3-0 i czekam na prawidłową odpowiedź, a finał naszej zabawy po 17.

0: Ach, bez końca można nucić takie kultowe kawałki lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. A już po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 17 w Radiu Złote Przeboje pojawi się finał zabawy kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Mój tani weekend, moje Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

0: Późne sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Pora na tylko sprawdzone wiadomości.
1: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane, to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, to 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli wybieracie się na późno popołudniowy spacer, to radzę zabrać parasole, bo na pewno przydadzą nam się w całym kraju. Najchłodniej o 17 było w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 17. 3 minuty po 17:00 w tej godzinie emocji i wrażeń na pewno nie zabraknie, bo przed nami finał zabawy kawałek po kawałku. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, gorąco Was zapraszam na tą kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90.

Australijska gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, kiedyś w wywiadzie zdradziła, że pisała go po nocach. To Natalie Imbruglia i jej słynny Torn w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: po kawałku.
1: Pora już na finał naszej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Za nami trzy fragmenty złotego przeboju. Wy musieliście z tych trzech klocków ułożyć jeden złoty przebój. Jako pierwsza dodzwoniła się do radia Złote Przeboje z prawidłową odpowiedzią Basia. Dzień dobry, Basiu, witam cię bardzo gorąco w Radiu Złote Przeboje.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Jak tam, Basiu, spędzasz weekend? Co porabiasz?
2: No właśnie wróciłam z weekendowych zakupów.
1: A, widzisz, czyli lodówka zaopatrzona do poniedziałku do rana starczy.
2: Oj, na cały tydzień.
1: Basiu, to jako pierwsza dodzwoniłaś się po 2244 i 3-0. Powiedziałaś mi, kto wykonuje ten wielki złoty przebój, ale zanim padnie poprawna odpowiedź, to chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali tej ostatniej 6-sekundowej wersji. To teraz, Basiu, masz głos. Kto wykonuje ten wielki złoty przebój?
2: ABBA.
1: No jasne, że tak. W takim razie gratuluję ci doskonałego ucha do złotych przebojów, a zestaw gadżetów, czyli butelka termiczna i fioletowy kubek, wędrują do ciebie. Przyjemnego weekendu ze złotymi przebojami. Raz jeszcze wielkie gratulacje.
2: Super, dziękuję.
0: Kawałek po kawałku.
1: A my gramy teraz w całości kawałek, który dziś zagrał główną rolę. To ABBA.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999.

0: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Kiedy choroba odbiera siły bliskiej osoby, pojawia się strach. Czy dam radę? Czy mogę jeszcze pomóc?
3: Możesz powierzyć opiekę tym, którzy wiedzą, jak to robić. Którzy ukoją ból, zadbają o komfort i godność. A Ty nadal możesz być blisko. Trzymać za rękę, przytulić, kochać. Hospicjum nie odbiera bliskości. Pomaga ją zachować. Powierzasz, nie oddajesz. 10 października. Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Fundacja Polskie Hospicja.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Reklama.
14: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Tak wam gramy w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboja. Po godzinie 18 rusza program Czas Gwiazd. Autor tego programu Mariusz Telmaszczyk już obok mnie. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór. Obecny będzie się działo, to ci mogę powiedzieć państwu.
0: Wiem, że dzisiaj przy twojej muzyce będzie można poruszać sobie bioderkami, to prawda?
1: Tak jest. Jeśli kochacie klimaty latino, no to dobrze trafiliście. Po godzinie 18 będzie i Ricky Martin, i Jennifer Lopez, Lambada, Shakira i mnóstwo rzeczy, które idealnie można sobie włączyć, pobudzić się podczas tych jesiennych wieczorów, bo nie musi być smutno, prawda?
0: Pewnie, że tak, czyli krótko mówiąc, oby do wiosny. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 18. Wojtek Babiarczyk, cudownego wieczoru wam życzę.

godzinkę, patrzę na zegarek, powoli zbliżamy się do godziny 18, a więc za moment w Radiu Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, będzie też pogoda i tu niezłe wiadomości, jutro w niedzielę będzie nieco lepiej, a po 18 czas gwiazd i dzisiaj muzyka latynoska, więc będzie można dać głośniej, słuchając Shakiry, Ricky Martina, Jennifer Lopez, czy też Enrique Iglesiasa.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.
11: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
13: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
12: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
14: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był guru. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
12: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jak sami widzicie, jesień nastała, ale jutro może być trochę lepiej. Trochę więcej słońca, głównie w centrum i też na północy. A w pozostałych regionach czasem słońce, czasem też przelotny deszcz. Jutro na termometrach 14 stopni w okolicach Trójmiasta, 15 w centrum, na południu również 15-16 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Jak co tydzień w sobotę, program Czas Gwiazd, Mariusz Stelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Za oknem jesień, szaro, buro i ponuro, ale nie w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj dominuje muzyka latynoska. A jako dowód Shakira, dziewczyna, która stworzyła same hymny Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz ten kawałek Whatever, Whatever.

0: Czas gwiazd.
1: Pogoda jest jaka jest, dlatego dziś trzeba sobie jakoś radzić, pobudzić się na przykład muzyką latynoską w Radiu Złote Przeboje. I na początek La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, Vince Richie Valens, przerobił ją na taki energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No a prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka też poprosiła, aby jego piosenki nagrać zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu. Owszem, już byli cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się też pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdzamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Reklama.

Jennifer Lopez to jedna z artystek, która na przełomie XX i XXI wieku była dosłownie wszędzie. Śpiewała przeboje grane w radiu, w klubach, występowała w hollywoodzkich filmach, a jej styl kopiowały kobiety na całym świecie. Zanim jednak stała się słynną J-Lo, była dziewczyną z nowojorskiego Bronxu, która owszem marzyła o karierze w showbiznesie, ale zaczynała od tańca.

Przełomem w jej życiu była główna rola w filmie Selena, opowiadającym prawdziwą historię piosenkarki zamordowanej w 1995 roku. Rola przyniosła jej ogromne zainteresowanie mediów i nominacje do Złotego Globu. Co ważne, Jennifer stała się jedną z pierwszych latynoskich aktorek, które zdobyły tak znaczącą pozycję na amerykańskim rynku. Za rolę w Selenie miała otrzymać $1 milion i według szeroko opisywanych wówczas doniesień była to rekordowa garza dla latynoskiej aktorki. To właśnie wtedy narodził się pomysł, by J.Lo sprawdziła się w muzyce. Jak wiemy, był to strzał w dziesiątkę, bo to jej zawdzięczamy takie numery jak Waiting for Tonight, Let's Get Loud, Jenny from the Block, czy też Ain't It Funny, który doczekał się bardzo filmowego teledysku. Historia zaczyna się tutaj w drodze, Jennifer podróżuje samochodem, spotyka wróżkę, która zagląda w jej przyszłość za pomocą kart, a potem zamienia się to w jedną wielką komedię romantyczną i wszystko to w odcieniach sepi. Naprawdę zacny teledysk. Słuchamy Jennifer Lopez.

Czas gwiazd. W Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Meksyku. Got a black magic woman. Carlos Santana, jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów w historii, z którym to nagrywać chcieli dosłownie wszyscy. Steven Tyler, Aerosmith, Michael Jackson, Eric Clapton, Shakira czy też Rob Thomas, z którym zresztą nagrał przebój Smooth.

Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Carlos przeszedł szkołę życia. Jako 11-latek grywał na ulicach dla amerykańskich turystów. Wspominał, że wołał do nich, proponując im piosenkę za 50 centów. W tym samym czasie też jego brat sprzedawał m.in. gumę do rzucia. Wszystko po to, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu i mieć za co żyć.

Ale wracając do sukcesów Santany, jego najważniejszej płyty, czyli Supernatural, nie zapomniał o swoich korzeniach, zapraszając tam meksykański zespół Mana. Razem zagrali kawałek Corazón Espinado, co oznacza ser.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż.
6: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga.
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
21: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Miło mi być z wami w programie Tydzień w Legnicy, w którym jak zawsze czeka na was spora porcja informacji i opowieści o tym, co w Legnicy i na Dolnym Śląsku się dzieje. Strzelnice w szkołach, nowy sezon koncertowy w Legnicy czy obchody 130-lecia działania kina w Legnicy. Między innymi o tym u nas posłuchacie, ale na początek taniec. Zespół pieśni tańca Legnica rekrutuje i o tym w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam szefowa zespołu Elżbieta Andrusieczko-Tor.
1: Aktywnie w Legnicy.
22: Ja już jestem gruntownie przeszkolony, jeśli chodzi o działalność zespołu pieśni i tańca Legnica. Pani Elżbieta już mnie nieraz tu przeczołgała. z urokiem oczywiście, więc ja wiem, ale państwo nie wiedzą. Państwo nie wiedzą, dlaczego by trzeba przyjść do zespołu. Państwo młodzi, którzy mogliby przyjść sami, albo też państwo starsi, którzy mają dzieci, które mogliby do tego zespołu przyprowadzić. Po co, dlaczego, jak, kiedy, wszystko to, bo oczywiście mówimy to w kontekście tego, że rekrutujemy.
2: To znaczy tak, ja myślę, że ci tacy młodzi, młodsi, najmłodsi i najstarsi i ci, którzy przyprowadzają nawet dzieci, też razem z tymi dziećmi do nas mogą przyjść. W tej chwili zapraszamy wszystkich Państwa, którzy skończyli przynajmniej 7 lat, bo tak jest chyba najmądrzej. I tych, którzy jeszcze nie mają 107, też zapraszamy. Dla wszystkich Państwa mamy propozycję tańca, śpiewu, a może gry na jakimś instrumencie. Zależy, co kto lubi.
22: Czyli widzi pani, to szkoleniom nigdy dość. Czyli może być tak, że przyjdą rodzice z dziećmi i będą razem przychodzili na próby?
2: Rodzice z dziećmi, z dziadkami, a dlaczego nie?
22: Proszę, 3 pokolenia pani zmieściła. Ja zaskoczony 2, pani zmieściła 3.
2: Drodzy Państwo, każdy tańczyć może. Musi tylko bardzo, bardzo chcieć. Wcale nie musi być super muzykalny.
22: To tak jak ze śpiewem. Śpiewać też każdy może.
2: No może to trochę inaczej, bo w ton trafić jest trudniej. Ale nauczyć się tańczyć w taki sposób, żeby tańczyć tak jak inni, może każdy. Mamy na to sposób, że każdy z Państwa może z nami zatańczyć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za rok, może za 5 lat. Tego nie wiemy. Ale wtedy, kiedy Państwo poczują się dobrze na sali i będą czuli, że mogą wejść na scenę, wtedy dopiero wchodzą. Nic na siłę, ale wszystko delikatnie popychając do przodu, ucząc się, wszystko możemy zrobić.
22: Kto tam uczy tych ludzi, którzy przychodzą?
2: Ano ja, pani Anna Zięba, pan Kamil Zemła. To są osoby, które w tej chwili pracują w zespole i mogą nauczyć was muzyki, tańca. Pani Konstancja Mozolewska będzie przyjmowała też dzieci, które zechcą tylko i wyłącznie śpiewać. Mogą to być w wieku szkoły podstawowej lub średniej, może studenci, którzy chcieliby się nauczyć śpiewać, chcieliby wejść w ludowiznę, to zapraszam, na pewno znajdą u nas miejsce.
22: Ludowiznę to jakaś taka, to taki slang chyba branżowy.
2: No cóż, dzisiaj, kiedy mówimy o tańcach ludowych, często się to niestety bardzo źle kojarzy, a my chcielibyśmy wprowadzić taką lekko stylizowaną formę tego tańca. My na to mówimy po prostu ludowizna, bo opiera się to jak najbardziej na tańcu, na śpiewie ludowym. Ale nie jest to czysto autentyczny taniec. Tak jak dzisiaj wideoklip trwa kilka sekund, tak my musieliśmy troszkę pozmieniać. To nie może być 17, 18, 25 zwrotka piosenki, którą kiedyś panie śpiewały. Wtedy, kiedy darły pierze albo kiedy przebierały jakieś zboża, to wtedy można było sobie siedzieć, śpiewać i śpiewać i śpiewać i dorabiać kolejną zwrotkę. Dzisiaj niestety musi mieć to szybkość po to, żeby zainteresować publiczność, po to, żeby były popisy i po to, żeby każdy w tym dobrze się czuł, więc troszeczkę jest to zmienione. Dlatego ja to po prostu nazywam taką fajną ludowizną, ciekawą, inną w formie, ale myślę, że dającą zadowolenie i dla tych, którzy są na scenie, i dla tych, którzy to oglądają.
21: Więcej o tym, jak to jest być w zespole pieśni i tańca Legnica, jeszcze w kolejnej części naszego programu, bo teraz zmieniamy dziedzinę sztuki. Kino w Legnicy obchodzi swój jubileusz. Mija właśnie 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Z tej okazji w mieście sporo wydarzeń, a u nas podróż po dawnych kinach Legnicy.
3: Ciekawa Legnica.
5: Jeżeli historię kina mierzyć od słynnego paryskiego pokazu braci Lumière z 28 grudnia 1895 roku, to Legniczanie nie musieli zbyt długo czekać na pierwszy pokaz kinowy. Odbył się on na początku listopada 1896 roku. Żywe fotografie zaprezentowano w sali Bismarka, znajdującej się w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus przy obecnej ulicy Karfantego.
23: Zgromadzeni tam wówczas goście mogli obejrzeć takie ujęcie, jak na przykład wizytę rosyjskiego cara w stolicy Francji, paryski ruch uliczny, przejeżdżający na stację pociąg, życie na codzienne nadmorskiego kurortu, pokazy umiejętności tancerek oraz krótkie sceny humorystyczne.
5: Przez następną dekadę film był upowszechniany przez kina objazdowe, które organizowały projekcje w wynajmowanych przestrzeniach lub takie, które w czasie festynów i jarmarków budowały własne wolnostojące konstrukcje.
23: W Legnicy takimi miejscami były m.in. wspomniany już Badehaus, Dom Strzelecki w Parku Miejskim oraz Koncert Hall przy ulicy Skarbowej. Z kolei namioty z objazdowymi kinami rozbijano na parkowych błoniach. Z czasem żywe fotografie trafiły do programów popularnych wówczas teatrów rozmaitości. Uczyniono tak w lokalu przy ulicy Skarbowej, który wówczas określany był już jako Central Theater.
5: W drugiej połowie pierwszej dekady XX wieku w Niemczech zapanował prawdziwy boom na otwieranie kin stacjonarnych. W Liegnitz pionierem został Georg Adam, który w lipcu 1907 roku uruchomił kinematograf Metropol.
23: Biznes był zlokalizowany przy placu Wilsona, w kamienicy na rogu ulic Wrocławskiej i Parkowej. Funkcjonował przez ponad 3 lata i było to przedsięwzięcie dosyć kameralne. O wiele dłużej działało kino uruchomione w październiku 1907 roku w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus, dysponujące w chwili otwarcia 200 miejscami siedzącymi. Pod różnymi nazwami i z krótkimi przerwami przetrwało do lat 20. Ówczesny repertuar to tzw. programy numerowe. Składały się zazwyczaj z około 10 krótkich filmów o najróżniejszej tematyce. Zasadniczo nie liczył się pojedynczy obraz, a całość programu, który musiał być jak najbardziej atrakcyjny dla widza.
5: Jako trzecie powstało małe kino salonowe mieszczące się przy ulicy Środkowej 14, w samym sercu legnickiej starówki, pośród licznych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych.
23: Iluzjon uruchomiono w Boże Narodzenie 1908 roku. Znajdował się w ciągu nieistniejących już dzisiaj kamienic zlokalizowanych pomiędzy ulicą Paderewskiego i ulicą Młynarską. Działał jednak tylko przez kilka miesięcy. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba uruchomienia w tym miejscu kina w sierpniu 1909 roku, które zamknięto jeszcze przed końcem tego samego roku.
5: Za jeszcze bardziej zaskakujące miejsce, gdzie można byłoby uruchomić taki biznes, należałoby uznać lokalizację kina Walhalla, które mieściło się w dawnym budynku świątyni.
23: Magistrat kupił budynek w 1898 roku i przeznaczył go na przestrzeń wystawienniczą Legnickiego Stowarzyszenia Sztuki. We wrześniu 1910 roku Ewald Hermann otworzył w nim natomiast Iluzjon. Reklamowano go jako największy na Śląsku. To jednak nie do końca prawda, aczkolwiek 500 dostępnych miejsc stawiało Walhalle pod tym względem w czołówce kin w naszym regionie. Później kilkukrotnie zmieniała właściciela. To tam legniczanie mogli po raz pierwszy podziwiać Astę Nielsen oraz inne ówczesne gwiazdy kina niemego. W tym czasie zaczynało się bowiem rodzić tzw. kino gwiazdorskie.
5: Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny dwa kina zostały uruchomione na legnickich kartuzach. Jako pierwsze otworzone zostało Apollo Theater, znajdujące się przy ulicy Daszyńskiego. Doszło do tego w kwietniu 1911 roku.
23: Był to mały Iluzjon, o którego funkcjonowaniu nie wiemy zbyt wiele. Przetrwał zresztą zaledwie kilkanaście miesięcy. O wiele dłużej działało uruchomione w kwietniu 1912 roku przez Martina Golbsa kino Monopol, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego i Daszyńskiego. Jego historia sięga do początku lat 20.
5: W okresie międzywojennym kinowym biznesem Legnicy zawładnął jeden człowiek, Richard Elfman. Swoją ekspansję na lokalnym rynku rozpoczął w roku 1918 od przejęcia kina przy ulicy Biskupiej, które zostało uruchomione w 1912 roku. Natomiast w grudniu 1919 roku po gruntownej przebudowie uruchomił kino przy ulicy Skarbowej.
23: Central Ligspiele, bo taką nazwę przyjęto, stało się chlubą Elfmana i najważniejszym ogniwem prowadzonego przez niego zjednoczenia kin. We wrześniu 1921 roku przejął trzecie kino, Walhalle. Ta jednak ze względu na zły stan techniczny została kilka lat później zamknięta i rozebrana. Jej miejsce w biznesie Elfmana zajął Iluzjon w gospodzie przy ulicy Kartuskiej, gdzie wcześniej, poczynając od 1919 roku, kilka razy z lepszym lub gorszym skutkiem uruchamiano kino.
5: W drugiej połowie lat 20. jedynym realnym konkurentem dla kin zjednoczenia był Crystal Palace przy ulicy Wrocławskiej, uruchomiony w grudniu 1926 roku przez jednego z byłych współpracowników Elfmana.
23: Wcześniej w tym miejscu przez wiele lat funkcjonowała gospoda, a wraz z nią estrada i teatr rozmaitości. W trakcie I wojny światowej i zaraz po niej podjęto próbę uruchomienia tam kina, ale ani Victoria Ligspiele, ani Astoria Ligspiele nie zapisały zbyt długiej karty w historii lokalnych Iluzjonów. W latach 30. kino przy ulicy Wrocławskiej również zostało przejęte przez Zjednoczenie Kin Elfmana. On sam jednak tego nie dożył, bo zmarł w 1930 roku.
21: Do historii legnickich kin jeszcze wrócimy, bo teraz współczesność, Dawid Filipowski i informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
6: Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w PSZOK-ach.
7: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
6: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
8: Wtorek.
6: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzyszewska, wiceprezydentka Legnicy.
9: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
6: Zapisy już trwają.
8: Środa.
6: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
10: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
6: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Od wczoraj zablokowana jest droga ekspresowa S3. W jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Objazdy prowadzą Krajową Piątką i drogą wojewódzką 320. A w Legnicy ulica Spokojna przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową.
8: Czwartek.
6: 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19, ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
9: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
21: Plenerowa wystawa na rynku, konferencja naukowa czy seanse klasyki kina niemego, także z muzyką na żywo. Tak Legnica świętuje swój filmowy jubileusz, bo właśnie mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w naszym mieście. A u nas z tej okazji o historii legnickich kin opowiada Marek Żak z Muzeum Miedzi.
8: Ciekawostki o Legnicy.
23: 14 marca 1930 roku doszło w Legnicy do pierwszego pokazu filmu dźwiękowego. Był to dramat Atlantyk opowiadający historię słynnego Titanica. Wyświetlono go w kinie przy ulicy Skarbowej.
5: Jedynym kinem, które zostało uruchomione w latach 30. XX wieku w Legnicy, był Iluzją Wintergarten przy ulicy Łąkowej 2. Było to miejsce, gdzie już od kilkudziesięciu lat istniał lokal o tej samej nazwie.
23: Iluzjon, należący do Friedricha Tietze i Józefa Kloze, zainaugurował swoją działalność w grudniu 1932 roku filmem Fryderyka. Był w tym czasie jedynym kinem w tej części miasta.
5: Po wybuchu II wojny światowej legnickie kina działały bez zakłóceń. Co więcej, w czerwcu 1942 roku doszło do uruchomienia nowego kina przy ulicy Nowy Świat.
23: Nie był to pierwszy raz, kiedy kinematografia wkroczyła do tego gmachu. W 1919 roku uruchomiono tutaj bowiem kino Jupiter. Działało jednak niespełna 2 lata.
5: Przebudowany pod nową funkcję gmach mógł pomieścić 500 widzów. Co więcej, na łamach lokalnej prasy chwalono takie nowinki technologiczne jak podświetlane numery siedzeń.
23: Kino miało być jednak tylko rozwiązaniem zastępczym na czas wojny. W planach było bowiem wybudowanie całkowicie nowego iluzjonu przy ulicy Dziennikarskiej.
5: Już w maju roku 1945 w kinie przy ulicy Skarbowej, przemianowanym przez Polaków na kino Polonia, odbyła się pierwsza projekcja filmowa. Zebrani wówczas widzowie mogli obejrzeć radziecki film Kutuzow, przenoszący ich w epokę wojen napoleońskich.
23: Jeszcze w 1945 roku kino zostało przekazane lokalnemu kołu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które prowadziło je do drugiej połowy roku 1948. Gmach spełniał wówczas jednak o wiele więcej funkcji. Organizowano w nim występy artystyczne, przedstawienia teatralne, ale także uroczyste akademie i zebrania. W latach 50. zaczęło działać w tym miejscu kino Ognisko.
5: Warto wiedzieć, że zanim w roku 1946 kino Bałtyk zostało uruchomione przy ulicy Wrocławskiej, przez kilkanaście miesięcy wcześniej funkcjonowało pod innym adresem.
23: Bałtyk uruchomiono w sierpniu 1945 roku przy ulicy Łąkowej i podobnie jak Polonia, sala służyła też do organizacji zebrań, akademii oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Wielbiciele kina powrócili też na ulicę Biskupią, gdzie w lutym 1950 roku udostępniono kino Piast. Inauguracja jego działalności była jednym z punktów programu obchodu 5. rocznicy tzw. wyzwolenia Legnicy. Sam Piast otrzymał wówczas profil kina młodzieżowego.
5: We wrześniu 1957 roku swoje własne kino przy ulicy Łąkowej uruchomił Związek Zawodowy Kolejarzy. Już wcześniej, bo od 1949 roku mieściła się tutaj kolejowa świetlica, z czasem przekształcona w słynny Dom Kultury Kolejarz.
23: Lokalizacja nie była przypadkowa. Dawne Kartuzy były miejscem, gdzie po wojnie osiedliła się liczna grupa pracowników kolei. Sam Kolejarz był dla tej dzielnicy prawdziwym centrum kulturalno-oświatowo-rozrywkowym. Kino dopełniło ofertę Domu Kultury i szybko stało się jego integralną częścią. Miejsc, w których można było wówczas obejrzeć dobry film, było jednak o wiele więcej. W latach 50. pojawiają się informacje o zielonym kinie funkcjonującym w cieplejsze miesiące w Parku Miejskim. Filmy wyświetlano również w Domu Kultury imienia Gerszona Duła przy ulicy Nowy Świat, należącym wówczas do legnickiej mniejszości żydowskiej. W latach 60. istniało także kino oświatowe przy ulicy Jordana, najpierw pod nazwą Kamera, a później Jutrzenka. Do tej wyliczanki należałoby także dodać działające w naszym mieście kina radzieckie. Jedno z nich funkcjonowało w gmachu Domu Oficera.
5: Lokalne kina były w tamtym czasie jednymi z najbardziej charakterystycznych punktów Legnicy, które wszyscy doskonale znali. W pamięci mieszkańców zachowało się wiele ciepłych wspomnień związanych z wizytami przy ulicy Skarbowej, Wrocławskiej, Biskupiej czy Łąkowej. Jednakże z największą estymą wspominane są kinowe poranki dla dzieci, na których wychowały się pokolenia naszych rodziców oraz dziadków.
23: Dzisiaj jedynym miejscem, które pamięta o tamtych czasach, jest wciąż działające kino Piast. Inne są już niestety historią. Kino Kolejarz zakończyło swoją działalność pod koniec lat 70., kiedy przekształcono je w kino oświatowe przy Domu Kultury. Kolejne lata to jednak schyłek Kolejarza, który ostatecznie zamknięty i opuszczony niszczą. W 2014 roku przeprowadzono jego rozbiórkę. Kino Bałtyk zostało zamknięte w 1981 roku ze względu na zły stan budynku. Chociaż obiecywano remont, finalnie zabrakło na to pieniędzy. W latach 90. zostało wyburzone. Do końca pierwszej dekady XXI wieku przetrwało kino Ognisko.
21: I w budynku tego kina po remoncie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. A na naszej antenie ponownie witamy Elżbietę Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Do zespołu można teraz dołączyć. Czemu warto? Oto szefową grupy pyta Maciej Czujko.
11: Miliony pytań przez głowę, popisy, czyli co to są te popisy? Jakieś spektakularne podskoki, podrzuty, obroty?
2: Też, powiem też, ponieważ były tańce, które miały w swoim w środku zawartości popis mężczyzny, który chciał się popisać przed jakąś młodą kobietą, że jest sprawny, że nadaje się na męża, więc wprowadzamy...
11: To się dzieje i do dziś.
2: Tak, dzieje się, ale inaczej.
11: Tak, tak, zdecydowanie.
2: Albo popisy panienek, które w super wyprasowanych haleczkach, świetnie wykrochmalonych, pięknie wyszytych, obracały się, żeby pokazać, jakie są pracowite, bo miały nawet halkę wyszytą. Więc dzisiaj pokazujemy takie obroty, że ona mogła się 5-7 razy obrócić, dała rady, w głowie jej się nie zakręciło, czyli jest silna, czyli jest zdolna rodzić kolejne dzieci, czyli może być fajną żoną. Takie popisy wprowadza się dzisiaj na scenę z innego powodu. Z tego powodu, że ludzie potrzebują też tego, żeby ktoś się popisał, pokazał, jak jest silny, jak jest zwrotny, jak jest podskoczny i jak...
22: I człowiek jest wspaniały.
2: No bo jest wspaniały tak naprawdę, wiele może.
22: No bywa różnie.
2: I każdy z nas tam w głębi potrzebuje się troszkę popisać i pokazać, jaki jest dobry. A może ma już 60 lat i chciałby pokazać, że jeszcze ma werwę, że jeszcze się czuje na 40-latka. Nie musi biegać po ulicy i pokazywać, krzyczeć: super jestem facet, super jestem kobita, ale może przyjść u nas, zatańczyć i dobrze poczuć się na scenie, a wszyscy jego znajomi, koledzy, koleżanki, mąż, żona, rodzina powiedzą: ty jesteś w całkiem dobrej formie. A to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nam przyklasnął chociaż raz i żebyśmy się poczuli ważni.
22: No nie ma się co popisywać na wariata, zawsze trzeba to robić z głową, a przyjść do zespołu pieśni i tańca Legnica to takie popisywanie z głową.
2: No i zaskakujemy naszych znajomych, sąsiadów, że jeszcze coś potrafimy, że możemy zatańczyć walczyka, polkę, że możemy oberka
22: Coś nowego, coś inspirującego, coś ciekawego, bo to ja mam takie spostrzeżenie już w 40 roku mojego życia, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Nawet jeśli nam się to wydaje mało rzeczywiście takie, bo ludowizna może się wydawać mało ekscytująca, mało nowoczesna, mało spektakularna, mało imponująca, mało modna, ale wszystko co jest nowe jest fajne, a ta ludowizna też, jak tu rozmawiam z Państwem właśnie o tych kwestiach folkloru, to chyba wraca trochę do łask.
2: Chyba wraca i to dosyć mocno wraca. Ludzie teraz dopiero zauważają, co jest w niej pięknego. Okazuje się, że każdy taniec współczesny, nowoczesny jest oparty na krokach ludowych. Nie ma innej opcji. I okazuje się, że jak pod naszą ludowiznę podłożymy muzykę współczesną, to spokojnie możemy to samo zatańczyć i nikt nie zauważy, co to jest czasami.
22: No i jak pani Ela weźmie w obroty takiego delikwenta, to mu wypracuje taki warsztat, że on na każdej imprezie zatańczy do popowych rytmów, nieprawdaż?
2: Nie wiem czy ja, ale to każdy nauczyciel tańca stara się chyba, żeby ten uczeń jego potrafił znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i na każdej, nie tylko zabawie, ale imprezie, żeby potrafił zabłysnąć, żeby był elokwentny, żeby potrafił się zachować przy stole. To się zaczyna od ludowizny, a tak naprawdę to uczymy się wszystkiego.
22: Czyli na przykład jeśli ktoś siedzi i trochę się nudzi i chciałby spróbować czegoś ciekawego, to zamiast płacić miliony złotych za różne kursy, cuda nie widy, że tak się wyrażę ogólnie, no to po prostu można przyjść i tutaj pofikać przecież za darmo.
2: Można przyjść do nas, poskakać, potańczyć, pobawić się, nauczyć się podstaw klasyki, chodzenia, bo to wcale nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym, a przede wszystkim oddychać, bo często siedzimy przed telewizorem i zapominamy, że trzeba też mieć płuca i że trzeba oddychać. Zauważcie Państwo, że zazwyczaj instruktorzy tańca nie wyglądają na swój wiek. A dlaczego? Bo bardzo dużo ćwiczą. Tak samo tancerze. Więc im więcej tańczymy, im więcej dajemy z siebie, tym lepsza rehabilitacja w każdym wieku, czy to będzie 7, czy 107, zawsze to krążenie jest lepsze.
22: No my tak do tych starszych i myślę, że no ja bym jestem, czuję się zachęcony, zawsze jak z panią rozmawiam, to się czuję zachęcony, ale też i tych młodszych troszeczkę, bo tutaj to jest bardzo poważny zespół pieśni i tańca, ciofy, nie ciofy, no tu nie ma, nie ma żartów, to naprawdę można po pierwsze wiele osiągnąć, a po drugie sporo zwiedzić.
2: No i napracować się, tak? W tym...
22: Rozumiem, że jest jakiś trzon zespołu taki do występowania, bo to ci wszyscy, którzy tam sobie ćwiczą, kombinują, to owszem, ale pewnie jest jakaś elita, która się pokazuje.
2: Może to nie tak, że elita, ponieważ każda nasza grupa ma możliwość pokazania się, wejścia na scenę, tylko każdy to robi inaczej. Wiadomo, że młodsze dzieci pokazują się na imprezach tutaj, na miejscu, a wyjeżdżają raz w roku przynajmniej na warsztaty taneczne, gdzie uczą się nowych programów. Dzieci w szkole pod koniec szkoły podstawowej podstawowej wyjeżdżają na drobne wyjazdy do Czech, do tu w pobliże gdzieś, żeby to nie było za daleko, za długo, żeby zawsze do tej mamy można było wrócić. Natomiast są dwie grupy takie młodzieżowe, które już jeżdżą daleko. W tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, gdzie troszeczkę pozwiedzaliśmy, troszeczkę potańczyliśmy, troszeczkę pobawiliśmy się, ale myślę, że organizatorzy byli zadowoleni z naszych koncertów, bo na koniec bardzo nam dziękowali za to, że zobaczyli, jak tańczyliśmy górali z Żywca. To jest nasz najnowszy program, bardzo trudny, bardzo popisowy, ale zarazem ciekawy. Bo czasami jest tak, że jest popisowy, ale dla nas nieciekawy. A to jest ciekawe i dla widza, i dla tych, którzy występują. I każdy chciałby w tym tańcu chociaż jeden kawałek zatańczyć sam. Tyle, co się uda, zawsze mogą zatańczyć.
22: Pani Lu, jak pani tak dostosowuje ten repertuar do współczesnych wymogów, wrócę do tamtego tematu, bo o to miałem zapytać, to nie boi się pani, że przodkowie się w grobach przewracają? No bo to jednak jest jakaś zmiana. To trzeba robić pewnie delikatnie, z wrażliwością. No i pewnie zastanawia się pani, czy ja nie przesadzam.
2: Zawsze zastanawiamy się nad tym, czy przesadzamy, ale dla dzieci jest to bardziej autentyczne, bardziej proste. Natomiast trudno, żeby taki 16-18-latek tańczył tak, jak ten, który ma 7 albo jak ma 107. Będzie tańczył energiczniej, będzie tańczył mocniej. Jak się mocno zakręcił, to i dziewczynę podniósł do góry, bo właśnie mu się zachciało. To była jedyna okazja kiedyś, żeby dziewczynę dotknąć. Dzisiaj chodzimy z dziewczyną za rękę, przytulamy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kiedyś tego nie można było. I dzisiaj tak naprawdę świat poszedł do przodu i troszeczkę dostosowujemy do tych rzeczy, które są dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli nawet będzie widać kolano dziewczynie idącej ulicą, to nic się nie stanie. A wtedy to było niemożliwe. Więc dzisiaj mamy te halki pod spodem odrobinę krótsze. Odrobinę, tak żeby to kolanko było jednak widać, dostosowane. Ale myślę, że nasze babcie, prababcie i tak by się przewróciły w grobie, gdyby zobaczyły, jak my chodzimy po ulicach. Więc to jak tańczymy i troszeczkę więcej zrobimy obrotów, troszeczkę wyższe podskoki albo podniesiemy wyżej dziewczynę, myślę, że to nam wybaczą.
22: Ja mam dzisiaj czarną koszulkę polo, nie zaszalałem, przyzna pani.
2: Przyznam, że nie zaszalał pan, ale ja na przykład mam białą i do tego jeszcze z ludowym wzorkiem, ale też nie całkiem ludową, tylko stylizowaną.
22: Żadnej babci w każdym razie byśmy nie obrazili. Pani Ulu, w takim razie, to ja domyślam się, skoro tu jest tak dużo młodych ludzi i te haleczki są troszeczkę krótsze, no to tutaj też pewnie się dzieje pod względem znajomości.
2: No dzieje.
22: Na sobie życie ułożyć troszeczkę.
2: Dzieje się, dzieje, ale to trzeba przyjść i zobaczyć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, co się dzieje. Bywa różnie. Czasami jest tak, że nasi tancerze mają z zewnątrz koleżankę, kolegę, czy przyjaciela, czy dziewczynę i tamci są zazdrośni. Albo wy tu się dotykacie, albo wy tu podnosicie dziewczyny, a my tu pracujemy, po prostu pracujemy. Ale bywa tak, że jest w zespole para, tak jak i teraz mamy pary w zespole, które są z sobą, my to szanujemy jak najbardziej, a wręcz nawet bardzo jesteśmy za. Niech będą razem, bo i razem wyjadą, i razem są cały czas i nie są tak bardzo zazdrośni i wtedy jest łatwiej.
22: No właśnie, najbardziej egzotyczne wyjazdy, jakie do tej pory wam się przytrafiły? Gdzie byliście?
2: To chyba Tajwan, to był najbardziej egzotyczny. Dla mnie też Gruzja, bo była innym krajem zupełnie, ja sobie ją wyobrażałam inaczej, a było inaczej.
21: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Elżbieta Andrusieczko-Tor z zespołu pieśni i tańca Legnica. A u nas za chwilę będzie o laserowych strzelnicach w szkołach. Zapraszam, zostańcie więc z nami.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
21: W programie Tydzień w Legnicy teraz o tym, że strzelnice są już w niektórych szkołach w Legnicy i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole.
12: Edukacja w Legnicy.
21: 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich znalazł się na przykład Jawor, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
13: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk Strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
21: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
14: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
21: Co to jest za sprzęt?
14: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
15: To jest jakaś specjalna broń taka ćwiczeniowa, czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
14: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
15: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
14: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światolaserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
15: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
14: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczka, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
16: Edukacja na Dolnym Śląsku.
21: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
17: Bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
21: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała m.in. jedna szkoła z Jawora.
18: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
15: Ile pieniędzy Państwo dostali i na co konkretnie?
18: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych i to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
15: Będą korzystać wszyscy uczniowie? Jak Państwo to wymyślili?
18: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
15: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
18: Dokładnie tak, także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
15: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego Państwo się na to zdecydowali?
18: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, no i zawnioskowanie.
15: Ale Państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc Państwo skorzystali?
18: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym, dopiero od miesiąca. Objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakieś jakaś wielka przestrzeń była potrzebna. Absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
15: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
18: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny i oczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń i nawet teraz jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe, ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
15: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
18: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i nawet

0: No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich, no takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też ta forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
1: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie będą musieli przejść też nauczyciele WF-u?
0: No oczywiście, każdy, kto będzie odpowiedzialny, no tutaj ten taki podstawowy kurs zabezpieczenia czy pracy z bronią, no będzie musiał się odbyć, absolutnie.
1: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. O tym projekcie rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy. Zapraszam, zostańcie z nami, wrócimy jeszcze do tego tematu za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Tworzenie strzelnic w szkołach finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i o tym teraz jeszcze więcej w programie Tydzień w Legnicy. W pierwszej edycji programu Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole pieniądze na laserowe strzelnice dostało 9 powiatów i miast na prawach powiatu. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest na przykład Jawor.
2: Edukacja na Dolnym Śląsku.
3: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam. Mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
1: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
3: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. A w przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej. Ja myślę, że to też spowoduje to, że i samorządy, i rady poszczególnych gmin zobaczą, że to jest naprawdę dobry program i będzie się, ten program będzie się rozwijał, tych szczelnic będzie więcej.
4: Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne.
1: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
4: Młodzież kiedyś w szkołach uczyli, teraz nie ma tej nauki w szkołach, jak się zachowywać w czasie trudnych warunków i chodzi o to, żeby po prostu ta młodzież

0: śmiała. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć.
1: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc w nich amunicji. A u nas teraz już o koncertach, na które wkrótce będzie można wybrać się w Legnicy.
2: Co jest grane w Legnicy?
3: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasada, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers. Zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj może powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że Następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, ale to też jakby sytuacja. Już kończąc tutaj ten wątek czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore właśnie, bo dużo tutaj było tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się. Są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat. Ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku. Formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku i również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy.
1: A na te wydarzenia zapraszał Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury. A ja zapraszam Was już do słuchania kolejnych programów Tydzień w Legnicy, bo ten właśnie dobiega końca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
4: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
11: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam Was gorąco w programie Tydzień w Legnicy, w którym będzie i o kursie tańca w sali maneżowej Akademii Rycerskiej i o tym, o co warto zadbać przy rozpoczynającym się sezonie grzewczym, ale też o tym, jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z miasta i powiatu legnickiego. Zapraszam więc do słuchania, a zaczynamy od czegoś zupełnie innego, od opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego, o wyjątkowym dziele sztuki związanym z Legnicą.
10: Ciekawostki o Legnicy.
12: Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście no, mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Görlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, no jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który jest chlubą kolekcji Grüne Gewölbe w Dreźnie, to jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany, wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne, oprócz równie niezwykłego nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu i wreszcie Joachima Eiflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, no bądź co, bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tyluż tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony Verlangen w Niemczech na aukcji, taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
11: Faktycznie niedużo.
12: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, że złotnika legnickiego, tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów, też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie dać zaskoczyć i na swój sposób potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja, jeśli chodzi o złotnictwo legnickie czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku, wygląda zupełnie diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego. Ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie, zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. To był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk, perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze, jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy.
11: W programie Tydzień w Legnicy słuchacie opowieści o wyjątkowo ciekawym odkryciu dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o kielichu, który powstał w Legnicy, a teraz znajduje się we Wrocławiu.
12: Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności, po 45., w latach 50., tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało, nie? Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratrów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować. Ten kościół i klasztor na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczyć w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia. O, jak wiadomo, misja szczególna to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany. Jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz szedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego, że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratrów, wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co Bonifratrum? Widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym, jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie, bo to nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny, czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo to się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa, następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby.
11: Jak możecie się domyślać, to jeszcze nie koniec tej opowieści. Przerywamy ją jednak na chwilę, bo właśnie nadszedł ten czas, kiedy Dawid Filipowski zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
13: Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
14: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
15: Dzięki. Szpital się zmienia, głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
13: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
10: Wtorek.
13: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
16: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
13: Zapisy już trwają.
10: Środa.
13: pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję. Mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
17: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
13: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
10: Czwartek.
13: Zadbaj o zdrowe kości. Zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
16: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
11: O pamiątce z przełomu XVI i XVII wieku po wybitnych rodach legnickich odkrytej we Wrocławiu przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego zaraz będzie więcej w programie Tydzień w Legnicy, ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
10: Nasza Legnica.
18: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii sejmiku.
19: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
18: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do sejmiku dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych sejmiku, przez specjalną komisję.
20: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą 30 aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
11: Mówi radna tego dorosłego sejmiku województwa dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
20: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
21: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
11: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
21: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
11: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
21: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że te budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
11: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
21: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo młodzieżowy sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
11: To jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
21: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
11: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
21: 2 lata.
11: Ciutko.
21: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
11: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
21: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
10: Zmieniamy temat.
11: Wracamy już do opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o pochodzącym z Legnicy kielichu, odkrytym przez niego w jednym z wrocławskich kościołów.
10: Ciekawostki o Legnicy.
0: Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrob któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować zaryzykować, że mamy do czynienia, jednym słowem, ze złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się 4 herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. Nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, no przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sama czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoiste déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości pewnej, no, inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, znaczy dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia w tych innych wyrobach. We Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, to mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia, to był jednak duży wydatek. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szafgoczów, i von Axleben. Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Hojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johanna Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako, no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie? Przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie? Jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo, dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. No, nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najbardziej, najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u Bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć.
11: O swoim odkryciu opowiadał wam w programie Tydzień w Legnicy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
11: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Legnicy i całego Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich posłuchacie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
10: Na drogach Legnicy.
2: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
2: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba, no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i siadać za kółko, za kierownicę. No, nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym, no, nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma zero. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas, policjantów, na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
3: specjalny kurs?
2: Tak, jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, no, które będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
3: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
2: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przeszczyć, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo.
3: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
2: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią no, jeździć szybciej i mają no, tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
3: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
2: A takie nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
3: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
2: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy. Czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
3: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
2: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadałem, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
3: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
2: No, dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedzie samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no, z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No, dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
11: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji.
10: Zmieniamy temat.
11: Teraz coś dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z tańcem. Właśnie rusza nowy kurs tańca towarzyskiego pierwszego stopnia. Dla kogo są te zajęcia i czemu warto tańczyć? O tym z prowadzącym kurs Andrzejem Mierzwą rozmawia Maciej Czujko.
10: Aktywnie w Legnicy.
4: Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elce.
5: Oczywiście zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. Parom seniorskim, które też chcą zadbać o przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu.
22: No to można powiedzieć, że nie rada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
5: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach. Więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po dwa razy po 45 minut, czy półtorej godziny, jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu.
22: 13 tańców w 8 spotkań to dużo mi się wydaje.
5: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie.
22: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
5: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny. A gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka.

0: padnięcia zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%.
1: Do tańca, choć w rozmowie z Maciejem Czujko zapraszał instruktor tańca, utytułowany tancerz, sędzia międzynarodowy oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego Andrzej Mierzwa.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się teraz tematem, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
2: Ważne dla mieszkańców Legnicy.
3: Zaczynamy sezon grzewczy i stąd przypomnienie także o bezpieczeństwie mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska w ich własnych domach. I o tym, by czuć się całkowicie bezpiecznym, należy pamiętać o czujce. Czujce dymu czy czujce tlenku węgla, który może uratować nam życie.
1: Mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
3: O statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, a przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, a zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
4: Czujka tlenku węgla, czujka dymu, tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
1: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
4: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania już wśród mieszkańców.
5: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
6: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie.

0: trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna, przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umią tego robić. No i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy państwo w czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
1: O rozpoczynającym się sezonie grzewczym i o tym, czemu warto mieć w domu czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy.
2: Starszy brygadier Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
1: Co roku rozmawiamy o tych czujkach. Państwo ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Tak, jest to taki cykliczny element. Natomiast no nie możemy tego zaniechać, dlatego co roku, jak jest początek sezonu grzewczego, gdy jest na zewnątrz jak najszy zimno, rozpoczynamy tą kampanię, żeby przypomnieć o instalowaniu czujek tlenku węgla, jak i dymu.
1: I to są urządzenia, które każdy powinien mieć, niezależnie od typu mieszkania?
2: Tak, niezależnie od tego, czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym, to ewentualnie wtedy musimy je inaczej instalować, bo w bloku, kiedy mamy mieszkanie w jednym poziomie, no to jedna czujka na środku, gdzieś na przedpokoju wystarczy. Jak mamy domek jednorodzinny, to powinno być to na każdym piętrze i też na przykład w kotłowni, jeśli mamy, to tam czujka tlenku węgla jak najbardziej powinna być. Dobra czujka powinna spełniać normy, powinna mieć oznakowanie polską normą, bądź znakiem EC tym europejskim. No i nie powinna być tania, tak naprawdę, powiem szczerze, bo rynek wykorzystuje każdą sytuację i wytwarzanie czujek no nie jest jakoś reklamantowane także przepisami do końca i no mogą być takie czujki, które mogą zawodzić po prostu i te ze znaczkami właśnie odpowiednimi powodują to, że dają nam gwarancję bezpieczeństwa, czyli dobra czujka no nie powinna być tania tak naprawdę.
1: A jak już mamy czujkę, to mamy spokój z zeszłego roku?
2: Jak mamy czujkę, tak, nie ma problemów. Jak mamy ją dobrze zainstalowaną, tak, czyli gdzieś na suficie czujkę dymu, bądź w łazience, w kotłowni, przy kominku czujkę tlenku węgla, to musimy tylko dbać o to, żeby ona miała odpowiednią baterię, a to się sprawdza wykonując test. Każda czujka ma taki przycisk z napisem test i gdy go wciśniemy, to tylko musimy uprzedzić domowników, żeby wiedzieli, że za chwilkę będzie odgłos piszczenia i jeśli ten dźwięk się wydobywa, znaczy, że bateria działa. Poza tym czujka, jak ma baterię już słabą, to ona daje też taki sygnał właśnie piszczenia, co oznacza, że musimy po prostu wymienić tą baterię.
1: Państwo zawsze sprawdzają przy interwencjach, czy te czujki były i to jest właściwie szersze pytanie o to, dlaczego warto instalować te czujki.
2: Tak, no my właśnie, jak jesteśmy przy już zdarzeniach takich tragicznych, pożarach, gdzie są ofiary ranne bądź śmiertelne, no to patrzymy się, czy była tam czujka po to, żeby odnotować w swojej statystyce, czy ten pożar był właśnie wykryty przez czujkę, czy był już później wykryty, dopiero zgłoszony przez inne osoby, kiedy ten rozwój pożaru już był taki, że no nie pozwolił przeżyć tym mieszkańcom danego mieszkania. Dlatego no cieszymy się, jak są te zgłoszenia, często już nam się to zdarza, z czujek, tak, przyjeżdżamy dużo szybciej, bo to o to gra, idzie o ten czas i wtedy no te osoby najczęściej nie mają, nie tracą życia albo nie są ranne, bo one same się ewakuują z tych mieszkań, domów dużo wcześniej.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
4: Bardzo często do śmierci czy też zatrucia tlenkiem węgla dochodzi, kiedy ludzie śpią w sypialni. Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. I na przykład nieszczelność przewodów kominowych. Ten dym i tlenek węgla przedostaje się przez wentylację pięknie po całym budynku. Kiedy śpimy, pojawia się zapach powoli. Nasz nos działa na tej zasadzie, że przyzwyczaja się do tego zapachu, nie ostrzeże nas. Jeżeli do pomieszczenia wejdzie osoba, która jest wypsikana perfumem, mocno zapachnie, poczujemy to. Natomiast jeżeli ten poziom powoli wzrasta, my się przyzwyczajamy do tego, nie mamy ostrzeżenia. A tlenek węgla działa dusząc człowieka. On się świetnie wiąże z hemoglobiną we krwi, dużo lepiej niż tlen i po prostu powoli, stopniowo zabija osobę, tak że kiedy ktoś się obudzi, może już nie mieć nawet siły, żeby zareagować, żeby odpowiednio się zachować, żeby otworzyć okno, żeby przewietrzyć to. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim dostęp świeżego powietrza, czyli te takie już symboliczne zatkane klatki wentylacyjne, żeby nie leciało zimne powietrze. No kto z nas tego nie zna, kiedyś zawsze na zimę zasłaniało się, bo będzie leciało zimne powietrze, a w łazience to nie jest przyjemne. No właśnie, jeżeli zaczyna brakować świeżego powietrza, dochodzi do procesu niepełnego spalania i pojawia się tlenek węgla. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich bierze kąpiel, co pewien czas sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. Zapukajmy do drzwi, czy jest kontakt głosowy, bo naprawdę ja słyszałem relacje ludzi, którzy brali taką ciepłą kąpiel, mówili, że czuli się błogo, relaksowali się i w pewnym momencie, gdy poczuli, że coś jest nie tak, nie byli w stanie już wyjść z tej wanny, opuścić pomieszczenia, nie było nikogo z bliskich w domu. Te osoby były znajdowane po kilku godzinach leżenia w wannie. Wtedy, kiedy przyjdzie pomoc, już jest zbyt późno, bo w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Nasz mózg zaczyna się dusić i nawet jeżeli ta pomoc przyjdzie po pewnym czasie, nie da się tego już cofnąć. Ta osoba już nigdy nie będzie pełnosprawna. Jeżeli mamy takie urządzenie, zanim coś zacznie się dziać z naszym organizmem złego, dostaniemy ostrzeżenie. Już przy niewielkim stężeniu tlenku węgla ono ostrzeże nas o tym, że jest zagrożone. Może nie tlenku węgla, bo to jest akurat czujnik dymu. Taki czujnik z kolei powinien być w każdym mieszkaniu, bo to jest czujnik dymu, czyli on reaguje na drobinki w powietrzu tego spalania, których my nawet możemy nie widzieć. Każdy z nich da nam znać, że w mieszkaniu pojawił się dym, nawet jeżeli my go jeszcze nie widzimy. Dla nas to jest sygnał, żeby zorientować się, jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, wyjdziemy na korytarz, otwieramy drzwi, zobaczymy, czy tam już się ten dym pojawił. Jeżeli nie ma dymu, otwórzmy okna, przewietrzmy, wzywamy pomoc, wzywamy straż pożarną. Najlepiej wyjść jak najszybciej na zewnątrz, tam będziemy bezpieczni. My jako strażacy jeździmy do zdarzeń, do pożarów i wiemy, że przyczyny są tak różne, że nie jesteśmy nigdy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pożarowego w naszym mieszkaniu. U nas może być bezpiecznie, ale sąsiad, no nawet dochodzi do takich skrajnych sytuacji, jeden z sąsiadów porąbał meble, podpalił to i postanowił w ten sposób pożegnać się z życiem, ale przy okazji stanowiło to duże zagrożenie dla całego budynku mieszkalnego. Takie urządzenie da nam czas, żeby właściwie się zachować. Czujnik tlenku węgla to jest urządzenie z kolei, tak jak mówi, mieszkanie, gdzie są urządzenia, gdzie widzimy płomień. Czy jest to piesyk, czy jest to kominek. W garażach samochodowych też często dochodzi do zatrucia. Teraz, kiedy jest zimno i ktoś robi pracę przy swoim samochodzie, jest zamknięte szczelnie drzwi i włączony silnik. W spalinach jest także tlenek węgla. Jeżeli pojawi się niewielkie stężenie, w garażach podziemnych takie urządzenia są. One ostrzegają nas o tym, że jest zagrożenie. Opuść jak najszybciej strefę. Jeżeli mamy domek z garażem, jeżeli sami się nie zabezpieczymy, jesteśmy zagrożeni bardzo poważnie. Także jest to niewielki wydatek, a teraz jest okazja, żeby uzyskać takie czujniki. My na swoich samochodach te urządzenia będziemy posiadać. Jeżeli pojedziemy do zdarzenia, gdzie jest podejrzenie tlenku węgla, stwierdzimy, że ten tlenek był lub go nie było, ale zobaczymy, że nie ma takich urządzeń. Ludzie będą chcieli się w nie zabezpieczyć. Jesteśmy w stanie pomóc im z montażem, zrobić to tak, żeby było bezpiecznie. Co najmniej jedna czujka dymu w mieszkaniu, a jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to jedna czujka na jednej kondygnacji. Taka jest zasada. Najlepiej gdzieś w pobliżu sypialni, bo tak jak mówię, najbardziej zagrożeni jesteśmy, kiedy śpimy, kiedy nie jesteśmy w stanie poczuć, że coś jest nie tak.
1: I tymi zaleceniami oraz testowymi na szczęście odgłosami czujek się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym programie Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: mama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge.
3: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Miło mi być z wami w programie Tydzień w Legnicy, w którym jak zawsze czeka na was spora porcja informacji i opowieści o tym, co w Legnicy i na Dolnym Śląsku się dzieje. Strzelnice w szkołach, nowy sezon koncertowy w Legnicy czy obchody 130-lecia działania kina w Legnicy. Między innymi o tym u nas posłuchacie, ale na początek taniec. Zespół pieśni tańca Legnica rekrutuje i o tym w rozmowie z Maciejem Czujko opowie wam szefowa zespołu Elżbieta Andrusieczko-Tor.
4: Aktywnie w Legnicy.
6: Ja już jestem gruntownie przeszkolony, jeśli chodzi o działalność zespołu pieśni i tańca Legnica. Pani Elżbieta już mnie nieraz tu przeczołgała. Z urokiem oczywiście, więc ja wiem, ale państwo nie wiedzą. Państwo nie wiedzą, dlaczego by trzeba przyjść do zespołu. Państwo młodzi, którzy mogliby przyjść sami, albo też państwo starsi, którzy mają dzieci, które mogliby do tego zespołu przyprowadzić. Po co, dlaczego, jak, kiedy, wszystko to, bo oczywiście mówimy to w kontekście tego, że rekrutujemy.
7: Znaczy tak, ja myślę, że ci tacy młodzi, młodsi, najmłodsi i najstarsi i ci, którzy przyprowadzają nawet dzieci, też razem z tymi dziećmi do nas mogą przyjść. W tej chwili zapraszamy wszystkich państwa, którzy skończyli przynajmniej 7 lat, bo tak jest chyba najmądrzej. I tych, którzy jeszcze nie mają 107, też zapraszamy. Dla wszystkich państwa mamy propozycję tańca, śpiewu, a może gry na jakimś instrumencie. Zależy, co kto lubi.
6: Czyli widzi pani, to szkoleniom nigdy dość. Czyli może być tak, że przyjdą rodzice z dziećmi i będą razem przychodzili na próby?
7: Rodzice z dziećmi, z dziadkami, a dlaczego nie?
6: Proszę, 3 pokolenia pani zmieściła. Ja zaskoczony 2, pani zmieściła 3.
7: Drodzy państwo, każdy tańczyć może. Musi tylko bardzo, bardzo chcieć. Wcale nie musi być super muzykalny.
6: To tak jak ze śpiewem, śpiewać też każdy może.
7: No może to trochę inaczej, bo w ton trafić jest trudniej, ale nauczyć się tańczyć w taki sposób, żeby tańczyć tak jak inni, może każdy. Mamy na to sposób, że każdy z państwa może z nami zatańczyć. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za tydzień, może za rok, może za 5 lat. Tego nie wiemy, ale wtedy, kiedy państwo poczują się dobrze na sali i będą czuli, że mogą wejść na scenę, wtedy dopiero wchodzą. Nic na siłę, ale wszystko delikatnie popychając do przodu, ucząc się, wszystko możemy zrobić.
6: Kto tam uczy tych ludzi, którzy przychodzą?
7: Ano ja, pani Anna Zięba, pan Kamil Zemła. To są osoby, które w tej chwili pracują w zespole i mogą nauczyć was muzyki, tańca. Pani Konstancja Mozolewska będzie przyjmowała też dzieci, które zechcą tylko i wyłącznie śpiewać. Mogą to być w wieku szkoły podstawowej lub średniej, może studenci, którzy chcieliby się nauczyć śpiewać, chcieliby wejść w ludowiznę, to zapraszam, na pewno znajdą u nas miejsce.
6: Ludowiznę to jakaś taka, to taki slang chyba branżowy.
7: No cóż, dzisiaj, kiedy mówimy o tańcach ludowych, często się to niestety bardzo źle kojarzy, a my chcielibyśmy wprowadzić taką lekko stylizowaną formę tego tańca. My na to mówimy po prostu ludowizna, bo opiera się to jak najbardziej na tańcu, na śpiewie ludowym. Ale nie jest to czysto autentyczny taniec. Tak jak dzisiaj wideoklip trwa kilka sekund, tak my musieliśmy troszkę pozmieniać. To nie może być 17, 18, 25 zwrotka piosenki, którą kiedyś panie śpiewały. Wtedy, kiedy darły pierze albo kiedy przebierały jakieś zboża, to wtedy można było sobie siedzieć, śpiewać i śpiewać i śpiewać i dorabiać kolejną zwrotkę. Dzisiaj niestety musi mieć to szybkość po to, żeby zainteresować publiczność, po to, żeby były popisy i po to, żeby każdy w tym dobrze się czuł, więc troszeczkę jest to zmienione. Dlatego ja to po prostu nazywam taką fajną ludowizną, ciekawą, inną w formie, ale myślę, że dającą zadowolenie i dla tych, którzy są na scenie, i dla tych, którzy to oglądają.
5: Więcej o tym, jak to jest być w Zespole Pieśni i Tańca Legnica, jeszcze w kolejnej części naszego programu, bo teraz zmieniamy dziedzinę sztuki. Kino w Legnicy obchodzi swój jubileusz. Mija właśnie 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w Legnicy. Z tej okazji w mieście sporo wydarzeń, a u nas podróż po dawnych kinach Legnicy.
4: Ciekawa Legnica.
0: Jeżeli historię kina mierzyć od słynnego paryskiego pokazu braci Lumière z 28 grudnia 1895 roku, to legniczanie nie musieli zbyt długo czekać na pierwszy pokaz kinowy. Odbył się on na początku listopada 1896 roku. Żywe fotografie zaprezentowano w sali Bismarcka, znajdującej się w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus przy obecnej ulicy Carfantego.
8: Zgromadzeni tam wówczas goście mogli obejrzeć takie ujęcie, jak na przykład wizyta rosyjskiego cara w stolicy Francji, paryski ruch uliczny, przejeżdżający na stację pociąg, życie na codzienne nadmorskiego kurortu, pokazy umiejętności tancerek oraz krótkie sceny humorystyczne.
0: Przez następną dekadę film był upowszechniany przez kina objazdowe, które organizowały projekcje w wynajmowanych przestrzeniach lub takie, które w czasie festynów i jarmarków budowały własne wolnostojące konstrukcje.
8: W Legnicy takimi miejscami były m.in. wspomniany już Badehaus, Dom Strzelecki w Parku Miejskim oraz Koncert Hall przy ulicy Skarbowej. Z kolei namioty z objazdowymi kinami rozbijano na parkowych błoniach. Z czasem żywe fotografie trafiły do programów popularnych wówczas teatrów rozmaitości. Uczyniono tak w lokalu przy ulicy Skarbowej, który wówczas określany był już jako Central Theater.
0: W drugiej połowie pierwszej dekady XX wieku w Niemczech zapanował prawdziwy boom na otwieranie kin stacjonarnych. W Legnicy pionierem został Georg Adam, który w lipcu 1907 roku uruchomił kinematograf Metropol.
8: Biznes był zlokalizowany przy placu Wilsona, w kamienicy na rogu ulic Wrocławskiej i Parkowej. Funkcjonował przez ponad 3 lata i było to przedsięwzięcie dosyć kameralne. O wiele dłużej działało kino uruchomione w październiku 1907 roku w dawnym zakładzie kąpielowym Badehaus, dysponujące w chwili otwarcia 200 miejscami siedzącymi. Pod różnymi nazwami i z krótkimi przerwami przetrwało do lat 20. Ówczesny repertuar to tzw. programy numerowe. Składały się zazwyczaj z około 10 krótkich filmów o najróżniejszej tematyce. Zasadniczo nie liczył się pojedynczy obraz, a całość programu, który musiał być jak najbardziej atrakcyjny dla widza.
0: Jako trzecie powstało małe kino salonowe mieszczące się przy ulicy Środkowej 14, w samym sercu legnickiej starówki, pośród licznych sklepów, warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych.
8: Iluzjon uruchomiono w Boże Narodzenie 1908 roku. Znajdował się w ciągu nieistniejących już dzisiaj kamienic zlokalizowanych pomiędzy ulicą Paderewskiego i ulicą Młynarską. Działał jednak tylko przez kilka miesięcy. Niepowodzeniem zakończyła się również druga próba uruchomienia w tym miejscu kina w sierpniu 1909 roku, które zamknięto jeszcze przed końcem tego samego roku.
0: Za jeszcze bardziej zaskakujące miejsce, gdzie można byłoby uruchomić taki biznes, należałoby uznać lokalizację kina Walhalla, które mieściło się w dawnym budynku świątyni.
8: Magistrat kupił budynek w 1898 roku i przeznaczył go na przestrzeń wystawienniczą Legnickiego Stowarzyszenia Sztuki. We wrześniu 1910 roku Ewald Hermann otworzył w nim natomiast Iluzjon. Reklamowano go jako największy na Śląsku. To jednak nie do końca prawda, aczkolwiek 500 dostępnych miejsc stawiało Walhalle pod tym względem w czołówce kin w naszym regionie. Później kilkukrotnie zmieniała właściciela. To tam legniczanie mogli po raz pierwszy podziwiać Aste Nielsen oraz inne ówczesne gwiazdy kina niemego. W tym czasie zaczynało się bowiem rodzić tzw. kino gwiazdorskie.
0: Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny dwa kina zostały uruchomione na legnickich kartuzach. Jako pierwsze otworzone zostało Apollo Theater, znajdujące się przy ulicy Daszyńskiego. Doszło do tego w kwietniu 1911 roku.
8: Był to mały Iluzjon, o którego funkcjonowaniu nie wiemy zbyt wiele. Przetrwał zresztą zaledwie kilkanaście miesięcy. O wiele dłużej działało uruchomione w kwietniu 1912 roku przez Martina Golbsa kino Monopol, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Czarneckiego i Daszyńskiego. Jego historia sięga do początku lat 20.
0: W okresie międzywojennym kinowym biznesem Legnicy zawładnął jeden człowiek, Richard Elfman. Swoją ekspansję na lokalnym rynku rozpoczął w roku 1918 od przejęcia kina przy ulicy Biskupiej, które zostało uruchomione w 1912 roku. Natomiast w grudniu 1919 roku po gruntownej przebudowie uruchomił kino przy ulicy Skarbowej.
8: Central Ligspiele, bo taką nazwę przyjęto, stało się chlubą Elfmana i najważniejszym ogniwem prowadzonego przez niego zjednoczenia kin. We wrześniu 1921 roku przejął trzecie kino, Walhalle. Ta jednak ze względu na zły stan techniczny została kilka lat później zamknięta i rozebrana. Jej miejsce w biznesie Elfmana zajął iluzjon w gospodzie przy ulicy Kartuskiej, gdzie wcześniej, poczynając od 1919 roku, kilka razy z lepszym lub gorszym skutkiem uruchamiano kino.
0: W drugiej połowie lat 20. jedynym realnym konkurentem dla kin Zjednoczenia był Crystal Palace przy ulicy Wrocławskiej, uruchomiony w grudniu 1926 roku przez jednego z byłych współpracowników Elfmana.
8: Wcześniej w tym miejscu przez wiele lat funkcjonowała gospoda, a wraz z nią estrada i teatr rozmaitości. W trakcie I wojny światowej i zaraz po niej podjęto próbę uruchomienia tam kina, ale ani Victoria Lichtspiel, ani Astoria Lichtspiel nie zapisały zbyt długiej karty w historii lokalnych iluzjonów. W latach 30. kino przy ulicy Wrocławskiej również zostało przejęte przez Zjednoczenie Kin Elfmana. On sam jednak tego nie dożył, bo zmarł w 1930 roku.
5: Do historii legnickich kin jeszcze wrócimy, bo teraz współczesność, Dawid Filipowski i informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
9: Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w PSZOK-ach.
10: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
9: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
4: Wtorek.
9: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
11: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 km, 10 km. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
9: Zapisy już trwają.
4: Środa.
9: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
12: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
9: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Od wczoraj zablokowana jest droga ekspresowa S3. W jednym z tuneli zapaliła się ciężarówka. Trasa jest zamknięta w obu kierunkach między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Objazdy prowadzą Krajową Piątką i drogą wojewódzką 320. A w Legnicy ulica Spokojna przejdzie remont. Chodzi o odcinek pod wiaduktami kolejowymi, który ucierpiał podczas ostatniej powodzi. Ulica będzie miała nowy asfalt, chodniki i kanalizację deszczową.
4: Czwartek.
9: 29-latek podejrzewany o próbę porwania dziecka w Legnicy trafił na 3 miesiące do aresztu. W trakcie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej był karany za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Grozi mu do 15 lat więzienia. Zadbaj o zdrowe kości, zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy Rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska Legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
11: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić sobie wewnętrzne dziecko.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: Plenerowa wystawa na rynku, konferencja naukowa czy seanse klasyki kina niemego, także z muzyką na żywo. Tak Legnica świętuje swój filmowy jubileusz, bo właśnie mija 130 lat od pierwszego pokazu kinematografu w naszym mieście. A u nas z tej okazji o historii legnickich kin opowiada Marek Żak z Muzeum Miedzi.
4: Ciekawostki o Legnicy.
8: 14 marca 1930 roku doszło w Legnicy do pierwszego pokazu filmu dźwiękowego. Był to dramat Atlantyk opowiadający historię słynnego Titanica. Wyświetlono go w kinie przy ulicy Skarbowej.
0: Jedynym kinem, które zostało uruchomione w latach 30. XX wieku w Legnicy, był Iluzją Wintergarten przy ulicy Łąkowej 2. Było to miejsce, gdzie już od kilkudziesięciu lat istniał lokal o tej samej nazwie.
8: Iluzjon, należący do Friedricha Tietze i Józefa Kloze, zainaugurował swoją działalność w grudniu 1932 roku filmem Fryderyka. Był w tym czasie jedynym kinem w tej części miasta.
0: Po wybuchu II wojny światowej legnickie kina działały bez zakłóceń. Co więcej, w czerwcu 1942 roku doszło do uruchomienia nowego kina przy ulicy Nowy Świat.
8: Nie był to pierwszy raz, kiedy kinematografia wkroczyła do tego gmachu. W 1919 roku uruchomiono tutaj bowiem kino Jupiter. Działało jednak niespełna dwa lata.
0: Przebudowany pod nową funkcję gmach mógł pomieścić 500 widzów. Co więcej, na łamach lokalnej prasy chwalono takie nowinki technologiczne jak podświetlane numery siedzeń.
8: Kino miało być jednak tylko rozwiązaniem zastępczym na czas wojny. W planach było bowiem wybudowanie całkowicie nowego Iluzjonu przy ulicy Dziennikarskiej.
0: Już w maju roku 1945 w kinie przy ulicy Skarbowej, przemianowanym przez Polaków na kino Polonia, odbyła się pierwsza projekcja filmowa. Zebrani wówczas widzowie mogli obejrzeć radziecki film Kutuzow, przenoszący ich w epokę wojen napoleońskich.
8: Jeszcze w 1945 roku kino zostało przekazane lokalnemu kołu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, które prowadziło je do drugiej połowy roku 1948. Gmach spełniał wówczas jednak o wiele więcej funkcji. Organizowano w nim występy artystyczne, przedstawienia teatralne, ale także uroczyste akademie i zebrania. W latach 50. zaczęło działać w tym miejscu kino Ognisko.
0: Warto wiedzieć, że zanim w roku 1946 kino Bałtyk zostało uruchomione przy ulicy Wrocławskiej, przez kilkanaście miesięcy wcześniej funkcjonowało pod innym adresem.
8: Bałtyk uruchomiono w sierpniu 1945 roku przy ulicy Łąkowej i podobnie jak Polonia, sala służyła też do organizacji zebrań, akademii oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Wielbiciele kina powrócili też na ulicę Biskupią, gdzie w lutym 1950 roku udostępniono kino Piast. Inauguracja jego działalności była jednym z punktów programu obchodu 5. rocznicy tzw. wyzwolenia Legnicy. Sam Piast otrzymał wówczas profil kina młodzieżowego.
0: We wrześniu 1957 roku swoje własne kino przy ulicy Łąkowej uruchomił Związek Zawodowy Kolejarzy. Już wcześniej, bo od 1949 roku mieściła się tutaj kolejowa świetlica, z czasem przekształcona w słynny Dom Kultury Kolejarz.
8: Lokalizacja nie była przypadkowa. Dawne Kartuzy były miejscem, gdzie po wojnie osiedliła się liczna grupa pracowników kolei. Sam kolejarz był dla tej dzielnicy prawdziwym centrum kulturalno-oświatowo-rozrywkowym. Kino dopełniło ofertę Domu Kultury i szybko stało się jego integralną częścią. Miejsc, w których można było wówczas obejrzeć dobry film, było jednak o wiele więcej. W latach 50. pojawiają się informacje o zielonym kinie funkcjonującym w cieplejsze miesiące w Parku Miejskim. Filmy wyświetlano również w Domu Kultury im. Gerszona Duła przy ulicy Nowy Świat, należącym wówczas do legnickiej mniejszości żydowskiej. W latach 60. istniało także kino oświatowe przy ulicy Jordana, najpierw pod nazwą Kamera, a później Jutrzenka. Do tej Wiliczanki należałoby także dodać działające w naszym mieście kina radzieckie. Jedno z nich funkcjonowało w gmachu Domu Oficera.
0: Lokalne kina były w tamtym czasie jednymi z najbardziej charakterystycznych punktów Legnicy, które wszyscy doskonale znali. W pamięci mieszkańców zachowało się wiele ciepłych wspomnień związanych z wizytami przy ulicy Skarbowej, Wrocławskiej, Biskupiej czy Łąkowej. Jednakże z największą estymą wspominane są kinowe poranki dla dzieci, na których wychowały się pokolenia naszych rodziców oraz dziadków.
8: Dzisiaj jedynym miejscem, które pamięta o tamtych czasach, jest wciąż działające kino Piast. Inne są już niestety historią. Kino Kolejarz zakończyło swoją działalność pod koniec lat 70., kiedy przekształcono je w kino oświatowe przy Domu Kultury. Kolejne lata to jednak schyłek kolejarza, który ostatecznie zamknięty i opuszczony niszczą. W 2014 roku przeprowadzono jego rozbiórkę. Kino Bałtyk zostało zamknięte w 1981 roku ze względu na zły stan budynku. Chociaż obiecywano remont, finalnie zabrakło na to pieniędzy. W latach 90. zostało wyburzone. Do końca pierwszej dekady XXI wieku przetrwało kino Ognisko.
5: I w budynku tego kina po remoncie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. A na naszej antenie ponownie witamy Elżbietę Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. Do zespołu można teraz dołączyć. Czemu warto? O to szefową grupy pyta Maciej Czujko.
13: Miliony pytań przez głowę. Popisy, czyli co to są te popisy? Jakieś spektakularne podskoki, podrzuty, obroty?
7: Też, powiem też. Ponieważ były tańce, które miały w swoim środku zawartości popis mężczyzny, który chciał się popisać przed jakąś młodą kobietą, że jest sprawny, że nadaje się na męża, więc wprowadzamy to.
13: Dzieje i do dziś.
7: Tak, dzieje się, ale inaczej.
13: Tak, tak, zdecydowanie.
7: Albo popisy panienek, które w super wyprasowanych haleczkach, świetnie wykrochmalonych, pięknie wyszytych, obracały się, żeby pokazać, jakie są pracowite, bo miały nawet halkę wyszytą. Więc dzisiaj pokazujemy takie obroty, że ona mogła się 5-7 razy obrócić, dała rady, w głowie jej się nie zakręciło, czyli jest silna, czyli jest zdolna rodzić kolejne dzieci, czyli może być fajną żoną. Takie popisy wprowadza się dzisiaj na scenę z innego powodu. Z tego powodu, że ludzie potrzebują też tego, żeby ktoś się popisał, pokazał, jak jest silny, jak jest zwrotny, jak jest podskoczny i jak...
13: Jaki człowiek jest wspaniały.
7: No bo jest wspaniały tak naprawdę, wiele może.
13: No bywa różnie.
7: I każdy z nas tam w głębi potrzebuje się troszkę popisać i pokazać, jaki jest dobry. A może ma już 60 lat i chciałby pokazać, że jeszcze ma werwę, że jeszcze się czuje na 40-latka. Nie musi biegać po ulicy i pokazywać, krzyczeć: super jestem facet, super jestem kobita, ale może przyjść u nas, zatańczyć i dobrze poczuć się na scenie. A wszyscy jego znajomi, koledzy, koleżanki, mąż, żona, rodzina powiedzą: ty jesteś w całkiem dobrej formie. A to właśnie o to chodzi, żeby ktoś nam przyklasnął chociaż raz i żebyśmy się poczuli ważni.
13: No nie ma się co popisywać na wariata, zawsze trzeba to robić z głową, a przyjść do zespołu Pieśni i Tańca Legnica to takie popisywanie z głową.
7: No i zaskakujemy naszych znajomych, sąsiadów, że jeszcze coś potrafimy, że możemy zatańczyć walczyka, polkę, że możemy oberka
13: Coś nowego, coś inspirującego, coś ciekawego, bo to ja mam takie spostrzeżenie już w 40 roku mojego życia, że wszystko co nowe jest ekscytujące. Nawet jeśli nam się to wydaje mało rzeczywiście takie, bo ludowizna może się wydawać mało ekscytująca, mało nowoczesna, mało spektakularna, mało imponująca, mało modna, ale wszystko co jest nowe jest fajne, a ta ludowizna też, jak tu rozmawiam z Państwem właśnie o tych kwestiach folkloru, to chyba wraca trochę do łask.
7: Chyba wraca i to dosyć mocno wraca. Ludzie teraz dopiero zauważają, co jest w niej pięknego. Okazuje się, że każdy taniec współczesny, nowoczesny jest oparty na krokach ludowych. Nie ma innej opcji. I okazuje się, że jak pod naszą ludowiznę podłożymy muzykę współczesną, to spokojnie możemy to samo zatańczyć i nikt nie zauważy, co to jest czasami.
13: No i jak pani Ela weźmie w obroty takiego delikwenta, to mu wypracuje taki warsztat, że on na każdej imprezie zatańczy do popowych rytmów, nieprawdaż?
7: Nie wiem czy ja, ale to każdy nauczyciel tańca stara się chyba, żeby ten uczeń jego potrafił znaleźć się w każdej sytuacji, w każdym miejscu i na każdej nie tylko zabawie, ale imprezie, żeby potrafił zabłysnąć, żeby był elokwentny, żeby potrafił się zachować przy stole. To się zaczyna od ludowizny, a tak naprawdę to uczymy się wszystkiego.
13: Czyli na przykład jeśli ktoś siedzi i trochę się nudzi, chciałby spróbować czegoś ciekawego, to zamiast płacić miliony złotych za różne kursy, cuda nie widy, że tak się wyrażę ogólnie, no to po prostu można przyjść i tutaj pofikać przecież za darmo.
7: Można przyjść do nas, poskakać, potańczyć, pobawić się, nauczyć się podstaw klasyki, chodzenia, bo to wcale nie trzeba wiele, żeby być szczęśliwym, a przede wszystkim oddychać, bo często siedzimy przed telewizorem i zapominamy, że trzeba też mieć płuca i że trzeba oddychać. Zauważcie Państwo, że zazwyczaj instruktorzy tańca nie wyglądają na swój wiek. A dlaczego? Po bardzo dużo ćwiczą. Tak samo tancerze. Więc im więcej tańczymy, im więcej dajemy z siebie, tym lepsza rehabilitacja w każdym wieku, czy to będzie 7, czy 107, zawsze to krążenie jest lepsze.
13: No, my tak do tych starszych i myślę, że no ja bym jestem, czuję się zachęcony, zawsze jak z panią rozmawiam, to się czuję zachęcony, ale też i tych młodszych troszeczkę, bo tutaj no, to jest bardzo poważny zespół pieśni i tańca, ciofy, nie ciofy, no tu nie ma, nie ma żartów, to naprawdę można po pierwsze wiele osiągnąć, a po drugie sporo zwiedzić.
7: No i napracować się, tak?
13: Rozumiem, że jest jakiś trzon zespołu taki do występowania, bo to ci wszyscy, którzy tam sobie ćwiczą, kombinują, to owszem, ale pewnie jest jakaś elita, która się pokazuje.
7: Może to nie tak, że elita, ponieważ każda nasza grupa ma możliwość pokazania się, wejścia na scenę, tylko każdy to robi inaczej. Wiadomo, że młodsze dzieci pokazują się na imprezach tutaj, na miejscu, a wyjeżdżają raz w roku przynajmniej na warsztaty taneczne, gdzie uczą się nowych programów. Dzieci w szkole pod koniec szkoły podstawowej wyjeżdżają na drobne wyjazdy do Czech, tu w pobliże gdzieś, żeby to nie było za daleko, za długo, żeby zawsze do tej mamy można było wrócić. Natomiast są dwie grupy takie młodzieżowe, które już jeżdżą daleko. W tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, gdzie troszeczkę pozwiedzaliśmy, troszeczkę potańczyliśmy, troszeczkę pobawiliśmy się, ale myślę, że organizatorzy byli zadowoleni z naszych koncertów, bo na koniec bardzo nam dziękowali za to, że zobaczyli, jak tańczyliśmy górali z Żywca. To jest nasz najnowszy program, bardzo trudny, bardzo popisowy, ale zarazem ciekawy. Bo czasami jest tak, że jest popisowy, ale dla nas nieciekawy. A to jest ciekawe i dla widza, i dla tych, którzy występują. I każdy chciałby w tym tańcu chociaż jeden kawałek zatańczyć sam. Tyle, co się uda, zawsze mogą zatańczyć.
13: Panie Lu, jak pani tak dostosowuje ten repertuar do współczesnych wymogów, wrócę do tamtego tematu, bo o to miałem zapytać, to nie boi się pani, że przodkowie się w grobach przewracają? No bo to jednak jest jakaś zmiana, to trzeba robić pewnie delikatnie, z wrażliwością. No i pewnie zastanawia się pani, czy ja nie przesadzam.
7: Zawsze zastanawiamy się nad tym, czy przesadzamy, ale dla dzieci jest to bardziej autentyczne, bardziej proste. Natomiast trudno, żeby taki 16-18-latek tańczył tak, jak ten, który ma 7 albo jak ma 107. Będzie tańczył energiczniej, będzie tańczył mocniej. Jak się mocno zakręcił, to i dziewczynę podniósł do góry, bo właśnie mu się zachciało. To była jedyna okazja kiedyś, żeby dziewczynę dotknąć. Dzisiaj chodzimy z dziewczyną za rękę, przytulamy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Kiedyś tego nie można było. I dzisiaj tak naprawdę świat poszedł do przodu i troszeczkę dostosowujemy do tych rzeczy, które są dzisiaj. Dzisiaj, jeżeli nawet będzie widać kolano dziewczynie idącej ulicą, to nic się nie stanie, a wtedy to było niemożliwe. Więc dzisiaj mamy te halki pod spodem odrobinę krótsze, odrobinę, tak żeby to kolanko było jednak widać, dostosowane. Ale myślę, że nasze babcie, prababcie i tak by się przewróciły w grobie, gdyby zobaczyły, jak my chodzimy po ulicach. Więc to jak tańczymy i troszeczkę więcej zrobimy obrotów, troszeczkę wyższe podskoki albo podniesiemy wyżej dziewczynę, myślę, że to nam wybaczą.
13: Ja mam dzisiaj czarną koszulkę polo, nie zaszalałem, przyzna pani.
7: Przyznam, że nie zaszalał pan, ale ja na przykład mam białą i do tego jeszcze z ludowym wzorkiem, ale też nie całkiem ludową, tylko stylizowaną.
13: Żadnej babci w każdym razie byśmy nie obrazili. Pani Ulu, w takim razie, to ja domyślam się, skoro tutaj jest tak dużo młodych ludzi i te haleczki są troszeczkę krótsze, no to tutaj też pewnie się dzieje pod względem znajomości.
7: No dzieje.
13: Na sobie życie ułożyć troszeczkę.
7: Dzieje się, dzieje, ale to trzeba przyjść i zobaczyć, to wtedy wszyscy będą wiedzieli, co się dzieje. Bywa różnie. Czasami jest tak, że nasi tancerze mają z zewnątrz koleżankę, kolegę, czy przyjaciela, czy dziewczynę i tamci są zazdrośni. Albo wy tu się dotykacie, albo wy tu podnosicie dziewczyny, a my tu pracujemy, po prostu pracujemy. Ale bywa tak, że jest w zespole para, tak jak i teraz mamy pary w zespole, które są z sobą, my to szanujemy jak najbardziej, a wręcz nawet bardzo jesteśmy za. Niech będą razem, bo i razem wyjadą, i razem są cały czas i nie są tak bardzo zazdrośni i wtedy jest łatwiej.
13: No właśnie, najbardziej egzotyczne wyjazdy, jakie do tej pory wam się przytrafiły, gdzie byliście?
7: To chyba Tajwan, to był najbardziej egzotyczny. Dla mnie też Gruzja, bo była innym krajem zupełnie, ja sobie ją wyobrażałam inaczej, a było inaczej.
5: Opowiadała w rozmowie z Maciejem Czujko Elżbieta Andrusieczko-Tor z zespołu Pieśni i Tańca Legnica. A u nas za chwilę będzie o laserowych strzelnicach w szkołach. Zapraszam, zostańcie więc z nami.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
5: W programie Tydzień w Legnicy teraz o tym, że strzelnice są już w niektórych szkołach w Legnicy i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego. Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole.
4: Edukacja w Legnicy.
5: 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich znalazł się na przykład Jawor, mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
14: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no, trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w tej takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
5: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
15: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
5: Co to jest za sprzęt?
15: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach. Może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
5: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do tak, z takiej klasycznej broni?
15: Znaczy, w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
5: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
15: Znaczy, to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobna, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
5: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
15: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczka, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
4: Edukacja na Dolnym Śląsku.
5: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
16: Bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
5: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała m.in. jedna szkoła z Jawora.
17: Marcin Jankowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jaworze.
5: Ile pieniędzy państwo dostali i na co konkretnie?
17: To strzelnica laserowa, 12 stanowisk, 55 tysięcy złotych i to jest stanowiska na 6 sztuk broni krótkiej, 6 sztuk broni długiej.
5: Będą korzystać wszyscy uczniowie, jak państwo to wymyślili?
17: Myślę, że tak. Będziemy musieli na pewno stworzyć taki osobny program. Myślę, że tutaj współpraca z nauczycielami WF-u, nauczycielami z edukacji dla bezpieczeństwa. Na pewno określimy jakieś warunki, ale chciałbym, nasza szkoła to ponad 550 uczniów i chciałbym, żeby już w tym roku każdy uczeń mógł spróbować swoich sił.
5: No właśnie, bo to jest jaka procedura? Państwo dostają pieniądze, później dopiero przetargi?
17: Dokładnie tak. Także teraz te pieniążki, o które wnioskowaliśmy i oczywiście będziemy szukać teraz tej najlepszej oferty dla nas, ale już gdzieś w przestrzeni, w czasoprzestrzeni jest już ta firma i te sztuki broni wybrane.
5: To jest konkurs. Można było się zgłaszać, można było się nie zgłaszać. Dlaczego państwo się na to zdecydowali?
17: No myślę sobie, że szkoła, jak i każda instytucja samorządowa, no jest ograniczona swoim budżetem, natomiast wszystkie programy grantowe, wszystkie możliwości, gdzie można dodatkowo zyskać pieniążki, myślę, że to jest no, taka szansa, której no, nie można przepuścić, więc gdzieś rozejrzenie się wokół i znalezienie takiego programu, a tak bardzo praktycznie wypełnienie tego wniosku i przeszukanie, to naprawdę było kilkadziesiąt minut, także to nie jakiś wielki wyczyn, tylko po prostu prostu determinacja, porozmawianie z zespołem, no i zawnioskowanie.
5: Ale państwo wcześniej myśleli o tym, żeby zrobić strzelnicę u siebie, czy to po prostu była taka szansa, więc państwo skorzystali?
17: Ja szczerze przyznam, że jestem dyrektorem świeżo upieczonym, dopiero od miesiąca. Objąłem tę szkołę we wrześniu, ale w mojej poprzedniej placówce taką strzelnicę już mamy od roku. I jak usłyszałem o możliwości pozyskania takiej strzelnicy dla mojej nowej szkoły, no to było bardzo naturalne, bo z uczniami i też próbowałem i korzystałem, a ta strzelnica, to się tak nazywa, strzelnica laserowa, czyli jakby jakaś wielka przestrzeń była potrzebna? Absolutnie nie, bo to są sztuki broni, to są tarcze elektroniczne, więc tak naprawdę można bardzo kreatywnie wymyślić, czy to w jakiejś małej sali, salce, można nawet jakieś manewry terenowe zrobić, więc dużo gdzieś takich kreatywnych pomysłów mi się zrodziło, jak usłyszałem, że można pozyskać te pieniążki, więc od razu kilka pomysłów. Mamy park obok, więc być może nawet jakieś manewry takie paramilitarne zorganizujemy.
5: No właśnie, o to też chciałam zapytać. Państwo o tym myślą w kontekście sportowym, czy też w szerszym zakresie obrony?
17: Na pewno na początku sportowym, ale tak jak mówię, mamy przestrzeń wokół i myślę, że no dzisiaj młodzieży bardzo jest potrzebna taka umiejętność radzenia sobie w ogóle w terenie, biorąc pod uwagę to, że mamy, że jest możliwość korzystania z broni, no to już wchodzimy w ten aspekt bardzo obronny i oczywiście to są atrapy, choć ciężar, wygląd absolutnie przypominają tę prawdziwą broń i nawet teraz jak jechaliśmy z panią sekretarz, to rozmawialiśmy o tym, jak bardzo jest potrzebna świadomość i w konsekwencji w przyszłości przeszkolenie młodych ludzi już takie prawdziwe, ale właśnie no, szkoła jest tym naturalnym miejscem, gdzie uczniowie się uczą, więc no, nie ma nic lepszego, jak po prostu dać taką możliwość uczniom, żeby czy to sportowo, czy właśnie w ramach takich paramanewrów, żeby młodzież po prostu miała kontakt z bronią.
5: A panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach z poprzedniej szkoły. Jak uczniowie na to reagowali? Czy byli chętni do takiego strzelania?
17: Bardzo chętni. Powiem nawet, że szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy były zajęcia WF-u, a była na przykład niemożliwość skorzystania z sali gimnastycznej czy z terenu, no to nauczyciele WF-u angażowali tutaj uczniów i nawet młodzież, która miała pierwszy raz kontakt z bronią, bardzo chętnie korzystała. Oczywiście za każdym razem przeszkolenie, takie nawyki trzymania broni w dół, nie celowania w człowieka. To są może takie bardzo trywialne rzeczy, ale niektórzy młodzi ludzie pierwszy raz mieli w ogóle i trzymali sztukę broni w swoich rękach, więc sama ta ciekawość powodowała, że chcą zobaczyć, jak to wygląda. Wychowani na filmach hollywoodzkich, czy w ogóle na filmach, tutaj mieli możliwość tę broń dotknąć, strzelić, bo na przykład te sztuki broni połączone są z takimi nabojami gazowymi, więc jest też ten efekt takiego lekkiego odrzutu, słychać ten strzał. No i oczywiście ta potrzeba też rywalizacji, no bo na przykład 10 strzałów, kto jest lepszy, więc wiele takich aspektów rozwojowych, nie chcę powiedzieć, że przez zabawę, ale takich, no takich triggerów, które młodzież dzisiaj potrzebuje, więc myślę, że jest to jeden z lepszych programów, a na pewno też forma tej strzelnicy laserowej powoduje, że młodzież w bezpieczny sposób może mieć ten kontakt z bronią. Co się później wydarzy w ich życiu, no to już są ich decyzje, ale ten pierwszy kontakt bardzo bezpieczny, a jednak bardzo realny, on się odbywa w szkole.
5: Mówił pan dyrektor o szkoleniach. Szkolenie

0: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i o tym teraz jeszcze więcej w programie Tydzień w Legnicy. W pierwszej edycji programu Dolny Śląsk – Strzelnica w każdej szkole pieniądze na laserowe strzelnice dostało 9 powiatów i miast na prawach powiatu. Nie ma wśród nich Legnicy, ale jest na przykład Jawor.
1: Edukacja na Dolnym Śląsku.
2: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w kole, ja to pamiętam. Mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
0: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
2: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego. A z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem, ponieważ no, strzelectwo jest również i są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polskie, Mistrzostwa Europy, ale przecież jest to również dyscyplina olimpijska, więc jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym to uczy też jakiejś samodyscypliny, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej. Ja myślę, że to też spowoduje to, że i samorządy, i rady poszczególnych gmin zobaczą, że to jest naprawdę dobry program i będzie się, ten program będzie się rozwijał, tych szczelnic będzie więcej.
3: Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne.
0: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
3: Młodzież kiedyś w szkołach uczyli, teraz nie ma tej nauki w szkołach, jak się zachowywać w czasie trudnych warunków i chodzi o to, żeby po prostu ta młodzież miała. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć.
0: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc w nich amunicji. A u nas teraz już o koncertach, na które wkrótce będzie można wybrać się w Legnicy.
1: Co jest grane w Legnicy?
4: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza

0: klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasada, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest impreza, rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie, osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach, patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów, bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek i czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt. Zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było, tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się, są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat, ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku, formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szczerze opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja Zdzielni Chłopcy.
1: A na te wydarzenia zapraszał Paweł Jurczyk z Legnickiego Centrum Kultury. A ja zapraszam Was już do słuchania kolejnych programów Tydzień w Legnicy, bo ten właśnie dobiega końca.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Witam was gorąco w programie Tydzień w Legnicy, w którym będzie i o kursie tańca w sali maneżowej Akademii Rycerskiej, i o tym, o co warto zadbać przy rozpoczynającym się sezonie grzewczym, ale też o tym, jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z miasta i powiatu legnickiego. Zapraszam więc do słuchania, a zaczynamy od czegoś zupełnie innego. Od opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Piotra Oszczanowskiego, o wyjątkowym dziele sztuki związanym z Legnicą.
0: Ciekawostki o Legnicy.
2: Dzisiaj ta nasza wiedza na temat właśnie talentu złotników legnickich jest bez porównania większa. Większa chociażby dlatego, że rzeczywiście no, mamy świadomość, że chociażby w zbiorach Śląskiego Muzeum w Görlitz mamy znakomity przykład właśnie wyrobu złotniczego z Legnicy. Jest to ni mniej, ni więcej taki kielich manierystyczny Christopha Gumprichta z około 1630 roku. Mówię nie mając tutaj żadnej wątpliwości, dlatego że każdy z tych wyrobów jest na swój sposób, powiedzmy, opatrzony odpowiednimi tak zwanymi puncami, znakami identyfikującymi miejsce powstania, jak i również autora. Wiemy dzisiaj, że w Legnicy na przełomie XVI i XVII wieku czynnych było aż 17 złotników, więc mamy prawo zadawać pytanie, cóż oni po sobie pozostawili. I to jest swoiste wyzwanie, nie? Wyzwanie, które jeszcze raz podkreślam, no jest dość ambitnym przedsięwzięciem, dlatego że te poszukiwania wbrew pozorom nie są takie łatwe. To, co za chwilę opowiem, jest tego być może dobrym przykładem. A zatem oprócz rzeczonego właśnie dzieła owego Gumprichta, który znajduje się dzisiaj na wystawie stałej w Muzeum Śląskim w Görlitz, oprócz takiego niezwykłego kufla, który jest chlubą kolekcji Grüne Gewölbe w Dreźnie, to jest monogramista L, też z Legnicy, nierozpoznany, niezidentyfikowany, wspaniałe naczynie właśnie manierystyczne, oprócz równie niezwykłego nieznanego z imienia, ale złotnika legnickiego, takiego kolejnego kufla, który znajduje się w zbiorach Ermitażu w Sankt Petersburgu, i wreszcie Joachima Eiflera, tego kufla, który znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia, tak naprawdę niewiele więcej wiedzieliśmy. To wyczerpało jakby zasób naszej wiedzy na temat osiągnięć, no bądź co bądź 17 złotników, bo to wiemy z kolei z badań archiwalnych, że tylu już tam pracowało i było czynnych. Nieraz dają o sobie znać pewne niespodzianki, takie jak chociażby właśnie wystawiony Verlangen w Niemczech na aukcji taki kielich, co prawda złotnika ze Zgorzelca, ale z puncami miejskimi Legnicy, czyli wykonane też dla miasta Legnicy. Co ciekawe, tym sposobem wymieniłem wszystkie do tej pory znane wyroby złotnicze, które powstały właśnie na przełomie XVI i XVII wieku.
1: Faktycznie niedużo.
2: Niedużo, rzeczywiście. To jest rzeczywiście no, w skali jakby i przy na przykład porównaniu z dorobkiem tego czasu środowiska wrocławskich złotników, to jest zaskakująca ilość. Tak jak powiedziałem, to znikome rozpoznanie jest też oczywiście pochodną świadomości ogromnych strat, które zwłaszcza dały o sobie znać pod koniec wojny, czy też w pierwszych latach powojennych, które pozbawiły, bo o tym, że jeszcze niektóre rzeczy gdzieś tam się znajdowały w kościołach, chociażby taki kielich manierystyczny z 1591 roku w Miedziance, powiat Świeżawa, że złotnika legnickiego, tam w tej Miedziance już nic się nie zachowało. Nie ma tej wsi całej, tej pozostałości. Wiemy, że też taki kielich z kolei z 1603 roku znajdował się w dawnym kościele ewangelickim świętego Marcina w Mojęcicach, powiat Wołów, też dzieło legnickie. Po tych wyrobach ślad zaginął. Stąd każde odkrycie jakby nie sprawia, że krótko mówiąc mamy prawo przypuszczać, że bynajmniej to nie jest ostatnie, że jeszcze się będziemy mieli okazję wielokrotnie zaskoczyć i no, na swój sposób po potwierdzić, że ranga tych i talent tych złotników legnickich, nie? Jak mówię, z tego szczególnego okresu właśnie przełomu XVI i XVII wieku, bo sytuacja, jeśli chodzi o złotnictwo legnickie z czasów późniejszych, czyli baroku, klasycyzmu, czy też XIX i XX wieku, wygląda zupełnie diametralnie inaczej. Tu mamy bogaty zasób, tu mamy w różnych kolekcjach muzealnych, prywatnych, na rynku aukcyjnym pojawia się co rusz jakiś wyrób z tego, ale z tego okresu, prawie że najwcześniejszego, nie, zachowało się doprawdy niewiele. Tym większą jakby niespodzianką i tym większą swoistą sensacją jest to, co miałem okazję przeżyć. To był rok 2012, a zatem 6 lat zarówno po wystawie legnickiej, kiedy to właśnie w Legnicy otwarta została wielka wystawa pod tytułem Śląsk, perła w koronie. Była to o tyle niezwykła wystawa, gdyż prezentowała właśnie spuściznę artystyczną terenów Śląska, gdzie również, a jakże, właśnie złotnictwo odegrało pewną istotną rolę. Przypomnę, potem ta wystawa była prezentowana w ujeżdżalni Wallensteina w Pradze, no, jak i też po sprowadzeniu czy pozyskaniu do zbiorów publicznych we Wrocławiu skarbu z Bremy, odkrycie jednego z najbardziej fascynujących naczyń, które pochodzą z Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy słuchacie opowieści o wyjątkowo ciekawym odkryciu dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o kielichu, który powstał w Legnicy, a teraz znajduje się we Wrocławiu.
2: Jak tu trafiło, bo mówię o Wrocławiu, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście bardzo burzliwa historia. Proszę pamiętać, że te dyslokacje, przenoszenie, to wielokrotnie nie potrafimy. To jest właśnie też nasz swoisty dramat, że wielokrotnie wiemy więcej o tym, co wydarzyło się, nie wiem, w latach 20., nawet 30. XX wieku, niż to, co miało miejsce tutaj w latach, kiedy już byliśmy obecni, czyli na początku jakby naszej obecności, w 45., w latach 50., tutaj ta wiedza jest znikoma, więc nie potrafię jednoznacznie powiedzieć, jak to się stało, ale się stało, nie? Nagle w zasobach jednego z kościołów wrocławskich, choć od razu muszę powiedzieć w takim swoistym zbiorze, który jest oczywiście poza jakby świadomością również historyków sztuki, muzealników. To jest taka kolekcja trochę zbudowana na zasadzie ratowania śladów przeszłości. Mówię tu o kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej, czyli klasztorze Bonifratów. Ja pamiętam jeszcze, to oczywiście wspomnienia sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat, że oni w klasztorze mieli takie pomieszczenia, w których gromadzono wszystko, co się udało ocalić, zachować. Ten kościół i klasztor na szczęście nie doświadczył jakichś, krótko mówiąc, tragicznych zniszczeń w czasie wojny, wręcz przeciwnie, stał się miejscem, do którego sprowadzano jakby i gromadzono zarówno z kościołów, które mieli kiedyś w przeszłości ci bracia, o, jak wiadomo, misja szczególna, to są ci, którzy niosą ukojenie, ratują zdrowie, oddają się posłudze medycznej, ale również też część na przykład spuścizny z kościoła i klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą gdzieś tam jeszcze w XIX wieku została przekazana. No, stworzyli jednym słowem taką niezwykły zbiór. Dzisiaj on ma już wymiar, powiedziałbym, cywilizowany. Jest to wszystko w miarę uporządkowane, ale kiedy ja pierwszy raz wszedłem do tych pomieszczeń, no to zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie, dlatego, że można powiedzieć, tam było wszystko. Przysłowiowe szwarc, mydło i powidło. Do dziś pamiętam, że na wieszaku, nie, w klasztorze Bonifratów, wisiał melonik oraz takie boa z piór strusia, nie? Po co Bonifratom? Widocznie gdzieś trafiło, wisiało, ale w tym wszystkim było również bezmiar niezwykle cennych i wartościowych artefaktów, dzieł sztuki. I takim właśnie niezwykłym jakby swoistym odkryciem było odnalezienie w tym zasobie fantastycznego kielicha, który pochodził właśnie i został stworzony w Legnicy. Wiemy o nim trochę, aczkolwiek jest pewien poczucie niedosytu, że to, że jest to dzieło związane z Legnicą, zaświadcza ta bardzo charakterystyczna punca legnicka. Ona składa się bowiem ze skrzyżowanych dwóch kluczy, które są oczywiście atrybutem czy herbem tego miasta, więc złotnicy, a miasto w szczególności, używało to do identyfikowania. Te punce służyły przede wszystkim ochronie jakby jakości tych wyrobów. To miasto jakby wydawało swoisty certyfikat, że tutaj zastosowany zwłaszcza stop, nie? Bo to nigdy nie było w 100% czyste srebro, zawsze były jakieś domieszki, ale nie było tutaj żadnego nadużycia, nie było żadnego fałszerstwa i tak dalej. To jest rodzaj takiej swoistej oceny, czy też wydania opinii na temat wartości tegoż wyrobu. Nie? Taka zresztą była procedura, nie? Że złotnik najpierw wykonawszy, potem nabiwszy, bo się nabijało własną puncę, co było potwierdzeniem autorstwa, następnie udawał się do swoistego takiego urzędu, który właśnie badał zawartość, byśmy powiedzieli, cukru w cukrze, czyli srebra w tym wyrobie, nie? I jeżeli się wszystko zgadzało, opatrywał to znakiem miejskim. W przypadku Legnicy to są te rzeczone dwa skrzyżowane klucze. To pozwala nam z taką łatwością dzisiaj, no po 400 latach, identyfikować te wyroby.
1: Jak możecie się domyślać, to jeszcze nie koniec tej opowieści. Przerywamy ją jednak na chwilę, bo właśnie nadszedł ten czas, kiedy Dawid Filipowski zaprasza Was na informacje o najważniejszych wydarzeniach w Legnicy w ostatnich dniach.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Legnicy. Poniedziałek.
3: Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
4: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
5: Dzięki. Szpital się zmienia głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
0: Wtorek.
3: Po tegorocznym głosowaniu w legnickim budżecie obywatelskim przyszła pora na konsultacje. Swoje uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać do 25 października, a 14 października zaplanowano spotkanie otwarte. Dolnośląskie firmy mogą zgłaszać się po granty na prace badawczo-rozwojowe z zakresu biotechnologii, technologii cyfrowych i zasobooszczędnych. Na pierwszym etapie projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje dodatkowo bezpłatne wsparcie ekspertów. Na koniec impreza dla ekspertów od biegów przełajowych. 17 października na terenie Parku Miejskiego odbędzie się kolejna edycja Legnickiego Biegu z Przeszkodami, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka Legnicy.
6: Jest kilka wariantów do wyboru. 400 metrów, 5 kilometrów, 10 kilometrów. To wy wybieracie, jak bardzo czujecie się na siłach, żeby ten niełatwy bieg ukończyć.
3: Zapisy już trwają.
0: Środa.
3: Pijany mężczyzna próbował uprowadzić dziecko w Legnicy. 5-letni chłopiec był z grupą dzieci, które zaczęły krzyczeć i wołać o pomoc. Dzięki temu dorośli zatrzymali 29-latka i wezwali policję, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
7: Nawet kilkuletnie dziecko powinno wiedzieć, że kiedy ktoś obcy próbuje je zabrać, powinno krzyczeć, wołać o pomoc i zrobić wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia.
3: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Czwartek.
3: Zadbaj o zdrowe kości. Zachęca Urząd Miasta Legnicy i organizuje bezpłatne badania osteoporozy. 18 października w lokalu przy rynku 19. Ale już teraz można się zapisać. Badania są skierowane do kobiet powyżej 40 lat i mężczyzn powyżej 50 lat. Zdrowie i życie ratowały służby w trakcie wczorajszych ćwiczeń w bazie technicznej Kolei Dolnośląskich. Działanie nieznanej substancji chemicznej, wypadek na torowisku i pożar w hali technicznej. Te trzy epizody sprawdziły procedury reagowania w miejskim planie ratowniczym i współpracę instytucji. Rozlewiska legowiska. Tym razem to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Jest adresowana do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Zaprasza Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
6: Wyjątkowa wystawa, na której będzie można dotykać, otulać się, trochę pobawić, eksperymentować i rozbudzić w sobie wewnętrzne dziecko.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: O pamiątce z przełomu XVI i XVII wieku po wybitnych rodach legnickich odkrytej we Wrocławiu przez dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego zaraz będzie więcej w programie Tydzień w Legnicy, ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
0: Nasza Legnica.
8: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku.
9: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
10: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
1: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
10: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
11: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
1: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma sejmik młodzieżowy?
11: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
1: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
11: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
1: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
11: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
1: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
11: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
1: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
11: 2 lata.
1: Króciutko.
11: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
1: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejm?
11: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności, więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą Młodzieżowego Sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
0: Zmieniamy temat.
1: Wracamy już do opowieści dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotra Oszczanowskiego o pochodzącym z Legnicy kielichu, odkrytym przez niego w jednym z wrocławskich kościołów.
0: Ciekawostki o Legnicy.
2: Ten kielich ma swoją dość ciekawą historię, choć wiele niewiadomych jeszcze sam sobą prezentuje. Ze względu na to, że ta punca, czyli ten znak autorski złotnika, jest dość nieczytelny, trudno nam jednoznacznie wskazać, że jest to wyrób któregoś z tych rzeczonych 16 złotników legnickich. I tutaj moglibyśmy na tym poprzestać, choć można próbować zaryzykować, że mamy do czynienia, jednym słowem, ze złotnikiem o nazwisku Hans Keil, ale to jest tylko bardzo ostrożna hipoteza. To nie ma większego znaczenia. Jest to wyrób ewidentnie związany z Legnicą. Co ciekawe, również jest pamiątką po wybitnych rodach, które na terenie księstwa legnickiego żyły, ba posiadały swoje majątki, dlatego że na stopie tegoż kielicha znajdują się 4 herby. Tutaj na stopie, co zresztą bardzo charakterystyczne, bo rzeczony kielich jest przykładem bardzo reprezentatywnym dla złotnictwa manierystycznego, czyli właśnie późnorenesansowego, około 1600 roku, ale w tym złotnictwie odnajdujemy jeszcze wiele cech gotyckich. Nie? On de facto, można powiedzieć, jest na swój sposób postgotycki, bo cała jego forma, kształt jako żyw przypomina wyroby średniowieczne. To jest bardzo ciekawe zjawisko w złotnictwie śląskim, dolnośląskim, wrocławskim, legnickim, że ta inspiracja gotykiem bynajmniej nie wyczerpuje się wraz, nie wiem, z początkiem XVI wieku. O dziwo, ona trwa jeszcze przez co najmniej 100 kilkadziesiąt lat i tenże kielich właśnie z 1590 roku, bo on jest datowany, o tym za chwilę, przejawia bardzo typowe cechy właśnie dla wyrobów średniowiecznych. To jest też kształt owej stopy tak zwanej, nie? Która jest taka koniczna, z takimi charakterystycznymi, jak w kielichach gotyckich, takimi właśnie wieloliściastymi, powiedziałbym, kształcie, wieloliścistym kształcie. To jest również ów tak zwany trzon z nodusem, bardzo typowym właśnie, opatrzonym kamieniami szlachetnymi dla gotyckich kielichów. Wreszcie sama czasza, a zwłaszcza ten koszyczek ażurowy, który utrzymuje, to są wypisz, wymaluj coś, co byśmy mogli nawet nazwać swoiste déjà vu sztuki gotyckiej. To jest pewna cecha trwałości, pewnej inspiracji, wzorca i tak dalej. Nie uciekali od tego złotnicy nowożytni, wręcz widzieli, że tak powiem, bo widzimy to, znaczy dostrzegamy, tu również mamy z podobnym kształtem właśnie stopy do czynienia w tych innych wyrobach. We Wrocławiu było to rzecz oczywista i naturalna. Więc jakby nie zaskakuje nas ta forma. Zaskakuje nas trochę bogactwo jakby dekoracji tejże stopy, bo oprócz tego, że pojawia się na niej przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, to mamy do czynienia tutaj również z herbami, co oznacza, że być może w ten sposób upamiętnili się fundatorzy tegoż kielicha, albo nawet jeżeli nie fundatorzy, to ci, którzy być może partycypowali w ufundowaniu, w powstaniu tego naczynia, to był jednak duży wydatek. Pojawienie się tych czterech herbów, których mamy do czynienia, to są herby rodu von Reibnitz, von Gotsch, dzisiejszych, to oczywiście później ewoluowało to w stronę Szafgoczów, i von Axleben. Czwarty herb jest najbardziej tajemniczy. Może to być herb rodziny Pomejskie, ale tutaj mamy pewne wątpliwości. No, jest to jakby zestaw herbów, który jest zestawem bardzo charakterystycznym i typowym dla Śląska. Są to reprezentanci znanych, majętnych rodów szlacheckich, również obecnych na terenie, a jakże, księstwa legnickiego. Na stopie, na jakby kryzie, to się nazywa ten taki rant stopy, na drugiej stronie jest inskrypcja, która przypomina postać również nie bez znaczenia, bo pojawia się tam imię i nazwisko znanego i wybitnego pastora z terenu właśnie księstwa legnickiego, związanego przede wszystkim z Chojnowem, ale też z Legnicą, niejakiego Johanna Majusa. Jest wykaligrafowane właśnie to nazwisko oraz pada tam, czy zawarta jest data 1590 roku. A zatem mamy szereg elementów, które ponad wszelką wątpliwość identyfikują to naczynie liturgiczne jako no, cenną pamiątkę z historii oczywiście regionu, ale też jako znakomity wyrób złotnika. Tutaj jesteśmy ostrożni, podając jego tożsamość, możemy przypuszczać co najwyżej właśnie złotnika legnickiego. No, jest to rzeczywiście rzecz wyjątkowa, bo w ten sposób ten zasób tego złotnictwa legnickiego z tego czasu, nie? Przypominam, dzisiaj w zbiorach w Polsce, nie? Jedynie Muzeum Miejskie we Wrocławiu posiada z tego okresu właśnie tak reprezentatywny wyrób owego złotnictwa legnickiego z około 1600, wspomniany przeze mnie na początku kufel Joachima Eifflera. Wszystkie pozostałe do tej pory albo znajdowały się poza granicami Drezno, Görlitz, Sankt Petersburg, albo też pojawiały się na aukcjach, ale zagranicznych. Do tej pory nie było znanego innego wyrobu z tego czasu, który jest, jeszcze raz podkreślam, jednym z najbardziej niezwykłych, a jednocześnie udanych wyrobów reprezentatywnych dla tego wyjątkowego rzemiosła, jakim jest złotnictwo dawne, a już w szczególności to manierystyczne tego regionu. A zatem wypada się tylko cieszyć, że to właśnie gdzieś tam, wśród tych najróżniejszych, przypadkowych, bo oczywiście tego już dzisiaj to pozostało tylko w mojej pamięci, gdzieś tam w jednym z szaf niepozorny, dopiero po jakimś takim przyjrzeniu się okazuje się, no, w skali jakby regionu i wartości tej sztuki, swoiste arcydzieło właśnie i wyjątkowa pamiątka po dawnej Legnicy. I to na tym zasadza się cała ta historia. Nigdy nie miałem okazji jeszcze tym się pochwalić. Można powiedzieć dość kolokwialnie, Legnica srebrem ci stoi, to niech też ta Legnica ma świadomość, że w przeszłości, nie, powstawały tam niezwykle cenne, wartościowe wyroby złotnicze. Mamy tego kolejny dowód, choć jednocześnie pewien w dalszym ciągu niedosyt, ale też i nadzieję, że tego rodzaju poszukiwania właśnie w tych najbardziej, najmniej rozpoznanych, trochę zakamuflowanych, trochę zapomnianych miejscach, gdzieś właśnie w takich lamusach, bo tak to było, tak to wyglądało wtedy u Bonifratrów, przyniosą jeszcze niejedną niespodziankę. I w to należy wierzyć i z tego się powodu cieszyć.
1: O swoim odkryciu opowiadał Wam w programie Tydzień w Legnicy dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: Świeżo upieczeni kierowcy na drogach Legnicy i całego Dolnego Śląska po niedawnych zmianach przepisów. O nich posłuchacie teraz w programie Tydzień w Legnicy.
0: Na drogach Legnicy.
12: Komisarz Rafał Gredżuk, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
13: Początek września przyniósł nam zmiany w przepisach, jeśli chodzi zwłaszcza o młodych kierowców, ale nie tylko. Co się zmieniło?
12: No właśnie, te przepisy dotyczą najbardziej tych młodych kierowców, te osoby, które uzyskują uprawnienia po raz pierwszy. Tak jak już jakiś czas temu zostały wprowadzone przepisy, że prawo jazdy w Polsce kategorii B można zrobić od lat 17. Tutaj taka osoba, która zrobi po ukończeniu tego 17 roku życia, będzie miała okres próbny na 3 lata. Jeżeli zrobimy od 18 roku życia, no to 2 lata będzie ten okres próbny. No i tutaj właśnie się zaczyna, co w tym okresie nam wolno, a czego nam nie wolno. I tutaj bardzo ciekawą rzeczą, zupełnie odmienną od tego, co było wszystkiego, czyli ten 0 promila. Tutaj taka osoba no, nie może w ogóle spożywać żadnego alkoholu i wsiadać za kółko, za kierownicę. No, nie będziemy żadnych przyjmowali wtedy tłumaczeń. Po prostu młodzi kierowcy na okresie próbnym no, nie mogą spożywać żadnego alkoholu i jechać pojazdem. Także ich obowiązuje norma zero. Jeżeli coś takiego będziemy, stwierdzimy, że jest troszeczkę więcej, czyli jest jakieś stężenie alkoholu w wydyganym powietrzu, zatrzymujemy prawo jazdy i wobec takiej osoby ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Także tutaj bardzo tego nie polecam i polecam to przestrzegać. Druga sprawa, jeżeli ten młody kierowca tutaj od tego 17 roku życia przez pół roku musi jeździć z dorosłym opiekunem na przednim siedzeniu, to też jest zapisane w przepisach. To jest kolejna taka przesłanka i ten opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, od 5 lat musi mieć prawo jazdy, nie może być nigdy na zakazie prowadzenia pojazdów. Jeżeli nie będzie tego opiekuna i taka młoda osoba będzie jechała, no to konsekwencje są bardzo podobne. Zatrzymujemy uprawnienia do kierowania. Dla takiej osoby. Ona jest traktowana jako osoba, która nie ma uprawnień. Druga sprawa, kolejna rzecz. Te młode osoby, jeżeli popełnią przestępstwo bądź 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu, a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu to są wykroczenia typu kolizja drogowa, jakieś wykroczenia przeciwko pieszym, wysokie przekroczenia prędkości, wtedy po 3 takich prawomocnych wyrokach są cofane uprawnienia do kierowania pojazdem dla osób będących właśnie w tym okresie próbnym. Ciekawostką jest też taka sytuacja, że jeżeli popełnią 2 wykroczenia właśnie z tego katalogu zagrażających bezpieczeństwu, okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata. Także możemy sobie wydłużyć ten okres szczególnej uwagi przez nas policjantów na tych kierujących. Także tutaj bym zalecał wszystkim młodym osobom, które uzyskały uprawnienia, żeby przestrzegały przepisów prawa o ruchu drogowym, bo to będzie wtedy wszystko w porządku. No i jest jeszcze dodatkowa rzecz, bo trochę tych zmian jest. Jeśli taka młoda osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała w ciągu roku odbyć taki specjalny kurs z zakresu bezpieczeństwa.
13: Specjalny kurs?
12: Tak jest, to są specjalne kursy, które będzie w ciągu roku musiała się stawić na coś takiego, no, który będzie miał na celu właśnie przeciwdziałać takim dalej popełnianiu tych wykroczeń. To będzie kurs obowiązkowy. Jeżeli się na niego nie stawi, no to znowu będzie miała problemy.
13: Dużo tych zmian, ale to jeszcze nie o wszystkich powiedzieliśmy.
12: I to już nie dla młodych, to dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Jeżeli jedziemy na... kierujemy pojazdem pomimo zatrzymanego prawa jazdy, czyli hipotetycznie dajmy na przykład, zostało nam zatrzymane prawo jazdy za prędkość o więcej jak 50 km na 3 miesiące i my kierujemy tym pojazdem, no to wtedy my jako policjanci przy kontroli drogowej sporządzamy dokumentację odnośnie cofnięcia uprawnień na lat 5, także na 5 lat tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, a chciałbym przestrzec, że jeżeli mamy cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i nadal byśmy kierowali, to popełniamy przestępstwo.
13: Bezpieczeństwo, rozumiem, jest głównym czynnikiem, który spowodował zwiększenie bezpieczeństwa, zmianę tych przepisów. W Państwa ocenie to krok w dobrą stronę?
12: No myślę, że tak, że to jest krok na pewno w dobrą stronę, bo często zdarza się, że ci młodzi kierowcy, jeszcze tak niedoświadczeni, nie mający takiego, że tak powiem, wyczucia i panowania nad tym samochodem, lubią jeździć szybciej i mają tą młodsze osoby, mają często tą tak zwaną łańską fantazję, także sądzę, że te przepisy tutaj są w stanie bardzo skutecznie zahamować potencjalne popełnianie wykroczeń przez te osoby, także to są dosyć surowe przepisy, ale skutkujące, miejmy nadzieję, że zaskutkują poprawą, znaczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak nam, policjantom, najbardziej zależy na tym, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków, szczególnie z tych wypadków z osobami rannymi bądź wypadków śmiertelnych.
13: No właśnie, jak to jest na Dolnym Śląsku? Bo widziałam takie stwierdzenie, że to właśnie młodzi kierowcy powodują generalnie najwięcej wypadków. Tak jest na Dolnym Śląsku?
12: A taki nie mam statystyki, musiałbym zobaczyć, także tu nie chciałbym strzelać, ale za dużą część wypadków odpowiadają młodsze osoby, tych szczególnie tych też często poważniejszych wypadków, ale statystyki szczegółowej nie znam.
13: Czyli to jest tak, że brawura, chęć sprawdzenia pojazdu, czy jeszcze nieumiejętność dobra panowania nad autem?
12: Najczęstszą przyczyną wypadków w Polsce jest nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu, bądź nieustąpienie pierwszeństwa w ogóle. Drugą przyczyną jest prędkość. Prędkość powoduje to, że każdy potencjalny wypadek może być tragiczny w skutkach. Brawurowa jazda, to też się tak bardzo dużo o tym mówi, to powoduje to. No właśnie chcielibyśmy powstrzymać te właśnie wszystkie niebezpieczne zachowania, które urządzają w dużej mierze też młodzi kierowcy. Czyli właśnie ta brawurowa jazda, jakieś chęć sprawdzenia własnego samochodu. No tutaj teraz coraz więcej osób ma dostęp do bardzo samochodów o wysokich parametrach technicznych, także te przepisy mają ukrócić coś takiego, szczególnie wśród młodych osób, które nie do końca, wydaje im się, że coś jeżdżą, ale nie do końca znają możliwości swojego samochodu, a przypominam, że droga publiczna to nie jest miejsce do testowania swojego samochodu, także tutaj policja będzie działała z całą stanowczością, a jeżeli chcemy przetestować samochód, to polecam, zalecam korzystanie ze specjalistycznych torów jazdy, na które można się udać i tam pod okiem wyspecjalizowanego instruktora sprawdzić możliwości swojego samochodu.
13: Czy dolnośląscy policjanci planują jakieś kontrole właśnie związane z tą zmianą przepisów?
12: No oczywiście, tutaj będą te kontrole cały czas. My będziemy kontrolować te osoby w toku codziennej służby. Będziemy musieli sprawdzać właśnie, czy osoby, te, które uzyskały prawo jazdy, są na tym okresie próbnym, czy są trzeźwe. Tutaj to po prostu w czasie kontroli policjant będzie widział w systemie, kiedy osoba utrzymała. Dalej widzi w systemie, kiedy ta osoba ma uzyskała uprawnienia i będziemy wszystkie te rzeczy, które opowiadamy, będziemy kontrolować i sprawdzać wobec tych osób i wyciągać konsekwencje, jeżeli zostaną naruszone te przepisy.
13: Jesień to też są specyficzne warunki do jazdy.
12: No, dokładnie, tutaj szybciej robi się ciemno, czasami pada deszcz i właśnie tutaj przy takiej mrzawce trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ tutaj już koła inaczej, opony mogą inaczej zareagować na tej mokrej nawierzchni, piesi są mniej widoczni, no bo też mamy tutaj niestety taką, większość ludzi się chce ubierać na ciemno i dostrzegamy ich z dalszej odległości, także zachęcałbym wszystkie osoby piesze, żeby miały jakiś taki jaśniejszy element, jeżeli już nawet nie ma, zakładają tego elementu odblaskowego, ale warto nosić te odblaski, bo one nawet w obszarze zabudowanym ratują życie, ponieważ kierowca jest w stanie z większej odległości zauważyć tego pieszego. No i wszyscy, no zachowajmy, wszyscy musimy jako uczestnicy ruchu drogowego, nieważne czy jedziesz samochodem, rowerem, hulajnogą elektryczną, czy jesteś osobą pieszą, zachowaj tą szczególną ostrożność. Nigdy się nie wchodźmy na to przejście dla pieszych, nie upewniając się, że coś nie jedzie. Nawet jeżeli jest to zielone światło dla mnie, dla pieszego, jeżeli przechodzę, no to sprawdźmy, czy nie jedzie jakiś kierowca, który no z różnych powodów może się zagapić, może korzystać z telefonu. No dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zachowujmy tą szczególną ostrożność, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze.
13: Radził komisarz Rafał Greczuk z Wydziału Ruchu Drogowego Dolnośląskiej Policji.
0: Zmieniamy temat.
13: Teraz coś dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z tańcem. Właśnie rusza nowy kurs tańca towarzyskiego pierwszego stopnia. Dla kogo są te zajęcia i czemu warto tańczyć? O tym z prowadzącym kurs Andrzejem Mierzwą rozmawia Maciej Czujko.
0: Aktywnie w Legnicy.
14: Spotykamy się po to, żeby zaprosić osoby zainteresowane, chciałem powiedzieć pary, ale to pewnie nie tylko, na naukę tańca w Elce.
15: Oczywiście zajęcia tańca towarzyskiego, nauki tego tańca pierwszego stopnia, czyli stopnia podstawowego. Chciałbym na nie zaprosić przede wszystkim osoby bardziej dorosłe. Myślę, że młodzież też nie będzie miała zakazu wstępu, ale chodzi mi o to, żeby przede wszystkim zapewnić tę naukę osobom dorosłym i tak zwanym wcześniej urodzonym. parom seniorskim, które też chcą zadbać przede wszystkim o swoje zdrowie i trochę szczęścia, które wydzielają się w czasie uprawiania tej formy ruchu, tej formy sportu.
14: No to można powiedzieć, że nie lada gratka dla tych, którzy chcieliby tańczyć, dla miłośników, dla tych, którzy się tańcem fascynują albo po prostu chcieliby się nauczyć ruszać na imprezach. No bo tak, bo nie dość, że nauka pod okiem mistrza, to jeszcze w mistrzowskiej sali, jak się okazuje.
15: Ja prowadzę tą naukę kroków podstawowych według światowego programu tanecznego, uniwersalnego na całym globie i mojego oczywiście autorskiego programu stosowanego przeze mnie od lat. Moim zdaniem i moim zadaniem jest przede wszystkim skuteczne i efektywne nauczenie podstawowych kroków w tańcach towarzyskich typu standardowego i typu latynoamerykańskiego. Na takim pierwszym stopniu z reguły udaje mi się nauczyć kroki podstawowe w 13-14 tańcach. Więc to jest bardzo dużo. Cykl tych spotkań obejmuje, prawda, 8 takich spotkań, które trwają po 2 razy po 45 minut, czy 1,5 godziny i jedno spotkanie. Zawsze się to odbywa w środy od godziny 18.30 do godziny 20.00. Myślę, że takie spotkania i taka nauka basicowych kroków w takich tańcach jak walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, blues, polka, salsa, bachata, merengue, rock and roll, cha-cha, samba, jive. No i oczywiście zawsze jeszcze dodaję do tego przypomnienie niektórym, prawda, osobom, które nie miały do tej pory z tym do czynienia, naszego oczywiście poloneza. To uważam, że każdy Polak powinien kroki tego tańca znać, prawda, i czasami na uroczystych balach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, trzeba tego poloneza zatańczyć. I jak ktoś robi to dygnięcie w nieodpowiednim czasie i miejscu, to wygląda to śmiesznie. I myślę, że powinno się tego poloneza oczywiście nauczyć, chociaż w podstawowym stopniu.
14: 13 tańców w 8 spotkań to dużo mi się wydaje.
15: To znaczy, przemawia przede mnie w tym momencie...
14: Znaczy, chodzi tylko, że gdybym miał przyjść, to miałbym temę, że z moimi zdolnościami do zapamiętywania i do ruchu, to czy ja bym to opanował?
15: Taniec towarzyski w zasadzie jest oparty na naturalnych ruchach człowieka i myślę, że każdy człowiek może się go oczywiście nauczyć. Może być sposobem na życie, na nawiązanie przyjaźni, miłości, a nawet jakichś tam grupowych kontaktów. Myślę, że to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale również dla naszego serca, dla naszego krwiobiegu. Wydzielają się w tym momencie te, jak to się mówi, endorfiny. Gerontolodzy też twierdzą, że taniec w tej chwili jest bardziej nawet potrzebny osobom starszym, aniżeli młodszym. Profesor Wieczysty, założyciel ruchu tańca towarzyskiego w Polsce, można powiedzieć takie nasze taneczne guru w tym zakresie, mówił, że można tańczyć bez względu na wiek. Wtedy oczywiście nie trzeba takiej ilości medycyny, farmakoterapii. No, co mam powiedzieć? Nasza świętej pamięci poetka Agnieszka Osiecka mówiła kiedyś, że życie trwa tyle co taniec, bo życie to bal jest nad bale, na ten bal drugi raz nie zaproszą nas wcale. Zresztą niektórzy też mówią, i gerontolodzy, inni fachowcy medyczni, że jak będziesz tańczył, będziesz trochę mądrzejszy. I to nie tylko w tym kontekście, że ludzie tańczący dłużej zachowują sprawność umysłu, aniżeli ci, którzy tego nie robią. Przez taniec, tak to udowodniono medycznie, jest ryzyko wpadnięcia w zjawisko demencji o 76% mniej. Rozwiązywanie krzyżówek to jest tylko 47%.
1: Do tańca, choć w rozmowie z Maciejem Czujko zapraszał instruktor tańca, utytułowany tancerz, sędzia międzynarodowy oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego Andrzej Mierzwa.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.
1: W programie Tydzień w Legnicy zajmiemy się teraz tematem

0: Śląska, Anna Żabska.
1: O statystykach. Tylko w tym roku, w 2026, przypomnę, mamy dopiero październik, Straż Pożarna interweniowała już ponad 660 razy. Ofiar śmiertelnych mamy 7 właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. To bardzo poważne statystyki, a taka czujka uratowałaby życie. Pamiętajmy o tym, że sprawny system grzewczy, sprawdzona wentylacja, czysty komin, ale przede wszystkim sprawne urządzenia, no i ta czujka, uchronią nasze życie i zdrowie w naszym najbezpiecznym miejscu, czyli w naszym domu, mieszkaniu. Przypomnę również o tym, że tylko w tym roku dolnośląscy strażacy rozdali ponad 12 czujek tlenku i dymu mieszkańcom Dolnego Śląska. Tym, którzy są najbardziej narażeni. Osobom niepełnosprawnym, osobom niesamodzielnym, osobom, których nie stać na to, żeby samemu zakupić taką czujkę. 12 tysięcy trafiło w tym roku do tych osób. Przypominam również, że od 1 stycznia 2030 roku posiadanie takiej czujek u siebie w mieszkaniu będzie obowiązkowe. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, bo to bardzo ważne dla zdrowia i życia Dolnoślązaczek i Dolnoślązaków, a zakup takiej czujki nie jest za wysoki, czy cena tego zakupu nie jest za wysoka, a może uratować nam życie.
2: Czujka tlenku węgla, czujka dymu, tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
0: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
2: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania już wśród mieszkańców.
3: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
4: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna, przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić. No i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. Nie wiem, czy Państwo w czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe.

0: z zamkniętą komórą albo z otwartą komórą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo i wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
1: O rozpoczynającym się sezonie grzewczym i o tym, czemu warto mieć w domu czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu, rozmawiamy w programie Tydzień w Legnicy.
2: Starszy brygadier Piotr Grzyb, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
1: Co roku rozmawiamy o tych czujkach. Państwo ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska.
2: Tak, jest to taki cykliczny element, natomiast no nie możemy tego zaniechać, dlatego co roku, jak jest początek sezonu grzewczego, gdy jest na zewnątrz nasze zimno, rozpoczynamy tą kampanię, żeby przypomnieć o instalowaniu czujek tlenku węgla, jak i dymu.
1: I to są urządzenia, które każdy powinien mieć, niezależnie od typu mieszkania?
2: Tak, niezależnie od tego, czy mieszkamy w bloku, czy mieszkamy w domku jednorodzinnym, to ewentualnie wtedy musimy je inaczej instalować, bo w bloku, kiedy mamy mieszkanie w jednym poziomie, no to jedna czujka na środku, gdzieś na przedpokoju wystarczy. Jak mamy domek jednorodzinny, to powinno być to na każdym piętrze i też na przykład w kotłowni, jeśli mamy, to tam czujka tlenku węgla jak najbardziej powinna być. Dobra czujka powinna spełniać normy, powinna mieć oznakowanie polską normą, bądź znakiem ECET-em europejskim. No i nie powinna być tania, tak naprawdę, powiem szczerze, bo rynek wykorzystuje każdą sytuację i wytwarzanie czujek no nie jest jakoś reklamentowane także przepisami do końca i no mogą być takie czujki, które mogą zawodzić po prostu i te ze znaczkami właśnie odpowiednimi powodują to, że dają nam gwarancję bezpieczeństwa, czyli dobra czujka no nie powinna być tania tak naprawdę.
1: A jak już mamy czujkę, to mamy spokój z zeszłego roku?
2: Jak mamy czujkę, tak, nie ma problemów, jak mamy ją dobrze zainstalowaną, tak, czyli gdzieś na suficie czujkę dymu, bądź w łazience, w kotłowni, przy kominku czujkę tlenku węgla, to musimy tylko dbać o to, żeby ona miała odpowiednią baterię, a to się sprawdza wykonując test. Każda czujka ma taki przycisk z napisem test i gdy go wciśniemy, to tylko musimy uprzedzić domowników, żeby wiedzieli, że za chwilkę będzie odgłos piszczenia i jeśli ten dźwięk się wydobywa, znaczy, że bateria działa. Poza tym czujka jak ma baterię już słabą, to ona daje też taki sygnał właśnie piszczenia, co oznacza, że musimy po prostu wymienić tą baterię.
1: Państwo zawsze sprawdzają przy interwencjach, czy te czujki były i to jest właściwie szersze pytanie o to, dlaczego warto instalować te czujki.
2: Tak, no my właśnie, jak jesteśmy przy już zdarzeniach takich tragicznych, pożarach, gdzie są ofiary ranne bądź śmiertelne, no to patrzymy się, czy była tam czujka po to, żeby odnotować w swojej statystyce, czy ten pożar był właśnie wykryty przez czujkę, czy był już później wykryty, dopiero zgłoszony przez inne osoby, kiedy ten rozwój pożaru już był taki, że no nie pozwolił przeżyć tym mieszkańcom danego mieszkania. Dlatego no cieszymy się, jak są te zgłoszenia, często już nam się to zdarza, z czujek, tak, przyjeżdżamy dużo szybciej, bo to o to gra idzie, o ten czas i wtedy no te osoby najczęściej nie tracą życia albo nie są ranne, bo one same się ewakuują z tych mieszkań, domów dużo wcześniej.
3: Przydatne dla mieszkańców Legnicy.
4: Bardzo często do śmierci czy też zatrucia tlenkiem węgla dochodzi, kiedy ludzie śpią w sypialni. Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. I na przykład nieszczelność przewodów kominowych. Ten dym i tlenek węgla przedostaje się przez wentylację pięknie po całym budynku. Kiedy śpimy, pojawia się zapach powoli. Nasz nos działa na tej zasadzie, że przyzwyczaja się do tego zapachu, nie ostrzeże nas. Jeżeli do pomieszczenia wejdzie osoba, która jest wypsikana perfumem, mocno zapachnie, poczujemy to. Natomiast jeżeli ten poziom powoli wzrasta, my się przyzwyczajamy do tego, nie mamy ostrzeżenia. A tlenek węgla działa dusząc człowieka. On się świetnie wiąże z hemoglobiną we krwi, dużo lepiej niż tlen i po prostu powoli, stopniowo zabija osobę tak, że kiedy ktoś się obudzi, może już nie mieć nawet siły, żeby zareagować, żeby odpowiednio się zachować, żeby otworzyć okno, żeby przewietrzyć to. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim dostęp świeżego powietrza, czyli te takie już symboliczne, zatkane klatki wentylacyjne, żeby nie leciało zimne powietrze. No kto z nas tego nie zna, kiedyś zawsze na zimę zasłaniało się, bo będzie leciało zimne powietrze, a w łazience to nie jest przyjemne. No właśnie, jeżeli zaczyna brakować świeżego powietrza, dochodzi do procesu niepełnego spalania i pojawia się tlenek węgla. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich bierze kąpiel, co pewien czas sprawdźmy, czy wszystko jest w porządku. Zapukajmy do drzwi, czy jest kontakt głosowy, bo naprawdę ja słyszałem relacje ludzi, którzy brali taką ciepłą kąpiel, mówili, że czuli się błogo, relaksowali się i w pewnym momencie, gdy poczuli, że coś jest nie tak, nie byli w stanie już wyjść z tej wanny, opuścić pomieszczenia, nie było nikogo z bliskich w domu i te osoby były znajdowane po kilku godzinach leżenia w wannie. Wtedy, kiedy przyjdzie pomoc, już jest zbyt późno, bo w naszym mózgu zachodzą nieodwracalne zmiany. Nasz mózg zaczyna się dusić i nawet jeżeli ta pomoc przyjdzie po pewnym czasie, nie da się tego już cofnąć. Ta osoba już nigdy nie będzie pełnosprawna. Jeżeli mamy takie urządzenie, zanim coś zacznie się dziać z naszym organizmem złego, dostaniemy ostrzeżenie. Już przy niewielkim stężeniu tlenku węgla ono ostrzeże nas o tym, że jest zagrożone. Może nie tlenku węgla, bo to jest akurat czujnik dymu. Taki czujnik z kolei powinien być w każdym mieszkaniu, bo to jest czujnik dymu, czyli on reaguje na drobinki w powietrzu tego spalania, których my nawet możemy nie widzieć. Każdy z nich da nam znać, że w mieszkaniu pojawił się dym, nawet jeżeli my go jeszcze nie widzimy. Dla nas to jest sygnał, żeby zorientować się, jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, wyjdziemy na korytarz, otwieramy drzwi, zobaczymy, czy tam już się ten dym pojawił. Jeżeli nie ma dymu, otwórzmy okna, przewietrzmy, wzywamy pomoc, wzywamy straż pożarną. Najlepiej wyjść jak najszybciej na zewnątrz, tam będziemy bezpieczni. My jako strażacy jeździmy do zdarzeń, do pożarów i wiemy, że przyczyny są tak różne, że nie jesteśmy nigdy w stanie całkowicie wyeliminować zagrożenia pożarowego w naszym mieszkaniu. U nas może być bezpiecznie, ale sąsiad, no nawet dochodzi do takich skrajnych sytuacji, jeden z sąsiadów porąbał meble, podpalił to i postanowił w ten sposób pożegnać się z życiem, ale przy okazji stanowiło to duże zagrożenie dla całego budynku mieszkalnego. Takie urządzenie da nam czas, żeby właściwie się zachować. Czujnik tlenku węgla to jest urządzenie z kolei, tak jak mówi, mieszkanie, gdzie są urządzenia, gdzie widzimy płomień. Czy jest to piecyk, czy jest to kominek. W garażach samochodowych też często dochodzi do zatrucia. Teraz, kiedy jest zimno i ktoś robi pracę przy swoim samochodzie, jest zamknięte szczelnie drzwi i włączony silnik. W spalinach jest także tlenek węgla. Jeżeli pojawi się niewielkie stężenie, w garażach podziemnych takie urządzenia są. One ostrzegają nas o tym, że jest zagrożenie. Opuść jak najszybciej strefę. Jeżeli mamy domek z garażem, jeżeli sami się nie zabezpieczymy, jesteśmy zagrożeni bardzo poważnie. Także jest to niewielki wydatek, a teraz jest okazja, żeby uzyskać takie czujniki. My na swoich samochodach te urządzenia będziemy posiadać. Jeżeli pojedziemy do zdarzenia, gdzie jest podejrzenie tlenku węgla, stwierdzimy, że ten tlenek był lub go nie było, ale zobaczymy, że nie ma takich urządzeń. Ludzie będą chcieli się w nie zabezpieczyć. Jesteśmy w stanie pomóc im z montażem, zrobić to tak, żeby było bezpiecznie. Co najmniej jedna czujka dymu w mieszkaniu, a jeżeli mieszkamy w domu jednorodzinnym, to jedna czujka na jednej kondygnacji. Taka jest zasada. Najlepiej gdzieś w pobliżu sypialni, bo tak jak mówię, najbardziej zagrożeni jesteśmy, kiedy śpimy, kiedy nie jesteśmy w stanie poczuć, że coś jest nie tak.
1: I tymi zaleceniami oraz testowymi na szczęście odgłosami czujek się już z Wami żegnamy. Do usłyszenia w kolejnym programie Tydzień w Legnicy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Tydzień w Legnicy.